0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko przypadku Częstochowy zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Superekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
12: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
13: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
9: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
14: Tak.
15: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
16: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
0: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
17: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służby dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
18: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
0: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
19: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
20: Karol Wagner, członek Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
19: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
0: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie z Bad AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
21: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
14: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
22: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

0: Równa runda.
1: Dzień dobry, dziękuję. Pierwsze pytanie długie, ale odpowiedź mam nadzieję krótka. Czy wspierający weto prezydenta w sprawie kryptowalut nie pokazują, że są ślepi i głusi na zagrożenie przekrętów na rynku kryptowalut?
2: Nie, panie redaktorze. My wiemy na pewno, a to jest oświadczenie Zonda Krypto z grudnia 2025 roku, że ustawa była dobra dla Zonda Krypto. To sama Zonda Krypto o tym mówiła.
1: Proszę pana, ale 60% ankietowanych Polaków jest za wzmocnieniem regulacji na rynku kryptowalut, a tylko 30% przeciw. Po co stajecie po stronie 30%, jak można by po tych, co mają 60%?
2: Panie redaktorze, zróbcie taką ankietę, ile osób w ogóle orientuje się, co są te kryptorynki, kryptogiełdy, kryptowaluty, bo to jest bardzo ciekawe, wie pan, bo ja jako polityk i człowiek, który na ziemi już jest 55 lat, za dużo wiedzy na ten temat nie miałem, jak zacząłem czytać, to powiem szczerze, że włosy dęba stają.
1: Przemysław Wiper, który jeszcze rok temu pomstował na to, że tracimy wpływy podatkowe przez nadmierną regulację, to jest taki krypcioszek Zondy, to
2: może
1: jest
2: ma więcej
1: agencik
2: wiedzy.
1: Zondy.
2: Może ma więcej wiedzy niż ja, tego trudno mi, wie pan, powiedzieć. Natomiast z całą pewnością rację miał Jarosław Kaczyński, który powiedział...
1: Oczywiście.
2: No, dziękuję, się pan zgadza. Który powiedział, że najlepiej to w ogóle, żeby nie było żadnych regulacji w tym zakresie. Jak czytam, wie pan, o tych przestępstwach, o tych podejrzeniach o morderstwa, o rozbojach, narkotykach, różnych rzeczach, to wie pan, powiem tak, no, chyba z innego świata jesteśmy.
1: Czy Maciej Berek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
2: Nie, jest politykiem z krwi i kości. Maciej Berek to polityk.
1: Nie to, co Krystyna Pawłowicz, którą bardzo pan wspiera.
2: Tak, tylko oczy, aż jak najbardziej.
1: Proszę, są w Trybunału Konstytucyjnego.
2: Są dwie różnice. Po pierwsze, ja nigdy nie powiedziałem, że ja ironizuję sobie trochę, panie redaktorze, nigdy nie powiedziałem tego, że polityk nie powinien być w Trybunale Konstytucyjnym, bo Trybunał Konstytucyjny jest sądem, który ma naturę polityczną, żeby było śmieszniej. Natomiast politycy zawsze byli w Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast moi przeciwnicy polityczni mówili, nigdy polityka nie powinno być w Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Berek dzisiaj.
1: Okej, okay. A to jeżeli Pawłowicz tak, to czemu Berek nie? Jedno zdanie, wie pan, tak szybko teraz działamy.
2: Dlatego, że jest pierwszym w historii ministrem konstytucyjnym, który by trafił do Trybunału Konstytucyjnego i był, uwaga, sędzią Tuska.
1: Czego pan nie przewidział? Przewidując w 2021 roku, cytuję, Zjednoczona Prawica będzie funkcjonowała dalej, bo jest dobrym projektem.
2: No i co? Jesteśmy zjednoczeni.
1: Ale tak trochę inaczej, prawda?
2: Inaczej, suwerenna Polska jest częścią Prawa i Sprawiedliwości.
1: Spodziewał się pan, że to pęknie w tym 21 roku?
2: Wtedy jeszcze nie, ale już później i tak były pierwsze sygnały.
1: Pytanie z gatunku zaskakujące. Czy lepszy jest dla was Szymon Hołownia w rządzie, czy poza rządem?
2: Szymon Hołownia, nie ma to specjalnego znaczenia, gdzie jest. Jest oponentem naszym.
1: Pana ulubiony cytat z Dziadów? Jutro mamy Narodowy Dzień Czytania Dziadów.
2: Wie pan. Coś z trzeciej części mogło być, ale nie pamiętam, wie pan, trudno mi powiedzieć. No,
1: Dziady są długie, to pan usprawiedliwia.
2: No, tak, kilka części, no coś, nie wiem, z Konrada, wie pan, no, ale trudno mi powiedzieć teraz. Zaskoczył mnie pan pytanie, widzi pan. Ale chętnie poczytam tu z panem razem, wie pan, więcej... czy Konrada Wallenroda, czy wie pan, Dziady, czy inne historie.
1: Więcej o dziadach i dziadach w polskiej polityce, ale też i nadziei w polskiej polityce.
2: Wie pan, no chyba za dziada mnie pan nie ma w polskiej polityce.
1: Nie, wie pan, jeden z moich ulubionych cytatów to jest ten oczywiście o lawie zimnej i plugawej. Salon literacki, grupa takiej młodzieży jakby, prawda, koło Piotra Wysockiego patrzy na ten salon, na tę elitę i tak z niechęcią mówi, naród nasz jako lawa

0: wierzchu zimna i plugawa, ale wewnętrznego ognia sto lat nieby ziemi. Trwajmy na skorupę, stąpmy do głębi. Wie pan, dlaczego ten cytat tak mi utkwi w pamięci? Ponieważ jestem od kilkudziesięciu lat takim prawicowcem, nie tracącym nadziei, że kiedyś będzie piękna w Polsce prawica, to wie pan, pamiętam, ile razy myślano na prawicy, że to jest taka diagnoza w XX, a potem XXI wieku. Elity, nie? Czy wszystkie córki Wojciecha Młynarskiego i inni zarządcy polskiej kultury, a tu gdzieś ten naród polski w Ciechocinku, w Ciechanowie, w Ciechrzycach, do którego prawica trafi i wtedy, no wie pan, bigos na stole, nie? Biało-czerwona chorągiew, że to nieprawda. Elity są różne, ludzie są różne.
1: Ale jest coś na rzeczy, że pan od tych dziadów zaczął, bo pan, jest podobna nasza troska o Rzeczpospolitą, o to, co się będzie dalej działo. Bo patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, patrząc na to, jak szaleńczy jest ten rząd, jakie szaleństwa uprawia, nie chcę tu mocniej powiedzieć, jestem szczerze zatroskany, co dalej z Polską. Przez 4 lata rozliczają nas, prawie 4 lata. A gdzie Polska w tym wszystkim? Gdzie jest kwestia gospodarki naszej? Gdzie jest kultura chociażby, wie pan? No, patrzę na przykład na Panteon Górnośląski. Jest takie muzeum na Śląsku, które przywołuje postaci, wielkie postaci ludzi, którzy zdecydowali o tym, że Śląsk jest Polski. I widzę działania pani minister kultury, która odbiera 1 000 000 złotych, wie pan, na funkcjonowanie tego muzeum. No to tak to wygląda dzisiaj. Mam prawo być zatroskany? Mam prawo.
0: Ja to zatroskany jak najbardziej, tylko wydaje mi się, że życie zweryfikowało przekonanie, że istnieje taki zmitologizowany ten lud polski, który jest właściwie co do zasady prawicowy, chce mieć takie zwykłe rodziny, ojciec, matka, babcia, prababcia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale wchodzimy w ten lud polski, to on jest zupełnie tak samo jak elita warszawska. Tu jest patchworkowa rodzina, tam ojciec wyjechał do Kanady i nie wrócił, tam jest 6 rozwód. Krótko mówiąc, jak u normalnych ludzi, już nie wiadomo, jest ich w prawicy takie, że tam jest wszystko normalnie, nie ma takiego podziału na łże elity i dobro Polaków. Wiem, ja się rozgaduję, a pan powinien się rozgadywać.
1: Nie, nie, nie.
0: Zamykam
1: ja
0: się już.
1: Nie, ale w żadnym razie, ja z przyjemnością słucham pana.
0: Niemożliwe. Bardzo to ja zaraz jeszcze coś...
1: Bardzo cenię pana tutaj, wiem, jakie zainteresowania pan ma szerokie w tym obszarze. Natomiast takie łże elity to mamy dzisiaj, wie pan, ale przy władzy. Mamy takich ludzi, którzy naobiecywali, ludzi, którzy wyszli z jakimś programem konkretów, ludzi, którzy w dużej mierze mieli bardzo duży udział w podziale społeczeństwa i dzisiaj się to przekłada na chociażby konflikty, wie pan, w rodzinach, w środowiskach, w których żyjemy, wśród dziennikarzy, wśród polityków. No to nie jest dobre, bo za granicą jest wojna i dzisiaj tak naprawdę powinniśmy jednoczyć się cały naród i to jest zadanie dla przyszłej władzy. I mówię to zupełnie panu szczerze. Mówię o prawdziwych elitach, być może, które przejmą tę władzę, żeby to zadanie realizować w ten sposób, żeby ludzi jednoczyć, wie pan, a nie w żadnym razie dzielić, bo nie rozliczać przez 4 lata, bo to jest bez sensu. My mamy naprawdę dzisiaj sytuację dramatyczną, jeżeli chodzi o geopolityczne jakby pewne uwarunkowania i musimy uważać po prostu dzisiaj, więc ta jedność jest szalenie ważna.
0: Ale jak Jarosław Kaczyński, co do którego się zgodziliśmy już, że ma zawsze rację, mówi, że Polską rządzą agenci Berlina pragnący likwidacji państwa polskiego, to wydaje mi się, że trochę no, że to jest trochę się kłócić z taką ideą, żeby się łączyć i jakoś, żeby próbować być razem.
1: No ale niech pan redaktor zobaczy te ataki chociażby na Trybunał Konstytucyjny, prawda? Ta kwestia dotycząca chociażby zonda krypto, próba przyklejenia do nas afery, która...
0: Ja nie mówię, że oni są dobrzy, tylko czy wy jesteście dobrzy, pytam.
1: Ale to też się musimy w piersi uderzyć, to jest rzecz oczywista. Przecież to nie jest tak, że my błędów nie popełniliśmy. Popełniliśmy i popełniamy błędy, no to jest naturalne. Natomiast trzeba się umieć przyznać do nich. My dlatego władzę straciliśmy swego czasu, tak uważam. Polacy odwrócili się od nas, ale dzisiaj mam nadzieję, że no już Polacy zorientowali się, co jest grane. Natomiast powiem tak, że jeżeli w sercu się ma Polskę, jeżeli mówi się po pierwsze Polska, a po pierwsze Polacy, no to wtedy nie będzie się miało jakby tutaj żadnych hamulców przed czynieniem dobra. Natomiast jeżeli ktoś mówi, jestem wielkim Europejczykiem, no to wie pan, ta Polska czasami interes spada na drugi, trzeci miejsce. Tak uważam po prostu.
0: Wprowadźmy zatem ministra sprawiedliwości i zobaczmy, czy uda nam się z nim pojednać.
2: Mamy taśmy w prokuraturze.
3: Kogo one dotyczą?
2: Nie mogę o tym powiedzieć.
3: Polityków?
2: Biznesmenów?
3: Nie mogę o tym powiedzieć.
2: Dziennikarzy? Proszę zwolnić mnie z tej odpowiedzi, naprawdę ja jestem konsekwentny. Pojawił się przełom w śledztwie, to jak w przysłowiu polskim, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Natychmiast pan Moskal zaczął publikować, gdzie był i z kim. Wcześniej pan Piesiewicz zaczął tłumaczyć się z zegarka, więc widać, że część tego świata politycznego, który dzisiaj jest w opozycji, a tak mówił dużo o takim państwie, które jest państwem silnym i ściga przestępców, a w rzeczywistości tworzył mafijne układy, nie boję się tego powiedzieć, więc ja czekam, że ci, którzy mają coś na sumieniu, proszę bardzo, niech przychodzą do prokuratury i niech zaczną współpracować.
3: Zastanawiam się tylko,
2: bo już mamy kolejne osoby, które chcą podjąć współpracę z prokuraturą i same proszą, przesłuchajcie, mamy dużo wiadomości.
0: Jest to taka często w publicystyce wyśmiewana fraza, wiem, ale nie powiem. Mamy na was taśmy, ale domyślcie się, co tam jest, bo wam i tak nie powiem.
1: No właśnie, to jest taka skrajna nieodpowiedzialność, mogę powiedzieć, bo dzisiaj rano czytałem wpisy dziennikarzy z kolei, którzy są gotowi zakładać się, że nie ma taśm, na których znajdują się politycy Prawa i Sprawiedliwości. No może są taśmy z politykami Koalicji Obywatelskiej, tego nie mogę wykluczyć. Natomiast to jest właśnie takie kapanie z tego postępowania. Tak, wiem, są taśmy, no ludzie się zastanawiają, czy są taśmy. Dziennikarze, którzy zajmują się tematem od kilku lat, mówią, nie ma takich taśm. No, a wie pan, społeczeństwo dyskutuje na ten temat. To nie jest poważne. Ja uważam, że...
0: Pan mówi, że nie ma takich taśm. Że...
1: Ja nie mam takiej wiedzy. Natomiast wiem jedno. Jeżeli tak to się ma wszystko dziać, to może ujawnimy wszystkie materiały. Wszystkie. Niech pan prokurator generalny, który ma takie prawo, ujawni wszystkie materiały. Niech społeczeństwo zobaczy, że to jest afera Donalda Tuska. I dlaczego mówię Donalda Tuska? Bo ja wiem, że jest takie przerzucanie się w tej chwili i tak dalej. Dwa powody są. Jeżeli Donald Tusk odpowie na to pytanie, no to wtedy będziemy mieli jasność, ale on nie chce odpowiedzieć. Pytanie numer jeden. Dlaczego od stycznia 2025 roku nic nie zrobiono z wiedzą, że coś się dzieje wokół zonda krypto? Wtedy, przypomnę, wszczęto postępowanie wyjaśniające przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w prokuraturze wszczęto za to dopiero w kwietniu 2026, czyli przez 14 miesięcy nic nie robiono z tą sprawą. Przez 14 miesięcy ludzie to pili swoje oszczędności. 30 tysięcy osób. To jest pierwsze pytanie. Dlaczego nic nie zrobiono? Nie ostrzeżono ludzi. Dwa, to jest kwestia, dlaczego umorzono najważniejsze śledztwa w sprawie zonda krypto za rządów Donalda Tuska. W 2024 roku, w 2025 roku były dwa takie śledztwa. Dotyczyły prania brudnych pieniędzy, oszustw wobec klientów. Co było powodem umorzenia tych postępowań? To mnie interesuje.
0: No, pan premier chyba na to nie odpowie, a pan wróbel i chętnie, owszem, moja intuicja jest taka, jak się nie sprawdzi, to wie pan, ostrzykuje pod stołem, że od pewnego momentu zapadła taka decyzja, że zonda krypto jest powiązana z prezydentem, jest powiązana z częścią prawicy, a niech się ta afera jeszcze trochę nam tutaj, no niech ona trochę dojrzeje, będziemy mieli lepsze zbiory. Jeśli teraz ohydnie, obrzydliwie spotwarzyłem rząd polski, to będę przepraszał, jestem do tego zawsze gotowy, ale no, dolarem przeciwko orzechom. A propos, Cezary Kulesza, prezes PZPN-u, człowiek, który nie cieszy się dużą sympatią u dziennikarzy i chyba też w narodzie nie jest taki szczególnie uwielbiany. Jeśli wierzyć Onetowi, to zachował się zaskakująco przytomnie. Mhm. Jest mecz, proszę pana, Ligi Mistrzów, gdzieś we Włoszech. No i podczas tego meczu, no wie pan, nudy na pudy, chłopaki ganiają za piłką, nie ma co oglądać, to rozmowa o interesach. I przychodzi pan Kral i rozmawia z Cezarym Kuleszą, podobno około godziny, i przedstawia zondę krypto, która by mogła być sponsorem polskiej reprezentacji piłki nożnej. I Cezary Kulesza po tej godzinie powiedział nie, prawda? No, on twierdzi, że 10 milionów zaproponowano, może suma była po prostu za mała, mnie się wydaje oczywiście astronomiczna, ale proszę, jaki błysk intelektu Cezarego Kuleszy.
1: Nie wiem, czy doszło do takiej rozmowy, czy nie, no bo informacja medialna. Ale wie pan też, w piłce nożnej są inne pieniądze, to jest inna historia w ogóle. Być może jest tak, jak pan powiedział. Być może za mało, być może nie. Nie chcę w ogóle spekulować na ten temat. Może to prawda, może nieprawda. Ja nie wiem, czy pan prezes Kulesza się odniósł do tego, czy nie. Ja z dystansem się odnoszę, no bo wie pan, no media spekulują przy zonda krypto i bardzo dużo jest nieprawdziwych informacji. Sami tego doświadczamy przy okazji Fundacji Suwerenna, Instytutu Suwerenna Polska, gdzie nie mówi się o ponad 50 podmiotach, kwotach, które tego typu fundacje, stowarzyszenia, które były wspierane, tylko się mówi o tej fundacji Zbigniewa, gdzie Zbigniew Ziobro miałby otrzymać pieniądze od Zonda Krypto, co jest oczywiście nieprawdą, dlatego że pieniądze wpłaciła kancelaria. Ktoś wczoraj, byłem w jednym z mediów i pytał się, jaka jest różnica. Różnica jest dosyć istotna, niezależnie od wszystkiego. Otóż Zonda Krypto są pieniądze, były pieniądze kradzione, a z kancelarii no nie mogły być raczej, prawda, no, z usługi, która jest świadczona. Natomiast nie chodzi tutaj o to, natomiast nie było wiedzy w fundacjach, na przykład fundacji Jurka Owsiaka, że coś takiego się dzieje, gdzie w tle pojawiają się brudne pieniądze, gdzie są jakieś historie tego typu. I o to mam żal do państwa, że państwo nie zareagowało, nie poinformowało o tym. Ja wręcz chcę powiedzieć taką rzecz. Uważam, że Donald Tusk stwierdził, że to może być Amber Gold 2.0 i że to może wysadzić ten rząd, bo jednak nie reagowali przez wiele miesięcy. Wobec tego no, poszła taka machina, z której wynikało, że to my odpowiadamy za to, bo na fundację wpłacono, bo coś tam i tak dalej. I wydaje mi się, że to bardzo nieuczciwe jest i że to jest afera Donalda Tuska, ale no, zobaczymy, co dalej będzie. Niech pan minister Żurek ujawni wszystkie materiały, ma prawo do tego.
0: Skoro już padło słowo Donald Tusk, to czemu nie miałoby paść i słowa...
1: Ale w 14 minucie. 16.
0: Doceniam, proszę pana, doceniam. Słowa samego Donalda Tuska.
3: Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. I mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy. Byłym prezydencie, aktualnym prezydencie, premierze Morawieckim, już nikt nie ma wątpliwości, co się stało i kto za tym stał, to przynajmniej no, pokażcie, że macie resztki wstydu, panowie opozycji i z Pałacu Prezydenckiego i pomóżcie nam naprawiać tę sytuację.
0: To chyba element jest przygotowania artyleryjskiego przed głosowaniem. Za odrzuceniem weta pana prezydenta lub za przyjęciem weta pana prezydenta do ustawy o kontroli kryptowalut.
1: No to jest właśnie to, panie redaktorze. Nagrać sobie rolkę, wrzucić, obrazić oponentów politycznych, pokazać, że kto jest tym dobrym, kto odgrywa rolę złego w tym wszystkim, a tak naprawdę odsuwać ten problem od siebie. Donald Tusk będzie musiał się kiedyś wytłumaczyć także i z tego, także z afery Zonda Krypto, która jest aferą po prostu Koalicji Obywatelskiej. Ja jeszcze raz apeluję o to, żeby odtajnić postanowienia umarzające te postępowania, śledztwa, bo to by nam dużo, wie pan, powiedziało. Na przykład w uzasadnieniu zostało na pewno napisane, jaki był powód tego. No musiało to być napisane. Dlaczego pan Żurek nie chce ujawnić tych postanowień? Z całą pewnością wystąpię o to. Nie można jakby kontrolować działań prokuratury, ale w trybie interwencji parlamentarnej spróbuję wystąpić o te dwa dokumenty. One są kluczowe dla zrozumienia całej sprawy. Tak uważam.
0: Czy przy okazji tej wielkiej sprawy nie utopiliście państwo Michała Moskala? Ja zacytuję Rafała Bochenka, który mówi o pośle Moskalu tak. Był politykiem opozycji, który również nie został ostrzeżony przez Donalda Tuska przed tym, kim naprawdę jest pan Kral i jakie konsekwencje rodzi jego piramida finansowa. No, wykazał się pewną niefrasobliwością, spotykając się z panem Kralem. Naprawdę poseł, który reprezentuje naród polski i partię przy okazji, wymaga tego typu obrony, że no przecież był to jeszcze mały człowiek, młody, no co on tam wie o życiu? Donald Tusk powinien wysłać SMS-a pod tytułem: Michał, może nas wiele dzieli, ale chcecie ostrzec przed Kralem. No przecież to jest infantylizacja biednego posła Moskala.
1: No tak, ale mogło być na przykład ostrzeżenie KNF-u, prawda? Właśnie o to mi chodzi.
0: No, ale bez tego ostrzeżenia, czy Moskal nie powinien mieć takiego pang?
1: Ale wtedy nie wiem,
0: słuchajcie, czy... Słuchajcie, kto jest ten Kral, chłopaki, powiedzcie mi,
1: no? Nie wiem jeszcze, czy wtedy... No dobrze, no ale równie dobrze można powiedzieć właśnie o Jurku Owsiaku. Można powiedzieć o organizatorach kongresu.
0: Ja bym się zawsze chętnie bez obaw spotkał z Jurkiem Owsiakiem, a może z większym obawami.
1: Ale ja nie mówię właśnie.
0: Taki nowy na rynku.
1: Wie pan, ale ja
0: szasta pieniędzy.
1: Nie mówię właśnie, że nie chcę go obciążać jakby za to, tylko w istocie jego fundacja właśnie w ten sposób została pokrzywdzona. Ale tak samo jest z fundacjami prawicowymi. Tylko wie pan, w przestrzeni medialnej mówi się o fundacji Zbigniewa Ziobro. Nie mówi się o innych fundacjach.
0: Tak, to prawda.
1: Jest, no to nie jest uczciwe.
0: Przyjmuję ten argument, on jest bardzo rozsądny. Tylko wie pan, Michał Moskal z początku mówi tak mniej więcej. No jechałem tam, ale przecież nie wiedziałem, do kogo jadę. Tak po prostu się spotkać, ludzie się spotykają. Parę dni później co powiedział? Mocno myślałem od dłuższego czasu, żeby tematykę kryptowalut przyjąć jako pewną niszę, w której będę się poruszał w polityce. Stąd się pojawiła chęć, żeby spotkać się z człowiekiem, który jest praktykiem. Wie pan, czy pierwsza wypowiedź Michała Moskala to pierwsza linia obrony? No właśnie, była infantylna i nieprawdziwa.
1: Ale musi pan docenić, że jednak stanął przed kamerami, wydał oświadczenie, powiedział, że był, że było to niezręczne. No musi pan przyznać, że nie każdego stać na coś podobnego. Można oczywiście oceniać tą wizytę, natomiast w kategoriach prawnych tutaj nie było przestępstwa. No przynajmniej nie widzimy tego. Ja nie widzę tego, żeby zrobił coś, co łamie przepis prawa jakikolwiek. Powiedział, że oczekiwał, jakby tutaj chciał współpracy w zakresie organizacji jakiejś, zresztą fundacji, jakiejś konferencji, o coś chodziło takiego. A ostatecznie zdecydował się, że nie chce i wycofał się z tego. No, panie redaktorze, więc gdzie tu można mówić o złamaniu prawa? No nie ma czegoś takiego. Prawa nie złamał. Ale niezręczna była ta wizyta. I to mówię otwartym tekstem, bo trzeba to też powiedzieć. To jest druga strona medalu. On to wie, rozmawiałem z nim wczoraj na ten temat. Natomiast ten hejt, który się wylał na niego, wie pan, no, to jest niezależnie od wszystkiego. No, tutaj chętniej bym pogadał o politykach, wie pan, obozu przeciwnego, bo tam rzeczywiście są różne rzeczy i są przestępstwa.
0: Olgierd Anusewicz, tak ceniony przeze mnie ekspert, wypowiedział się dzisiaj dla PAP-u, no i takim prostym językiem tłumaczy. Każąc głosować nad wetem, Tusk mówi, albo bronicie przekręciarzy, albo głosujecie przeciwko wetu. Czy jakby tak dobrze i tak dobrze. Jeśli weto zostanie odrzucone, zwycięstwo wielkiego polityka, jak zostanie przyjęte, zwycięstwo wielkiego polityka.
1: Ustawa była dobra dla Zonda Krypto. Sama Zonda Krypto o tym mówiła, że ustawa była dobra dla nich. Ja znałem te poprawki też Prawa i Sprawiedliwości, między innymi, które były składane, kilkanaście.
0: A dlaczego je odrzucono?
1: Dlatego, że ustawa, że przy projekcie rządowym, bo także właściwie ta przyjęto tylko jedną chyba poprawkę prezydencką, dlatego, że ona szła na rękę małym i średnim firmom. Tak uważam, takie jest moje zdanie.
0: Od początku była taka polityka. Doprowadźmy do tego, żeby Nawrocki wetował i będziemy go moczyć jako człowieka, tak, który broni przekręciarzy. Tak, dlatego jego poprawek nawet rozsądnych nie należało przyjąć, bo to byłoby politycznie głupie.
1: Przyjęcie poprawek liberalizowałoby to, nie, to spowodowałoby, że nie byłoby odpływu tych małych i średnich firm. Bo ustawa, no przecież sam mówił Kral, ta ustawa właśnie o to chodziło, żeby zaostrzała kryteria. To było dobre dla nich, jako Zonda Krypto. Ale tam była jedna z takich poprawek, bo nie mogę sobie pana redaktora odmówić tego, którą ja podpisałem. Z tych wszystkich kilkunastu poprawek jedna poprawka była taka, gdzie nie byłem jej autorem, ale podpisałem ją. No, proszę sobie wyobrazić, że Donald Tusk w minucie 22 drugi raz.
0: Ja się nie liczy, to już 22 to już.
1: Wychodzi na mównicę, wie pan, i pokazuje kartkę i mówi, że ja podpisałem tą poprawkę. Pan jest za tym, mówi do mnie, wie pan, wszystkich parlamentarzystach, żeby obniżyć standardy odpowiedzialności karnej. To jest skandal. To najlepiej pokazuje, jak pan jest umoczony w to Zonda Krypto i tak dalej. Wie pan, ja powiem szczerze, że siedziałem w pierwszym rzędzie, byłem po prostu, mówię, jaką poprawkę, o co chodzi? Potem sobie sprawdziłem. Rzeczywiście była taka poprawka legislacyjna, a to nie są moje słowa, tylko słowa ekspertów z Senatu. W Sejmie ta poprawka została odrzucona, w Senacie przywrócona, a wie pan przez kogo? Nie przez PiS, przez Koalicję Obywatelską. Przez Koalicję Obywatelską, tej samej treści. I ona wróciła do Sejmu, bo musiała być głosowana i Donald Tusk za nią głosował, a ja nie. Usłyszałem z kartki, jak mam głosować. I wie pan, i on wychodzi z kartki i mówi, jest manipulacja, jest on nigdy nie przeprosił za to, wie pan, jaki hejt był. Wie pan, mam opaskę na oczach, ile wziąłeś pieniędzy za to, że tak, no przecież to jest skandal po prostu.
0: Proszę pana, ja doceniam, że pan dopiero w 14 minucie powiedział Tusk, a niech pan doceni, że ja dopiero na sam koniec programu mówię Morawiecki. Widzi pan, jak się długo wstrzymałem? Mateusz Morawiecki będzie z wami głosował, prawda?
1: Zapowiedział, że w sprawie kryptowalut będzie głosował za wetem prezydenckim, czyli przeciw odrzuceniu.
0: Satysfakcja?
1: To jest normalne, no tak powinno być moim zdaniem, bo wie pan, no wcześniej głosował, tak powinien być konsekwentny. Nie we wszystkim jest konsekwentny. Zadziwia mnie swoją postawą dzisiaj w mediach, wypowiedziami pewnymi, atakami na, jak to powiedział, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, czyli na prezesa Kaczyńskiego w istocie. Zadziwia mnie po prostu Mateusz Morawiecki, no ale w tym akurat zdecydował, że stanie po stronie prezydenta.
0: Bardzo dziękuję. Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie nasz gość, ale właśnie wychodzący ze studia. Zapraszam na poniedziałek.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko przypadku Częstochowy zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Superekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
12: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
13: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
9: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
14: Tak.
15: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
16: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
0: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
17: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służby dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
18: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
0: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
19: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
20: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
19: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
0: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie ZBAD AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
21: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji do uczniów.
14: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń, w każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
22: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

Borek z Warsą. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: wolność. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brambosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września. A debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu SuperEkspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
12: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
13: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
9: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
14: Tak.
15: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
16: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
0: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
17: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służby dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
18: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
0: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
19: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
20: Karol Wagner, członek Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
19: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
0: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie ZBAD AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
21: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
14: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa, a o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
22: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem, absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poronne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
4: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
3: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
5: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
3: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
6: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
7: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
2: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
4: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
2: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
8: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
9: Może być kilka, rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
8: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
10: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
8: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
2: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brambosz.
0: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
11: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
0: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
2: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
12: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
2: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Superekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
13: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy częstochowian i częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
14: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
0: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
15: Tak.
16: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
17: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
2: Dodawali mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na 1. piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
18: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
2: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służby dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
19: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
2: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
20: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie. opodatkowanie.
15: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
21: Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
20: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
2: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie ZBAD AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
22: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
23: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa, jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
22: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
2: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
24: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
2: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

0: Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj, Paweł Pawelec z tej strony. Wybrana została Renata. Cześć Renatka.
2: Witam.
1: To co ty masz za problem? Opowiadaj Pawelcowi.
2: Troszkę się podziało w naszym życiu. Rozstaliłam się z mężem.
1: Jak ma na imię mąż?
2: Rafał. Pogubiliśmy się chyba oboje. Może nie do końca przemyślanych słów padło. Każdy chciał pokazać, że jednak się nie ugnie i...
1: O jakich czynach mówisz?
2: O pozwie rozwodowym.
1: Kto napisał? I ty, i on?
2: Nie, ja. Złożyłam pozew, zrobiłam błąd, doszło do tego rozwodu, bardzo mi go brakuje i no, chciałabym coś zmienić. Ciągle twierdzi, że nie wybaczy mi tego, że doszło do tego rozwodu jednak, że to złożyłam i że mogliśmy troszkę inaczej rozwiązać te problemy. No a chyba duma mi na to pozwalała, żeby przyjść, usiąść, porozmawiać, no i stało się jak się stało.
1: Czyli przyznajesz się do tego, że raptownie zareagowałaś na te problemy
2: chyba
1: w związku.
2: Tak.
1: Chciałaś go postraszyć, nie liczyłaś na to, że dojdzie do tego rozwodu, tak?
2: Chyba jednak nie liczyłam, tak.
1: To po co poszłaś tam do sądu?
2: Nie wiem.
1: Reagowałaś wcześniej?
2: Trudne pytanie, bo szczerze powiedziawszy, no chyba sądziłam, że troszkę inaczej wyjdzie. Nie mieliśmy chyba odwagi usiąść, porozmawiać.
1: Mm-hmm. A o co wy się uczyliście?
2: O różnie.
1: A ja chcę jakieś konkrety.
2: I o dzieci,
1: dzieci
2: i o
1: dlaczego?
2: Pieniądze. No, mieliśmy czasami różne podejście. Każdy miał inne podejście do wychowania, więc tak.
1: A co tobie przeszkadzało?
2: Czasami był za bardzo stanowczy. Ja pobłażałam, on mniej, no i stwierdzam, że miał czasami rację, tak to wyglądało, nie?
1: Ty rozpieszczałaś, a on próbował czegoś nauczyć. Dobra, to jest jakiś konkret.
2: No, mniej więcej tak. Tak,
1: dobrze.
2: Mniej więcej to tak wyglądało.
1: A pieniążki?
2: No bo małżonek pracował, miał jakieś tam swoje zobowiązania, ja swoje zobowiązania miałam. No, mieliśmy podzielone jakieś tam, on płacił, ja płaciłam część.
1: Ty też pracujesz?
2: Zobowiązań, tak. Ale w pewnym momencie miałam wrażenie, że on bardziej obciążył mnie z wszystkim, z płaceniem na wszystko, za wszystko. I pewnych rzeczy nie rozumiałam, no bo on wychodził z założenia, że jeśli czegoś nie zapłaci, no to na przykład przyjdzie nam komornik albo coś takiego. No a jednak no, życie też kosztuje i miałam wrażenie, że pewne rzeczy za bardzo chyba zrzucił na mnie. No i to chyba mnie to wszystko przerosło.
1: Czyli zarzuciłaś mu, że za mało się dokłada finansowo.
2: Tak.
1: Dzieci, pieniądze, coś jeszcze?
2: Kiedyś bardzo się pokłóciliśmy i złapałam mojego męża jeszcze wtedy na tym, jak pisał sobie z jakąś dziewczyną. W nerwach mu powiedziałam, że po prostu ma się wynosić. Wyprowadził się, na jakiś czas ze sobą nie byliśmy. Potem żeśmy sobie wybaczyli, chcieliśmy sprowadzić na nowo, ale miałam wrażenie, że to jest takie na chwilę, że było dobrze między nami na chwilę, że mówiliśmy coś, a niekoniecznie te słowa były adekwatne do tego, co sobie obiecaliśmy.
1: Słowo jest bardzo, bardzo istotne w relacji pomiędzy dwojga. Ciężko jest zapomnieć, co ktoś do kogo powiedział. I to siedzi.
2: Chyba bardzo siedzi, bo on wychodzi na chwilę obecną z założenia, że to nie ma sensu, że nie chce mi zaufać. Bo ja mu tłumaczyłam wiele razy, że ja już tak nie chcę, żebyśmy usiedli, porozmawiali, ale jednak chyba on ma ciągle do mnie żal o to wszystko.
1: Jak teraz mieszkacie? Razem?
2: Każdy osobno. Chciałabym, żeby mu wybaczył i żebyśmy spróbowali na nowo odbudować swoje zaufanie, swoją miłość, bo na pewno w jakimś stopniu ona też troszkę przygasła między nami, jak nie mieszkamy ze sobą.
1: No dobra. Rafale, kochamy Renatę. Nie zostawiamy jeszcze. To jeszcze nie ten moment, nie ten czas.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Al 2-1-3.
1: Halo?
2: Dzień dobry. Cześć, Rafale. Mam nadzieję, że twój ulubiony prezenter radiowy Paweł Pawelec dzwoni do ciebie, bo mam niespodziane. Siądź sobie, żebyś tam mi nie spadł z rusztowania czy z cegieł.
1: No słucham.
2: Słuchaj, napisała do mnie list, w którym przyznaje się do wszystkich win kobita z pieprzykiem nad ustami. Ta nieustępliwa. Aha. Ta kutliwa, blondyna o oczach niebieskich, wzór ideału, jeśli chodzi o blondynkę. Były kłótnie o dzieci, przyznała mi. Ty stanowczy, wiedzący, czego chcesz. Ona, jak każda matka, broni dziecka bez znaczenia, czy miało rację, czy nie, prawda? Ty ciężko harujący, a ona zarzucała ci, że za mało się dokładasz i w ogóle. Wszystkie błędy bierze na klatę. To jest twój triumf, Rafał. Powiedziała, że kilka razy wykonała haniebny numer. Po pierwsze, raz każąc ci się, kiedy mieliście kłopoty, się nie dogadywaliście, wyprowadzić. Wyprowadziłeś się, w jakiś sposób dałeś się namówić, wróciłeś. No ale potem, kiedy palnęła, że chce rozwodu, no to mocno cię zabolało. Opisała mi tą sytuację i przyznaje się, że zapomniała o dialogu, a mocowała się z tobą, przepychała, kto mocniejszy w słowach. Mówię ci po to, Rafał, ponieważ ona mi powiedziała, że cię strasznie kocha i wie, że zrobiła źle. Jest jej źle bez ciebie, że nie zdawała sobie sprawy, że w tej zaciekłości tak naprawdę niszczy miłość, niszczy człowieka, za którym tęskni, o którym myśli codziennie. Ona upoważniła mnie, uważaj, Rafał, teraz właśnie siądź sobie, żebym ci przekazał, że jedyne, o czym marzy, to zgoda, ponowna prośba o rękę, ponowny ślub i wesele. Ta-da! Czujesz to, chłopie? Takie hasło, zróbmy to drugi raz, ale dużo, dużo lepiej. Rafale, co ty na to? Ona cię kocha i prosi, żebyś powiedział, że też ją kochasz, że postarasz się wybaczyć. Ona już nigdy w życiu nie będzie na ciebie huczeć, nie będzie się z tobą przepychać, nie będzie cię obrażać, tylko posłucha, co masz do powiedzenia. Nikt się tego nie spodziewał, nawet ty nie.
1: Ale niestety nie jestem zainteresowany.
2: Ojej, zabolało mnie teraz. 20 lat razem, zabolało mnie jak cholera. Nie kochasz już jej?
1: Nie.
3: No nie!
2: Nie ma, jak ja mówię, złych rozwiązań. Są tylko nieprzewidywane bądź niechciane. Renato!
4: Tak?
2: Nie ma o co walczyć.
4: Słyszałam.
2: Dokuczyłaś za bardzo, zamordowałaś, przewietrzył sobie życie i nie miej do niego żalu, no. Nie chcę ponownie mieszkać z tobą. Zrozumiał, że był nieszczęśliwy. Dobrze myślę, Rafał?
1: Zgadza się.
2: Ale szanuj i wybacz.
1: Zastanowię się.
2: Ojej, aż tak źle było?
1: No było źle.
2: Miała odwagę obcemu facetowi, Rafał, powiedzieć to, jak podła była. Tu się nie przydam, no może jeszcze Renata coś powiesz, co?
4: Chyba nie mam nic co powiedzieć.
2: Powinnaś, wiesz?
4: Sądziłam, że przynajmniej ten krok jakoś wpłynie na niego i jednak wybaczy mi i spróbujemy razem naprawić to wszystko.
2: Wiesz, no teraz jest niegotowy, zaskoczyłem go. Gdyby kochał, gdyby to było tak, że on tęskni, że myśli również o tobie, zastanawia się, co tu się stanęło, jak to mówią niektórzy, no to byłaby szansa, no. Ale on chyba po prostu poczuł, że zdjął z siebie kołdrę, która strasznie dużo ważyła, a teraz dopiero oddycha. Szkoda, bo dzieciaki są, nie? Bo zarówno i ta starsza, i ten młodszy, 8-latek, oni na pewno by cię potrzebowali obok. Ajajaj. Źle mi z tym, no. Rafał, źle mi z tym. Bo myślałem, że jak babka się przyznaje do winy, bierze wszystko na siebie i mówi, że głupia była, mówiąc krótko. Że niepotrzebnie tutaj walczyła jak lwica, nie wiadomo o co. Myślała, że wygrała, czy aby na pewno. Teraz zadajmy sobie pytanie tym pozwem rozwodowym. Znowu, tak jest chyba też dla ciebie łatwiej. Ja wiem o tym. Chciała? Ma. Przemyśl, czy nie należałoby się pogodzić i żyć, mając te dzieciaki w bezpiecznej odległości od siebie, ale najsympatyczniej, jak się tylko da, no. Dobra?
1: No, dobra.
2: Dziękuję za tę rozmowę. Była przykra, ale treściwa. No, być może, Rafał, coś dla ciebie też załatwiłem, no, że dziewczyna już nie będzie naciskać na to, byście mogli być razem ze sobą, bo to się nie uda.
1: No, no.
2: Cześć, trzymaj się, pa.
1: No, cześć.
4: Pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
3: Reklama. Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Reklama.

0: Wygrała, ale nie ma bezwzględnej większości. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec triumfuje w Saksonii-Anhalcie. Katastrofa samolotu Amazona w Miami. Zginęło 5 uczestników lotu z Puerto Rico. Polskie siatkarki bez medalu Mistrzostw Europy. Walka o brąz przegrały z Serbkami.
1: Jest poniedziałek, 7 dzień września, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do Regionalnego Parlamentu Saksonii-Anhaltu. AfD zdobyła 43,8% głosów. Tak ten wynik skomentował Ulrich Siegemund, kandydat AfD na premiera Saksonii. Ten wieczór jest historyczny. Stworzyliśmy historię, odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się tutaj, w Saksonii-Anhalcie. I to jest pewny sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. 43,8% to za mało, by rządzić samodzielnie, a przed wyborami inne ugrupowania wykluczały możliwość koalicji z AfD. Dodajmy, że drugi wyborczy wynik osiągnęła rządząca CDU. Ta partia zdobyła 17,2% głosów, dalej uplasowały się SPD, Zieloni, Lewica. Próg wyborczy przekroczył także sojusz Zary-BSW. Co najmniej 5 osób poniosło śmierć, a 5 zostało rannych. 3 są w stanie krytycznym. To po katastrofie samolotu transportowego Amazona. Maszyna podczas lądowania w Miami nie zmieściła się na pasie. Staranowała wiele samochodów i zatrzymała się dopiero na pobliskim polu. Wielki pożar pod Wrocławiem. W niedzielny wieczór strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet, a później ogień rozniósł się na tereny leśne.
2: W głównej mierze drewniane palety paliły się. W zdarzeniu nie wystąpiły żadne osoby poszkodowane. Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych, w tym naczepa od samochodu ciężarowego.
0: Mówi Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej. W akcji wzięło udział 17 jednostek. Nieznana jest przyczyna podpalenia. Temat uszkodzonych samochodów i miejsce zdarzenia będzie teraz badać policja. Płacz polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały mecz o 3. miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. Śledził je nasz reporter Michał Rawa.
3: Serbki zdecydowanie wygrały 2 pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w 3. secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w 4. secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na 4. miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
0: W Mistrzostwach Europy triumfowały Turczynki. Po niezwykle zaciętym meczu wygrały z Włoszkami 3-2. Liczy blisko 230 metrów, jest najkrótszą uliczką w Kaliszu. Mowa o ulicy niecałej, która obchodziła swoje święto. Spotkali się tu rękodzielnicy, przedstawiciele instytucji, a także kolekcjonerzy. Między innymi Lalek Szrajerek.
4: Ja jestem kolekcjonerem wielu rzeczy, przedmiotów i często będąc gdzieś kupując rzeczy, przy okazji kupujemy lalki.
5: Ale lalki zawsze zachwycały ludzi.
6: Ja mam wnuczki i one też uwielbiają takie właśnie takie lalki, a nie jakieś z tych nowoczesnych.
0: Święto ulicy Niecałej w Kaliszu odbyło się po raz 14.
7: W moim odczuciu poranek jest zimny, ale jak spoglądam na mapę, no to 10 stopni. To zimno?
8: No nie, no znaczy tak.
7: To tak całkiem. Ale jeżeli ktoś jest ciepłolubny, no to dzisiaj o poranku uważajcie. W ciągu dnia natomiast temperatura oczywiście wzrośnie, nawet do 23 stopni na południu Polski. No i na Pomorzu już klasycznie 20.
8: No i ta temperatura będzie rosnąć jutro i pojutrze, można powiedzieć, jak na ten moment roku upały mogą być nawet.
9: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
10: Będzie o festiwalu Słuchowisk, który już w przyszłym tygodniu w Gorzowie, ale także o biletach kolejowych czy innych sprawach związanych z funkcjonowaniem miasta na początek. Jednak niestety o 2 sprawach związanych z pracą policji i prokuratury. To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK.
11: Jest data sekcji i powołany biegły. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora Witolda Płóciennika. Jego ciało po 4 dniach znaleziono w czwartek wieczorem w lesie w Lubniewicach. Sekcja odbędzie się we wtorek. Prokuratura prowadzi sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Powołany został biegły z dziedziny medycyny sądowej, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
12: Sekcja została wyznaczona na najbliższy wtorek. Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. wstępnie można wykluczyć działania o charakterze kryminalnym. Będą badane wszystkie hipotezy związane z przyczynami tego zgonu. Będzie badane w szczególności, czy do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie, czy wynika ona z przyczyn naturalnych, czy też z zaistnienia jakiegokolwiek przestępstwa.
11: Wstępnie wykluczono działania o charakterze kryminalnym. Przypomnijmy, operator przyjechał do Gorzowa, by kręcić serial kryminalny. W sobotę wybrał się do Lubniewic, gdzie słuch po nim zaginął. W poniedziałek ruszyły intensywne poszukiwania.
7: Robił zdjęcia i nagrywał nieletnie podczas seksu. Robert S., informatyk, były nauczyciel z Gorzowa, zgromadził na nośnikach mnóstwo plików. Przeciwko oskarżonemu o czyny seksualne wobec 8 dziewcząt toczy się drugie postępowanie. Chodzi o sprzęt elektroniczny, na którym 48-latek zapisywał materiały pornograficzne. Do ponad 20 urządzeń śledczym udało się złamać zabezpieczenia, mówi Andrzej Bogacz, prokurator prowadzący sprawę.
13: Oskarżony zajmował się zarówno fotografią, jak i informatyką. Od początku wiedzieliśmy, że zabezpieczenia sprzętu elektronicznego będą dla nas poważnym wyzwaniem. Niestety, pomimo tego, że staraliśmy się to robić w całej Polsce, łącznie z Krakowem i innymi miastami, którzy mieli mieć specjalistyczny sprzęt, aby złamać zabezpieczenia, co do kilkunastu nośników, tego ich zabezpieczeń nie udało się złamać. Podjąłem decyzję, że praktycznie cały sprzęt, nawet ten, w którym nie złamaliśmy zabezpieczeń, zostaje albo na potrzeby przyszłego postępowania, które jest wyłączone, bądź przekazany do sądu. Żaden sprzęt, nawet ten, który nie zdołaliśmy odbezpieczyć, nie zostanie zwrócony oskarżonemu, ponieważ w naszej ocenie mogą znajdować się tam treści zabronione. Ostatni sprzęt, który udało się nam odbezpieczyć, tak naprawdę on, treści, które tam ujawniliśmy, skłoniły mnie do tego, aby materiał dotyczący treści pornograficznych z udziałem małoletnich wyłączyć do odrębnego prowadzenia. Udało się odbezpieczyć ponad 20 tysięcy zdjęć, nagrań i to wszystko wymaga jeszcze dokładniejszego zbadania. Tutaj w grę wchodzą zarówno opinie seksuologiczne, antropologiczne, no plus takie jeszcze też informatyczne, bo to jest bardzo ważne, aby biegli z zakresu informatyki wskazali nam na moment powstania tego zdjęcia, czy zdjęcie, czy też treść została celowo zaciągnięta z sieci, czy przypadkowo została ściągnięta. To wszystko wymaga jeszcze odrębnego śledztwa.
7: Ofiary 48-letniego nauczyciela z Gorzowa wciąż mogą zgłaszać się do śledczych, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
14: Chciałam tutaj serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom mediów, wszystkim wydawcom, którzy przyczynili się do tej akcji, a także podziękować mieszkańcom Gorzowa, którzy licznie się do nas zgłaszali i którzy dostarczyli nam również materiału dowodowego w tej sprawie. Materiał dowodowy zgromadzony w taki sposób, że powzięliśmy uzasadnione podejrzenie graniczące z pewnością, że pokrzywdzonych w tej sprawie było więcej. Dlatego ten nasz apel nie traci na aktualności. Materiał dowodowy jest zebrany i w dalszym ciągu, mimo skierowania tego aktu oskarżenia, a tu podkreślam, że są to przestępstwa przeciwko dobrom prywatnym, indywidualnym, więc jedno nie wyklucza drugiego. Bardzo proszę, jeżeli któraś z pokrzywdzonych w przyszłości zdecydowałaby się odwiedzić nas, złożyć zeznania w tej sprawie, to jak najbardziej zostanie wysłuchana, a zarzuty będą rozszerzane w toku nowego postępowania.
7: Przypomnijmy, do przestępstw seksualnych miało dochodzić w latach 2014-2025 w Gorzowie i w Skierzynie. 48-letni Robert S. na proces czeka w areszcie, grozi mu do 15 lat więzienia. Uczył w jednej z gorzowskich szkół, był także instruktorem nauki jazdy i zajmował się sesjami fotograficznymi.
11: 38 i 31-latek z Gorzowa z zarzutami. Mężczyźni odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi im do 10 lat więzienia. Mundurowi znaleźli w ich mieszkaniu kilka różnych rodzajów narkotyków. Starszy z mężczyzn był poszukiwany do odsiadki. W związku z przeszłością kryminalną i możliwością posiadania niebezpiecznych przedmiotów do zatrzymania zaangażowano jednostkę kontrterrorystów. Do jednego z mieszkań na terenie Gorzowa mundurowi weszli w tym tygodniu, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
15: W mieszkaniu policjanci zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę i inne substancje, które poddane zostaną jeszcze sprawdzeniom pod kątem legalności.
11: 38-latek trafił już do więzienia, odsiaduje wyrok za znęcanie i groźby. Młodszy od prokuratora dostał policyjny dozór.
7: Pirat drogowy nie ucieknie. 4 nowoczesne radiowozy BMW X-Drive wkrótce pojawią się u lubuskich policjantów. Do jednostek trafią także laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu. Sprzęt został zakupiony w ramach unijnych projektów. Więcej wie Konrad Baranowski.
11: Nowoczesne radiowozy oznakowane trafią do Gorzowa, Zielonej Góry i Świebodzina. To pojazdy, które napędza 3-litrowy silnik o mocy blisko 400 koni mechanicznych, nieco ponad 4 sekundy do setki, świetna dynamika i przyczepność, co ma znaczenie na przykład podczas pościgów. W środku laserowy miernik prędkości, który precyzyjnie zmierzy kilometry, ale także zrobi zdjęcie i to na kilku pasach ruchu oraz tam, gdzie nie jest możliwe zatrzymanie pojazdu. Policjanci przejdą przez odpowiednie szkolenia, piraci drogowi i łamiący przepisy, miejcie się na baczność.
7: W sumie w całym kraju do jednostek trafi 100 radiowozów wraz z miernikami prędkości oraz tachimetrami za kwotę ponad 54,5 miliona złotych.
11: Senior uratowany dzięki szybkiej reakcji sąsiadek. 84-latek wołał o pomoc, usłyszały go kobiety i wezwały mundurowych. Do zdarzenia doszło dzisiaj w Drezdenku. Z relacji sąsiadek wynikało, że w garażu ktoś wołał o pomoc. Ponieważ właściciel nie odpowiadał na nawoływanie, wezwały służby. Strażacy siłowo otworzyli drzwi. Po wejściu zobaczyli leżącego na posadzce starszego mężczyznę. Był półprzytomny i wymagał pilnej opieki lekarskiej. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy 84-latek trafił pod opiekę lekarzy w szpitalu. Gorzowska Akademia potrzebuje 25 milionów złotych na budowę nowego rektoratu. Prezydent zapewnił, że miasto wesprze uczelnię. Akademia imienia Jakuba z Paradyża buduje nowy obiekt na kampusie przy Chopina. Będzie tam rektorat i część dydaktyczna. Koszt przedsięwzięcia to 50 milionów złotych. Połowę daje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resztę musi zabezpieczyć uczelnia, mówi Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor AJP.
16: Staramy się tutaj o pomoc ze strony miasta, bo jednak 25 milionów to jest wielka kwota, a uczelnia musi normalnie funkcjonować.
11: Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, potwierdza, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z uczelnią, ale o kwotach nie chce jeszcze mówić.
17: Pieniądze, które miasto mogłoby przeznaczyć, na pewno będą istotne w budowie tego obiektu, natomiast przed nami dyskusja z radnymi na temat budżetu na przyszły rok i myślę, że to będzie dobry czas, żeby określać kwoty.
11: Nowy budynek będzie miał 3 kondygnacje i 3000 metrów kwadratowych powierzchni.
7: Kobieto, zadbaj o siebie. Bezpłatne badania mamograficzne w Lubuskiem. Mammobus wyruszył we wrześniową trasę. Zgłaszać mogą się panie w wieku od 45 do 74 lat. Bez skierowania, blisko domu i w komfortowych warunkach. Pojazdy w poniedziałek pojawią się w Międzyrzeczu, na osiedlu kasztelańskim przy Pływalni Miejskiej, w Ośnie Lubuskim przy Urzędzie Miejskim i w Torzymiu na Placu Wolności. Specjaliści czekać będą od 9 do 15. Ponad 38% kobiet zostało objętych programem profilaktyki raka piersi. Prawie 140 tysięcy Lubuszanek może takie badanie wykonać.
11: Grud Santo został nominowany w plebiscycie Cuda Polski 2026. Organizatorem jest magazyn National Geographic Traveler. Czy Santok zostanie zaliczony do grona cudów, zadecydują internauci. Głosowanie trwa do 13 października. Każdy może oddać jeden głos dziennie. Ideą plebiscytu jest wspieranie lokalnej turystyki i odkrywanie mniej oczywistych punktów na mapie Polski. Z każdego województwa wyłonione zostały 3 miejsca, które zawalczą tytuł Cudu Polski 2026. Link do głosowania znajdziecie na Facebooku Muzeum Lubuskiego.
7: Nowoorlański styl i Gorzowska Orkiestra Dęta. Koncert 20 września. Wydarzenie odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury. Początek o godzinie 17. Na scenie Gorzowska Orkiestra Dęta, ale także pojawi się zespół Dizzy Boys Brass Band. Muzycy inspirują się uliczną muzyką wywodzącą się z Nowego Orlanu. Publiczność usłyszy autorskie aranżacje znanych przebojów muzyki popowej, jazzowej i filmowej. Wzbogacone o widowiskowe partie instrumentów dętych, rytmiczną sekcję perkusyjną oraz pełne pasji improwizacje. Po szczegóły zaglądajcie na stronę MCQ.
9: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
18: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa. W studiu dzisiaj goszczę Cezarego Żołyńskiego, aktora gorzowskiego teatru, radnego Gorzowa, a także i co ważne, dyrektora festiwalu Słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam serdecznie. Dyrektora artystycznego, bo jest jeszcze naczelny, wie, żeby się nie obraził.
18: Aha, dyrektor tak, artystyczny.
19: Wojciech Ramos.
18: Okej. Panie dyrektorze artystycznym. Co tam będziecie sobie wyobrażać tak od 8 do 14 września?
19: No, to fajne sprawy będą. To jest drugi już festiwal. Festiwal Słuchowic dla dzieci i młodzieży. Chcemy to... Zaczynamy 8, kończymy 14. Będą to tak. I warsztaty z młodzieżą, które będziemy tworzyli słuchowiska, które będą... Zaczynamy się tam 8, 9, 10, 11, 12, takie przedfestiwalowe. Będzie kilka słuchowisk, które będziemy prezentować w różnych częściach naszego miasta, między innymi w klubie pod filarami, będziemy w muzeum, będziemy w bibliotece też naszej miejskiej, czyli nasze zaangażowane są też nasze instytucje kultury w ten festiwal. Będziemy mieli właśnie w niedzielę, o, to jest ważny dzień, niedziela jest bardzo ważnym dniem, bo 13 września będzie tak zwana zagadkowa niedziela, to przyjeżdża pewna stacja radiowa, która będzie prowadziła tę audycję na żywo, a to o tyle istotne, że będziemy nadawać w tym dniu, nasz festiwal otrzyma imię Kasi Stoparczyk, znanej dziennikarki radiowej, z nami też współpracowała z Teatrem Wyobraźni i ta gala właśnie będzie jej poświęcona, tam będzie specjalne słuchowisko, również jej poświęcone, Kasi Stoparczyk. Będziemy mieli też kilka innych ciekawych atrakcji, wszystko co w Filharmonii. Maciej Wojtyszko prawdopodobnie też się pojawi ze swoim słuchowiskiem na żywo. I do tego jeszcze będą tak zwane, w ramach kultury po sąsiedzku, jakby przedfestiwalowo, tak zwane spacery audialne. To odbywa się to tak, że chodzimy sobie po mieście, wysłuchujemy różnych w słuchawkach takich na uszach, tylko słyszymy te dźwięki, które idą z mikrofonu. Chodzimy sobie po mieście, słuchamy sobie odgłosów miasta w każdym miejscu, na przykład w porcie, na Manhattanie, w teatrze. Na koniec będzie jeszcze też jakieś takie widowisko, które możemy obejrzeć i posłuchać, nie? Czyli generalnie jakieś słuchowisko, jakiś koncert, to tak to będzie wyglądało.
18: Od 8 do 14 festiwal. To tyle o nim, a teraz sobie porozmawiamy o sprawach miejskich, bo w końcu pan radny przyszedł do naszego studia, więc porozmawiamy sobie.
19: Chyba się nigdy do tego nie przyzwyczaję, ale to dobra.
18: Dobrze. Ostatnia sesja niedawno. Zapowiadało się bardzo gorąco. Myślę, że aż tak emocjonalnie nie było. A chodzi oczywiście o Stal Gorzów i jej problemy, no bo tak już trzeci rok z rzędu osoby się zmieniają, ale problem, który w imieniu klubu przedstawiałem jego sytuację, bo pamiętamy Dariusz Brubel, prezes był, potem Patryk Broszko jako dyrektor był, a teraz mamy panią dyrektor Magdalenę, która przedstawiła, jak wygląda sytuacja, podała liczby, wydaje się, że wszystko było transparentne. Miasto przekazało te 1,5 miliona, no klub liczył na więcej, ale klub liczy na jeszcze więcej, powiedzmy sobie tak, te 6 milionów, które trochę zmroziło środowiska gorzowskie, to jest jednak ten poziom dofinansowania, jakiego klub oczekuje. Nawet jeżeli tutaj pani dyrektor mówiła, że ona się wycofuje z tego załącznika i tak dalej, niefortunne, to jednak kwota dalej jest jakby dalej klub takiej kwoty by oczekiwał. I czy twoim zdaniem

0: dziwne jakieś zawirowania finansowo różne. Natomiast tu jest gdzieś jakieś światełko w tunelu, które wydaje mi się, i żeby tylko nikt tego nie zepsuł, bo wola radnych, chyba prezydenta również, jest taka, żeby jednak ten klub funkcjonował. I porozumienia się co do oczekiwań i co do pieniędzy, które idą z miasta. Była kiedyś tak zwana właśnie strategia sportu, która została zupełnie zapomniana. Do tego trzeba wrócić. To jest fajny pomysł, był jednego z internautów, który mówił o tym, żeby też przeprowadzić konsultacje społeczne, zacząć o tym rozmawiać, tak? Mamy czas jeszcze chwilę na to, żeby to wszystko skonsultować, przedyskutować, znaleźć może rzeczywiście tak, jak kiedyś było w strategii sportu, tylko trzy chyba dyscypliny wiodące były i one były dofinansowywane i tak dalej, i tak dalej. Więc dość szczerze pani dyrektor opowiadała o pewnej sytuacji stali i uważam, że czasami sobie strzelała w kolano, ale to jest fajne. To znaczy to jest przynajmniej to, że wiemy, co się tam dzieje.
1: No i wiemy, że dalej tych pieniędzy brakuje.
0: Mimo tej
1: dotacji miejskiej, no, klub liczył na milion więcej, tak? Czyli na 2,5 miliona, no to tu już widzimy, że milion brakuje. A z tego, co dobrze liczę, to około 2,5 miliona teraz jest ta dziura, tak?
0: No to widzisz, no to jest tak, że myślę,
1: pod
0: że...
1: Pod warunkiem, dodam tylko, że...
0: Że wygra konkurs.
1: Że klub zakończy sezon zwycięskim dwumeczem z Falubazem, jeżeli będzie tak jak w przyszłym roku.
0: W zeszłym?
1: W zeszłym. Mm-hmm. No to znowu, to będzie taka sama sytuacja.
0: Tak, że będzie dodatkowe
1: koszty. Mm-hmm. Ta dziura będzie jeszcze większa i być może w listopadzie, w październiku.
0: To myślę, że...
1: Znowu pani dyrektor się pojawi na sesji.
0: Ale myślę, że to już nie będzie tak łatwo. Tak mi się po prostu wydaje, że to jest kolejny raz, no bo można wyciągnąć rękę, tak? Można wyciągnąć rękę. 2 lata temu wyciągnęliśmy rękę, mieliśmy mnóstwo obietnic, które mówiły o tym, że zrobimy duże zmiany, transparentność i tak dalej.
1: Wykupcie akcje za 2,5 miliona, my sobie zresztą poradzimy.
0: No
1: tak
0: i właśnie
1: mniej więcej było.
0: Okazało się, że nie i dopiero ja mam takie wrażenie, że dopiero po tej sesji ruszyło się coś w takim kierunku, co mogło się ruszyć 2 lata temu. I wtedy byśmy już tego problemu pewnie nie mieli. Natomiast też na to ma wpływ zmiany non-stop prezesów, dyrektorów, cały czas nie jesteś w stanie przeprowadzić jakiejkolwiek koncepcji czegokolwiek, kiedy po pół roku rezygnujesz albo cię zmieniają, tak? Bo masz jakąś inną koncepcję i tak dalej. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja, natomiast myślę, że nie będzie już takiej wśród radnych takiej narracji, żeby jeszcze pakować więcej. Nie? Że to jest gdzieś już ten pułap się skończył w tym momencie. Takie mam wrażenie.
1: A twoim zdaniem, jaka jest odpowiedź na pytanie, które padło na tej sesji? Czy Gorzów stać na ekstraligową Stal?
0: I tu wydaje mi się, słuchaj, że to jest właśnie to, że to jest dobry pomysł tych konsultacji. Naprawdę. Naprawdę. Firma zewnętrzna, która robi takie konsultacje, ona wybiera odpowiednią... Ja wiem, że ktoś się teraz może zaśmiać. Mówi, bo wiadomo, że tu mamy Stal.
1: To może dopowiedzmy tylko naszym słuchaczom, że mieszkańcy...
0: Złożyli petycję.
1: 68 złożyła taki wniosek do prezydenta miasta. Na sesji prezydent mówi, że on jest teraz sprawdzany pod względem formalnym, że wszystko jest okej. I prezydent powiedział, że jeżeli będzie okej, to takie konsultacje ogłosi.
0: I bardzo dobrze. I właśnie bardzo dobrze, bo może się nagle okazać, że 80% społeczeństwa Gorzowa chce Stal. A może się nagle okazać, że to jest tylko, nie wiem, 20%, a reszta to są ludzie, którzy przyjeżdżają spoza miasta, no i nie dokładają nic do tego, bo nie płacą to podatków.
1: Kupują bilety.
0: A to tak, faktycznie, kupują bilet. Dobra, zwracam honor. Rzeczywiście, masz rację, kupują bilet. Bo przyzwyczaiłem się, że wszystko jest darmowe w kulturze, w naszym mieście, to myślałem, że to też za darmo tam się wchodzi. Rozpasanie takie, nie? Ale myślę, że to trzeba podyskutować, bo jesteśmy już pod ścianą i coś trzeba wybrać. I teraz dzielić to na tych, którzy będą dosypywać pieniądze i są B, i tych, którzy są przeciwko dosypywaniu pieniędzy i są fajni. Tak? Znaczy dla innych fajni, dla innych nie. No, nie możemy się dać, jakby nie możemy się dzielić. Zaczęto rozmawiać i to mnie naprawdę tak dość optymistycznie.

0: optymistycznie nastraja do przyszłości.
1: Wspomniałeś o tym, że trzeba pomyśleć nad strategią. No, tak jak też już rozmawialiśmy sobie chwilę przed wejściem na antenę, no, przepisy są, tylko że albo należy je zmienić, albo po prostu się do nich stosować. Dodam tylko, że jest strategia przyjęta przez radnych poprzedniej kadencji, albo dwie kadencje.
0: Dwie kadencje, bo to 10-letnia
1: była. Że podział pieniędzy na sport ma wyglądać tak, że 60% ma iść na sport dla dzieci i młodzieży, bo to jest zadanie miasta. Natomiast 40% na sport zawodowy.
0: Zawodowy. I okej, tylko że ta strategia też w zeszłej kadencji została zmieniona i jakby zmiany za pomocą uchwały zostały zmienione dwa punkty tam tej strategii, trzy punkty i w tym momencie rozsypała się cała strategia. No tak też nie można działać. Strategia kończy się w 2026 roku, czyli dokładnie w tym roku się kończy strategia. Zresztą Piotr Wiciślewski, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, złożył taki wniosek na tej sesji Rady Miasta. Troszeczkę gdzieś tak chyba przemknął to, bo złożył wniosek
1: tak,
0: i za chwilę...
1: mówił prezydentowi, tak, że należałoby zacząć
0: tak jest.
1: Rozmowę.
0: No i to i myślę, że to zostanie złożone w dniu jutrzejszym już na piśmie ten wniosek i będziemy pracowali nad taką strategią, bo inaczej sobie z tym nie poradzimy. No nie poradzimy sobie. Mamy dyscypliny sportu wiodące, no dla jednych jest wiodący żużel, dla innych jest wiodąca siatkówka, dla innych piłka ręczna, dla innych koszykówka. To trzeba jakoś piłka nożna.
1: Na przykład wioślarze albo kajakarze, no którzy medale olimpijskie przysyłają. Zdobywają dla Gorzowa
0: zgoda, między innymi. Sebastian, zgoda. Dlatego nie może taką strategię opracowywać ktoś, kto mieszka w mieście, bo tutaj jakby firma miejska, czy nie wiem, czy jakaś komisja i tak dalej, tylko musi to robić firma zewnętrzna. No niestety trzeba za to zapłacić. Firma zewnętrzna, która nie ma żadnych emocjonalnych związków, tylko bierze z miastem, tylko bierze to wszystko na słupki, na wyliczenia i tak dalej, no, na konsultacje. No, no innego wyjścia nie ma.
2: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
16: Jest godzina 6:30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
17: Do samodzielnej większości w parlamencie regionalnym Saksonii-Anhaltu, alternatywie dla Niemiec, która wygrała zdobywając 43,8% głosów, prawdopodobnie zabraknie 3 mandatów. Ugrupowanie uzyskało 39 miejsc w 83-osobowym Landtagu, CDU zdobyła 15 mandatów, SPD, Zieloni i Lewica po 8, a BSW 5. 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 59-latka w Jaśle na Podkarpaciu. Jego ciało znaleziono pod mostem przy ulicy Mickiewicza w sobotę. To była osoba bezdomna, mówi Daniel Lelko z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
18: Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. W związku z tą sprawą nasi funkcjonariusze zatrzymali 4 mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze zgonem tego mężczyzny, ale oczywiście to wyjaśni jeszcze dalsze postępowanie i czynności, które prowadzimy.
17: Na miejscu tragedii pracowali policjanci, prokurator i lekarz biegły sądowy. Na razie w tej sprawie nikt nie usłyszał zarzutu. Przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Obieg, który wczoraj wykrył system obserwacji powietrznej naszego kraju, był dużym stadem ptaków. O możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Po weryfikacji szybko wykluczono możliwe zagrożenie. Amerykański prezydent Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Mapę Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu zamieścił na swoim profilu w serwisie Truth Social. Wywołało to stanowczy sprzeciw lokalnych polityków.
19: Pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana.
19: Od rana z Vox FM.
16: Dzień dobry.
20: Dzień dobry. 28 minut do 7:00. Tu pierwsza zmiana.

0: dziękuję, że pożyczyłaś swoją MP3 i mogliśmy to zagrać.
1: 22 minuty do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj przeglądamy internety i gazety w poszukiwaniu tego, co wydarzyło się ciekawego w weekend. No i jak już wiecie, bo wspominaliśmy o tym, Taniec z Gwiazdami ruszył wczoraj.
0: Tak. Jeżeli co się wydarzyło w tym Tańcu z Gwiazdami, bo ja nie wiem.
1: Co się wydarzyło? Na wizji, antenie, można było usłyszeć słowo bardzo nieobyczajne.
0: A dobra, to słyszałem. To pani Iza Kuna powiedziała nie kuna, tylko inne słowo, które się od słów ku, od liter ku
1: tak,
0: zaczyna.
1: Tak, jak to dzieci mówią kura przez w.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak, więc to było najważniejsze chyba, co się wydarzyło, no i nikt nie odpadł dzięki nowej jurorce pani Julii Wieniawie.
0: Pani Julia Wieniawa też w weekend widziałem, że się wywaliła. Potknęła się, bo była gościnią porankowego programu i tam wchodząc, no, upadła.
1: Tak, ale nie będziemy się z tego śmiać przecież. Dlaczego? Tak. No to bardzo niefajnie, ale na szczęście nic się nie stało.
0: Skoro tak bardzo o gwiazdach rozmawiamy, no to jeszcze uwaga, uwaga, Martyniuk idzie siedzieć.
1: Nareszcie!
0: I tak, nie chodzi wcale o Daniela Martyniuka, ja wiem, o czym wy pomyśleliście. Nie chodzi o Zenka Martyniuka, a chodzi o Danutę Martyniuk.
1: Danusia idzie siedzieć? A tak. Co ona robiła?
0: Idzie do programu, w którym będą zamykać ludzi w więzieniu. Bo w poprzednim sezonie był m.in. pan Heizer. Teraz będzie pani Danuta Martyniuk jedną z osadzonych. No i będzie udawać, że siedzi w więzieniu.
1: O, Roxy Węgiel tam jeszcze wystąpi. Tak. Julia von Stein, ta co takie operacje sobie robi. No, różne bohaterki.
0: Przecież akurat tutaj jestem zdziwiony.
1: Że co?
0: Znaczy, że akurat Danuta Martyniuk, bo taka pani Julia von Stein jest influencerką. No to ona niech się przyzwyczaja. Tak, to wiadomo.
2: Pierwsza zmiana.
0: Ja nie oskarżam jej o nic, ale z influencerami...
1: Na wszelki wypadek.
0: No właśnie.
1: 20 minut do godziny 7.
0: To Radio Vox FM.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Paweł, ale nie przejmuj się tym spóźnieniem. Skolim się wczoraj półtorej godziny spóźnił na koncert.
3: Oja.
4: Serio?
2: No.
4: No to...
2: I to na ważny koncert. Do Żynki w Koszelewie.
4: A i czekali?
2: No czekali, no w końcu to Skolim.
4: Aha, okej, w porządku.
3: Na pewno czekała Ania z Dominikiem, bo to nam Dominik napisał w zgłoszeniu, że czekali, już byli trochę zdenerwowani.
4: Okej.
3: No i Ania, żona Dominika, trochę tam poleciało parę niemiłych słów.
2: Tak, narozrabiała. Ja tutaj mam nagrania z monitoringu. Okazuje się, że pokazywała gesty nieobyczajne, za które grozi...
4: Palcem.
2: 1500 złotych
4: mandatu. Za ręką.
2: Palcem. Tak. Na moich nagraniach z monitoringu to jest palec. Dzwonimy.
5: Halo?
6: Dzień dobry, sierżant Marcin Kijek. Czy ja rozmawiam z panią Anną?
5: Słucham.
6: Witam, ja dzwonię z komisariatu policji w Gąbinie. Dostaliśmy zgłoszenie i nagranie filmowe z Dożynek z Koszelewa z panią w roli głównej.
5: Tak?
6: Wie pani co, bo pani wczoraj na tym koncercie pokazywała gesty nieobyczajne. Tam jest środkowy palec wyraźnie pokazany. Ja dzwonię do pani, no bo wie pani, no to nie można w miejscach publicznych w ten sposób się zachowywać.
5: Ale gdzie to było?
6: Na Dożynkach w Koszelewie.
5: Tak.
6: Była pani tam, tak?
5: Tak, ale w którym to było momencie?
6: Wie pani, tam artysta się spóźnił, pan Skolim. I pani pokazywała, jest to z monitoringu po prostu nagranie, dostaliśmy. Zgłosił to pan sołtys do nas, że no pani się nieobyczajnie zachowywała. Wie pani, tam małe dzieci są, a pani takie gesty pokazuje.
5: Znaczy, no nie kojarzę w ogóle takiej sytuacji.
6: Wie pani, ja zapraszam serdecznie do nas na ulicę Tylną 6, do Gąbina. Ja pani nagranie oczywiście pokażę. No i prawdopodobnie będę musiał pani nałożyć karę, bo to jest tak, że to jest nieobyczajny wybryk artykuł 140 kodeksu wykroczeń. Sytuacja wygląda tak, że to jest...
5: Nie, no w porządku, ale... No dobrze, ale w ogóle nie kojarzę. Czy tak mogło rzeczywiście być...
6: No wyraźnie widać to wszystko na nagraniu. Inaczej bym do pani się nie odzywał, nie dzwonił.
5: Nie, no jasne.
6: Wie pani, ja rozumiem, że można krzyczeć różne rzeczy. Ja rozumiem, że artysta się spóźnił, ale no pokazywanie tak jednak środkowego palca tak w miejscu publicznym.
5: No, ale to na pewno ja nie wiem, w ogóle nie kojarzę takiej sytuacji. My też byliśmy z dzieckiem.
6: Aha.
5: I tak w ogóle w szoku jestem, że tak powiem.
6: Wie pani, czasami emocje wygrywają, tak? No pani podejrzewam, że była zdenerwowana, że taka sytuacja ma miejsce, tak?
5: Dobra, a pan mi powie, czy to jest konieczne, żebym tam przyjeżdżała, bo teraz właśnie wychodzimy do pracy.
6: Wie pani, możemy się od razu umówić na 500 zł.
5: No dobrze, a w jaki sposób?
6: Wie pani, my taki voucher wystawimy i pani prześlemy. To będzie 500 zł na prezent marzeń od Radia Vox FM.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
5: O Boże.
3: Jeśli wiesz, kim jest Dominik, to jego wina, bo to on ciebie zgłosił.
5: No, uduszę go.
3: Ale mamy nadzieję, że kawa już poranna niepotrzebna.
5: Nie, dziękuję bardzo.
6: Ale te 500 zł na prezent marzeń to prawda i rzeczywiście ci wyślemy pocztą.
5: O Boże, no dobrze, dziękuję bardzo.
3: Miłego dnia ci życzymy.
5: Dzięki, wzajemnie. Cześć.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: dobry. Ja przepraszam, ale ja nie lubię poniedziałku. Miłego dnia, Andrzej.
1: Wiesz co, Andrzej, ja też nie lubię i jest pewien powód.
2: Zakazane słowa.
3: Zakazane słowa.
4: To ten powód?
1: Sytuacja. Tak.
5: Tak zwany przegryw na antenie.
1: 5 minuty do godziny 7 i zakazane słowo to zabawa, w której wymyślamy jakieś słowo, znaczy używamy słowa istniejącego.
4: Tak, za chwilę podamy zakazane słowo, jeżeli ono padnie z naszych ust na antenie Radia Vox FM, no to wtedy dzwonicie, przepraszam, piszecie na 609-869-869. Kto to powiedział, o której godzinie, my to jeszcze sprawdzimy.
1: Ale no tylko
4: wtedy
1: my.
4: Wygrywacie zestaw gadżetów Radia Vox FM.
1: No tylko nasza trójka, pamiętajcie, Dawida Osysko z wiadomości nie łapcie.
5: O, tak jest.
1: Na zakazanym słowie.
5: On jest wolny od tej zabawy. Słuchaj, ale to co? Poniedziałek, początek tygodnia, to co? Zmęczony, zmęczenie? Czy coś innego?
1: O, zmęczony, zmęczenie.
5: Dobrze.
1: Może być.
4: No dobra. Zmęczony, zmęczenie, męczyć się, to wszystko jest zakazane od tego momentu.
5: Męki też.
2: Zakazane słowa.
3: Zakazane słowa.
2: Reklama wygenerowana z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
10: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
11: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20.05 w TTV.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
18: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
19: Reklama.
20: Fala komentarzy po wyborach w niemieckiej Saksonii. Wygrała je Alternatywa dla Niemiec. Negocjacje bez konkretów. Podsumujemy rozmowę wysłanników Trumpa do Moskwy i Kijowa. Cel był szczytny. Wrócimy do biegów sztafetowych Poland Business Run w Krakowie.
21: Jest godzina 7:00. To czas na wiadomości Vox FM, na który zaprasza Dawid Osysko.
20: Była eksplozja radości. Trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, zdobywając 43,8% głosów, czyli o prawie 25 punktów procentowych więcej niż rządząca dotąd CDU, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
22: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym mającym 83 przedstawicieli parlamencie. To jest pewien sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi lider AfD w regionie Urlich Zygmunt. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, m.in. transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją. Wynik wywołał też protesty. Przewodniczący Centralnej Rady Żydów Józef Schuster powiedział, że jest nim przerażony.
20: Rezultat wyborczy skomentował także premier Donald Tusk. Napisał, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu skrajnej prawicy. Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Pracowity weekend wysłanników Donalda Trumpa do Rosji i Ukrainy. No ale o konkretach po spotkaniach na najwyższym szczeblu trudno mówić. Wołodymyr Zełenski po rozmowach ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem opowiedział się za szybkim wznowieniem trójstronnych negocjacji.
0: Ustaliliśmy,
20: że w najbliższym czasie spotkają się przedstawiciele Ukrainy, Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie wiem jeszcze, gdzie odbędzie się to spotkanie, w Europie, w Stanach, a może ponownie na Ukrainie. Jesteśmy otwarci na każdą możliwość. Ujawnił, że spotkanie w Kijowie dotyczyło m.in. gwarancji bezpieczeństwa, wsparcia gospodarczego, dostaw pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot oraz pomocy dla Ukrainy przed zimą. O możliwości zakończenia wojny przed zimą mówił także Jared Kushner. Dopóki porozumienie nie zostanie zawarte, nic nie jest przesądzone. Może dojść do niego szybko, ale może też potrwać. Bez spotkań i dialogu nie będzie to jednak możliwe. Pracujemy za kulisami, by stworzyć odpowiednie warunki. Amerykanie są otwarci na rozmowy trójstronne. Czy perspektywa końca wojny na Ukrainie jest bliższa po weekendowych wizytach amerykańskich dyplomatów w Moskwie i Kijowie? Między innymi to pytanie usłyszy Radosław Sikorski. Wicepremier szef MSZ-u będzie gościem 8 rundy Vox FM, minutę po 8. Rolnicy są gwarancją żywnościowego bezpieczeństwa Polski, mówi na Jasnej Górze prezydent. Karol Nawrocki w Częstochowie wziął udział w dożynkach.
6: Każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna i za to wam z głębi serca dziękuję.
20: Jasnogórskie dożynki odbyły się po raz 44. To była wielka impreza biegowa i jednocześnie pomocowa. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana rywalizowali uczestnicy biegów sztafetowych Poland Business Run. Wszystko w szczytnym celu. W tym roku uczestnicy pomagali ponad 140 osobom po amputacjach kończyn i mastektomii. Zapytaliśmy biegaczy, jak wrażenia z trasy.
19: 3, 2, 1!
23: Jak tam wrażenia z trasy?
24: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
25: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
26: Biegłem, mam nadzieję, że wstydu nie przyniosłem. Fantastycznie, biegajcie w Krakowie.
20: Do rywalizacji zgłoszono blisko 18 tysięcy osób. Wczoraj z kolei na Błoniach rywalizowały roboty humanoidalne i czworonożne. Do udziału zgłoszono ponad 20 maszyn.
21: Czy pogoda będzie fantastyczna? No w ciągu dnia całkiem nieźle. Bez opadów deszczu się powinno obejść. Temperatury całkiem niezłe, a będzie tylko cieplej. Rano tylko zimno. 3 stopnie w Kielcach.
27: Ojojo.
28: 3?
21: O 6 rano było.
27: To ocieramy się o zero.
28: Ale jutro 33, jak sprawdziliśmy. W Rzeszowie może się pojawić. Sobie. Nie o poranku, ale aha, podobno tak. Południe Polski
21: tak,
28: jutro
21: ocieplenie,
28: upalne.
21: Ocieplenie idzie. Jutro temperatury w okolicach 30. Dzisiaj w okolicach 20 do 23.
28: Julia Hren,
21: Konrad Piwowarski
27: i Paweł Pawelec, witamy bardzo serdecznie.
28: 5 po 7, dzień dobry.
27: Będzie ciepło.

0: poniedziałek, ale my tu w Radiu Vox FM jesteśmy od tego, żeby was rozbudzić.
1: Mhm. I jaki masz plan na to, żeby tutaj naszych słuchaczy rozbudzić?
0: Puścić im fragment występu Edyty Górniak, bo
1: moim drogiem. Nie, proszę,
2: ale
1: nie.
2: 11 minut po 7. To trzeba wyjaśnić, tak, że ona ma pretensje do Telewizji Polskiej.
0: No właśnie.
2: Że właśnie oni jej nie włączyli mikrofonu, tak, że ona nie mogła wyśpiewać swojej piosenki.
0: I w oficjalnym oświadczeniu pani szanowna Edyta Górniak stwierdziła, że zawiesza współpracę w związku z tym z Telewizją Polską.
1: No można powiedzieć, że jest wielka kłótnia. Przy dobrych wiatrach to dokochaj albo rzucaj, można by było ich zgłosić.
0: Dobrze. Czy ja już mogę?
2: Ona wspominała, że leciutko jest przeziębiona, także chciałbym wytłumaczyć też.
0: Nie.
2: Tak, ja to czytam.
1: Tak, rzeczywiście.
2: Leciutko jest przeziębiona.
1: Że ona przez przeziębienie przeszła.
2: Dokładnie, przyjechała.
1: Poświęciła się.
2: Tak, żeby zaśpiewała. A oni jej mikrofon wyłączyli.
0: No to posłuchajmy, jak jej wyłączyli. Mi się wydaje, że ja słyszę ją.
2: No, realizator dźwięku też pewnie słyszy.
1: Właśnie mi niestety też się wydaje tak, że
2: ale
1: słyszę.
2: Jeszcze poczekaj, bo może to jest...
0: To brzmi, jak ja nadepnąłem kiedyś na klocek Lego, to też tak krzyczałem.
2: No.
3: W nagrodę i za karę.
0: O. A, no, to
2: wszystko
0: tak.
2: Jasne.
0: Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na ten fragment.
3: Nagrodę i za karę.
0: A konkretnie na ten?
3: Za karę.
0: Bo zdecydowanie to było za karę.
2: Edyta.
4: Pierwsza zmiana.
2: Jeśli naprawdę wyłączyli ci mikrofon, to powinnaś kwiaty wysłać realizatorowi.
0: Problemem właśnie było to, że włączyli.
1: My mamy być ci wdzięczni, że to puściłeś w poniedziałkowy poranek.
2: No.
1: Super.
0: Od razu oczy się szerzej otworzyły.
1: 12 minut po godzinie 7.
2: Nie trzeba nic słodzić.

0: powiedziałe.
1: Jakoś ci nie wierzę.
2: O nie, nie, bo jak... Słuchaj, to jest takie polskie. Jak widzisz, że komuś nie wychodzi coś, to od razu tobie jest lepiej.
1: 18 minut po godzinie 7. Rzeczywiście to jest też bardzo dobra piosenka na poniedziałek, jak się jedzie autem, no, żeby ją sobie zaśpiewać. Tak.
3: Ale to nie pierwszy raz, kiedy pani Edyta Górniak wybitnie wypada, no bo przypominam słynny hymn z 2002 roku.
2: I wtedy też jakoś była obok orkiestry, czy coś tam, nie wiem.
1: Słuchacze piszą, że trzeba ją w końcu zaprosić do porannych wejców.
2: Oj, tak, ale by nam zrobiła robotę.
3: Edyta napisała, że myślała, że to nowy członek właśnie porannych wejców.
2: Edyta sama napisała do nas?
3: Nie, nie, nie, to inna chyba Edyta. Tak mi się wydaje.
1: Chyba nie Edyta Górniak.
3: Ale mi się wydaje, że po prostu pani Edyta to chciała wykonać piosenkę. Jest taka piosenka w internecie. Ja nie wiem, jaki ona ma tytuł, bo w internecie jest znana jako
2: Okay. I o to naszło.
3: I rzeczywiście ja to posprawdzałem i to pasuje. No posłuchajcie.

0: Od rana.
1: Nie, no i tu pasuje. I tu jest idealnie.
0: A może to jest jakiś język porozumiewania się sprzed 4000 lat?
1: Oni jej puścili zły podkład, mówię wam.
2: Modern Talking już teraz.

0: się rozśpiewać.
1: Lepiej nie, bo może być tylko gorzej.
2: Pani Edyto, zapraszamy do nas. My pani mikrofon co chwila włączamy.
0: Kończę specjalnie tekst napisze.
1: 4 minuty do godziny 7.30. O tej godzinie zazwyczaj u nas się pojawia gość specjalny, czyli Ryszard Piwek.
2: Tak jest, zapraszam.
0: Ale ładne.
1: Stop już!
2: Co? Nie, nie.
1: Dość, bo bardzo zaraz ładne. Pani Edyta z nami się pokłóci.
0: Zaczyna mi się podobać, wiecie, to jednak coś w tym jest, że kilka razy posłuchasz, to się zaczyna podobać.
2: Dobrze, Rysiu, zadaj pytanie sucharowe.
3: Co robi sąsiad o 6 rano? Jak się nudzi?
0: Oj, oj.
2: Ja wiem.
0: Śpiewa?
1: 6098 69 869.
4: Pierwsza zmiana.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
0: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Reklama.
1: 7.30 na Voxowym zegarze, to czas na wiadomości Vox FM, a zaprasza na nie Dawid Osysko.
7: Niemiecka prasa komentuje zwycięstwo AfD w wyborach regionalnych w Saksonii. Der Spiegel nazwał je ostatnim ostrzeżeniem dla kanclerza Merza i demokratycznego centrum w Niemczech. Der Spiegel z kolei pyta, czy Merz jest właściwym człowiekiem na stanowisku kanclerza. AfD pomimo wysokiego zwycięstwa nie zdoła samodzielnie stworzyć większościowego rządu w Saksonii. Prezydent Stanów Zjednoczonych zamierza dziś telefonicznie porozmawiać z przywódcami Rosji i Ukrainy, informuje portal Kyiv Independent. Donald Trump wcześniej ma się zapoznać z efektami rozmów jego wysłanników do Moskwy i Kijowa. Steve Witkow i Jared Kushner przeprowadzili rozmowy z Putinem i Zełenskim w miniony weekend. Wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski będzie gościem 8 rundy. Ta rozmowa w Vox FM, minutę po 8. Będzie jej można słuchać także na VoxFM.pl i kanale Super Ring na YouTubie.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Do medalu odrobinę zabrakło. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Serbki w tym spotkaniu były świetnie dysponowane i wygrały dwa pierwsze sety. W trzecim zaliczył jednak przestój i Polki wygrały do 15. W czwartej partii górą jednak znów były Serbki. A mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi w niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Mistrz Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał siebie z Chelsea 2-1. Po trzech kolejkach Premier League tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletem punktów.
4: Pierwsza zmiana.
1: Krysia, przypomnimy.
3: Co robi sąsiad o 6 rano? Jak się nudzi?
1: 6098 69 869, 28 do 8. Piszcie.

0: Chyba przeżyć, jeżeli chodzi o poniedziałek bardziej.
1: Zdecydowanie. Proszę się nie wybierać w góry.
2: Nie myślcie, że nam jest lekko.
0: 20 minut zostało do godziny 8, to Radio Vox FM i Rysiek Piwek, który przed chwilą zadał wam pytanie.
3: Co robi sąsiad o 6 rano? Jak się nudzi?
0: I widać, że weekend za nami.
2: No, podgląda sąsiadkę.
1: Wkurza sąsiadów.
0: Kosi trawę, to najczęściej się pojawiało. Sąsiad o 6 rano wali drzwiami jak wariat i budzi tych, co to chcą dospać, bo mają drugą zmianę do pracy. Robert z Krakowa napisał.
2: A to z życia wzięte, od razu słychać.
1: O godzinie 6 ponoć ściany są jak masło, a trawnik kosi się bardzo łatwo.
0: Piłuje drzewo i budzi całą wiochę, to też odpowiedź od was.
4: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi sąsiad o 6 rano? Jak się nudzi? Wierci się. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne kłopy.

0: Eva zabrala v Radiu Vox FM na Sonic.
1: Wow.
2: Klasik.
1: 13 minut do godziny 8. Dzisiaj jest poniedziałek. Wiadomo, dzień trudny, w którym no, może być trudno do tej rzeczywistości wracać. I trzeba doceniać moim zdaniem małe sukcesy. Mhm. Że się wstało, że się zrobiło sobie kawkę.
2: Że się jechało godzinę do pracy.
1: Mhm. Na przykład.
0: Albo że się wygrało konkurs w kopaniu grobu na czas.
1: A co, wygrałeś?
0: Nie.
2: Kopanie grobu na czas? Tak. Ajajajaj, to taka dość kontrowersyjna dyscyplina.
0: Dlaczego kontrowersyjna? Na Węgrzech odbyły się mistrzostwa w konkurs kopania grobów na czas właśnie. 19 dwuosobowych drużyn z różnych państw wystąpiło.
1: Tak, i takim sukcesem dzisiaj mogą się cieszyć Laszlo Kisem oraz pan Robert Nagy.
0: Tak.
2: Robert Nagy.
0: Mhm.
2: Okej, okay. Polak?
0: Nie, Węgier.
2: A, Węgier, okej. Okay.
0: Bratanek. Oni w Polsce też wygrywali. 2 lata temu wygrali taki sam konkurs w Kielcach.
2: Tu w Polsce?
0: Tak.
2: Proszę bardzo.
0: Ja dotarłem do wypowiedzi jednego ze zwycięzców. Posłuchajcie, bo jest naprawdę dobra.
3: Zajmujemy się tym od lat. Mamy to we krwi. Nawet gdyby nas ktoś wyrwał ze snu, bylibyśmy w stanie szybko wykopać grób.
1: No brawo! To jest naprawdę umiejętność niespotykana.
2: To jest taki moim zdaniem rodzinny sport, bo to trzeba byłoby na przykład przede wszystkim mamusię zabrać ze sobą.
0: Paweł, weź się uspokój. Ja chciałem powiedzieć, że jestem trochę zawiedziony.
1: Czym?
0: No, że Polacy nie wygrali. No i że to na Węgrzech, a nie u nas się odbyło. No.
1: Ale poczekaj, bo była edycja u nas. Aha. Na Węgrzech, może będzie z powrotem.
0: To jak u nas, to ja mam propozycję. No. Gdzie to może być? W Zakopanem.
4: Pierwsza zmiana od razu.

0: minut zostały do godziny 8. Radio Vox FM i za chwilę najświeższe wydanie wiadomości.
1: I wy też możecie tak śpiewać w samochodach, do czego zachęcamy. Prawda?
2: No, oczywiście, że tak.
1: Nawet oczywiście, jeżeli jesteście sami, no bo dla dobra innych pasażerów.
2: Przemycimy wam też fantastyczną prognozę pogody już zaraz.
0: A potem Daj to głośniej i Brave pojawią się.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Reklama. Utrudnienia na małopolskim odcinku A4 w okolicy Brzeska doszło do dwóch kolizji. Co z pokojem na wschodzie? W wiadomościach relacja z Kijowa po wizycie wysłanników Trumpa? Za chwilę 8 runda w Vox FM. Gościem dziś wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski.
0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
19: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na małopolskim odcinku autostrady A4. Na pasie w kierunku Krakowa w rejonie Mokrzysk doszło do dwóch zdarzeń. W jednym przypadku kierowca miał uderzyć w bariery, w drugim mogło dojść do zderzenia z innym pojazdem. Służby działają na miejscu, ale przejazd jest utrudniony. Koniec negocjacyjnego maratonu, ale o konkretach trudno mówić. Specjalni wysłannicy Trumpa w sobotę byli w Moskwie, a wczoraj w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy odwiedzili ukraińską stolicę, rozmawiali m.in. z Wołodymyrem Zełańskim. Amerykanie chcą wznowienia trójstronnych rozmów pokojowych z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Wczoraj przy stole, jak się okazuje, usiedli nie tylko Ukraińcy, ale i Amerykanie, o czym nasz korespondent z Kijowa Oleg Biłecki.
20: Do rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Jak po rozmowach poinformował Wołodymyr Zełański, Polski. Najważniejsze tematy to kwestie wsparcia Ukrainy w zimowym okresie, spory terytorialne, a także gwarancje bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski.
19: Z Kijowa relacjonował Ołych Bilecki.
21: Ósma runda.
19: Gościem ósmej rundy jest wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Na rozmowę zapraszam w imieniu Karoliny Pajączkowskiej.
22: Wiele się dzieje nie tylko na tej scenie rosyjsko-ukraińskiej, ale także w Europie, tutaj za zachodnią granicą Odra. Panie premierze, wiemy, że AfD zdobyło władzę i to z dużym okładem w Saksonii-Anhalt. Co to oznacza dla Europy?
23: No jeszcze nie wiemy, czy zdobyło władzę. Wygrało wybory. Zdaje się, że brakuje im głosów do absolutnej większości, ale rzeczywiście to bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
22: No czy to, AfD
23: to jest
22: zagraża
23: partia prorosyjska.
22: Polsce? Mhm. Ale czy bezpośrednio zagraża Polsce? Bo wiemy, że jest kwestia tych spornych zachodnich granic kraju.
23: No właśnie, mamy liderkę, która mówi o byłym NRD jako o centralnych Niemcach. Ja polemizowałem z jednym z polityków AfD, bo on się użalał nad Niemcami wypędzonymi z Polski. No tego, to jest ten problem dla nacjonalistów, że gdy inni stają się nacjonalistami, to zamiast pokoju mamy konflikty.
22: Do Rosji przybyli wczoraj negocjatorzy Donalda Trumpa, Steven Witkoff i Jared Kushner. Rozmawiali 3 godziny z Władimirem Putinem. Skąd pan czerpie informacje odnośnie tych przecieków, o czym tam mówiono i czy doszło do jakiegoś przełomu?
23: Ja nie czerpię. Na razie mamy to, co w mediach. Oczywiście naszymi kanałami będziemy się dowiadywać. Dobrze, że wreszcie negocjatorzy dotarli do Kijowa, bo bodajże 8 razy byli w Moskwie, dopiero teraz do Kijowa. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby ta wojna się zakończyła, ale bez kapitulacji Ukrainy.
22: Po ostatnich doniesieniach, to między innymi kanclerz Niemiec, który ogłosił, że za incydentem w Lipsku na początku sierpnia na lotnisku stała Rosja. No, między innymi Sergiej Ławrow powiedział, że to jest otwarta konfrontacja i oskarżył Niemcy o tak zwane false flag operation, czyli operację pod fałszywą flagą.
23: No to klasyka radzieckiej i rosyjskiej dyplomacji, kłamać, kłamać, jeszcze raz kłamać. Nas chyba w Polsce to nie zdziwiło, bo takich podpaleń, czy prób wysadzenia pociągu, czy wlotów rakiet, dronów mamy w Polsce już od dawna sporo. To znaczy, że Putin w desperacji atakuje całą Europę. No i nie możemy udawać, że tego nie widzimy i musimy się na to przygotowywać.
22: Panie premierze, bez wątpienia Ukraina przygotowuje się na intensyfikację działań. O tym też mówił polski premier, minister obrony narodowej. Coraz więcej tych niepokojących wydarzeń i w Polsce, i w Europie. Czy nas czeka jakaś konfrontacja z Rosją? Czy ta wojna się rozszerzy?
23: Rosja jest na wojnie z Zachodem już od 10 lat, tylko część Zachodu nie przyjmowała tego do wiadomości. My jesteśmy bardziej świadomi od innych, dlatego wydajemy więcej na obronność, na obronę ludności, na nowoczesny sprzęt. No ale także każdy z nas powinien nie dawać się nabierać na dezinformację rosyjską, także w wykonaniu polskich polityków i patrzeć, kto sympatyzuje z Rosją czy z rosyjskimi marionetkami w Europie Zachodniej.
22: No to w takim razie pytanie, czy jeśli będzie się coś działo, jak zapowiadają najwyższe osoby w państwie, to czy powinna powrócić obowiązkowa służba wojskowa, pana zdaniem?
23: Nie ma takich planów, natomiast szkolenie rezerw jest bardzo potrzebne i przygotowywanie się także na ochotnika do takich podstawowych rzeczy jak udzielanie pomocy, czy szukanie schronów, czy odpowiednie przygotowanie się, to wszystko jest wskazane.
22: Bardzo dziękuję słuchaczom Radia Vox FM. My teraz kontynuujemy tę rozmowę na antenie Super Ringu w internecie. Zapraszam.
19: To bardzo niepokojący sygnał. Od lat dostrzegam naszych nacjonalistów, że w przypadku zwycięstwa AfD w Niemczech to właśnie oni mogą mieć problem. Tak zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w wyborach do lokalnego parlamentu w Saksonii-Anhalt schematkował w Vox FM szef MSZ-u Radosław Sikorski, a dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na voxfm.pl i kanale Super Ring na YouTubie.
0: Przed nami całkiem przyjemny dzień, przynajmniej jeżeli chodzi o pogodę.
1: Tak, od 20 do 23 stopni dzisiaj na termometrach w Polsce może się pojawić i tak jak tydzień będzie biegł, tak będzie coraz cieplej.
2: Będzie biegł. Dobra, 1024 hektopaskale. Uwaga, biometr jakże zróżnicowany, ale raczej neutralny. Także nie przeszkadza pogoda w życiu.
1: Julia Hren,
0: Konrad Piwowarski
2: i Paweł Pawelec już po ósmej.
0: Siedem minut nawet.

0: minut po godzinie 8 i to jest pierwsza zmiana. Paweł!
1: Nie.
0: Coś jakoś dziś nie jesteś taką petardą jak zwykle.
1: Wiesz co? Jakiś zły dzień mam dzisiaj.
0: Ale co się stało?
2: Poniedziałek. No,
1: godzinę do pracy jechałem. To no, już to,
2: ale
1: to
2: może o której może wstałeś?
1: O 5.
0: A długo spałeś?
1: 6 godzin.
2: O, to może dużo. To jest przyczyna.
0: Wszystko. No to dużo przecież.
1: Nie, no dużo.
2: 6 godzin to jest dużo?
1: No, no. Takiego starego chłopa jak ja, to wystarczy.
2: A no dobra, no dobra. Skoro tak mówisz, to ci
1: no,
2: wierzę.
1: Mówię ci, no.
0: Przecież nie wiem, przebiegnij coś, wiesz, jakoś...
1: Taki... Kawę se zrób. A, zrobiłem se kawę i dolałem, ukradłem mleko skwaszone. No, no ludzie, no.
2: Ojeju, wlałem mleko skwaszone. To bardzo niemiło.
1: Obrzydliwe to jest, ścięło mi się to i takie gluty pływały.
2: 609-869-869, pamiętajcie, że możecie dać nam znać, co tam u was. No i właśnie.
1: No i co?
2: No, coś pewien słuchacz dał nam znać.
3: Siema, w poniedziałek, ekipa Vox FM. Poszedłem w ślady Julki, że tak powiem. Mm-hmm. I wziąłem pod uwagę jej radę. Mm-hmm. Zacząłem śpiewać w aucie, sam
2: dobry
3: jestem,
2: pomysł.
3: Ale stałem w korku na niemieckiej autostradzie. I wzrok Niemców, gdy śpiewasz na głos polskie piosenki, jest bezcenny. Pozdrawiam, miłego poniedziałku.
0: Wiesz, to zależy, jakie piosenki śpiewasz. Ja mam pewne podejrzenia, co ty śpiewałeś.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pozdrawiamy wszystkich.
2: To teraz możecie pośpiewać po angielsku.
3: Masz Elio Slavinia.
2: 14 po 8.

0: zdaniem tak, jednak.
1: Treściwe, tak.
0: Mm. Razem z kawą.
2: To zapraszasz nas?
1: Jajko na przykład, na
0: czy
1: miękko.
0: Czy zapraszam was na śniadanie?
1: Ja jajko,
0: no
1: na
0: powiem szczerze, że nie. Że nie zapraszam, ale chciałam was najbliżej zainspirować, nie tylko was, ale też słuchaczy.
1: Co będziemy jeść?
0: Jajecznicę z boczkiem.
1: Uwielbiam.
0: Małgorzata Socha, ta pani z reklamy Apartu.
1: Mm-hmm. A co się wywaliła?
0: Co? Nie, to nie ta. Powiedziała,
2: to ta z reklamy się wywaliła.
0: Powiedziała, że ubóstwia boczek i dzięki niemu nadal utrzymuje świetną sylwetkę.
1: Tak. Tak, to jest prawda. To jest prawda. Jak jesz treściwe takie pokarmy, to jesz ich mniej.
2: Ale tak. Ona sobie w ten sposób zamyka drogi kariery różne.
0: Dlaczego? A dlaczego?
2: Ona zostanie i będzie grała dalej tylko w tych reklamach. No, no, no na przykład, o, tutaj nie wystąpi już.
3: Jestem świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka.
1: Się dusi.
3: A to tata świnka. Świnka Peppa.
4: Pierwsza zmiana.

0: rano wstaje, ten jest cały dzień
1: zmęczony.
2: To było nagranie prosto z waru i
3: to jest nieuczciwe.
2: Pierwszy raz się zdarzyła taka sytuacja.
3: To jest
0: podwójne zwycięstwo.
3: Nie wolno takiego robić. Teraz zachowała się jak kądziu zawsze.
2: Ale to już kolejny raz, Paweł. Nie wiem, zawsze na mnie zwalasz winę.
0: Nie, tak? Ale my tutaj używamy nazewnictwa z piłki nożnej. Po prostu ja jestem pomocnikiem, a wy napastnikami
2: także
0: dzisiaj.
2: Także masz asystę, tak, to dokładnie. My próbowaliśmy siebie wkopywać już od godziny, nie udawało się, ale w końcu wyszło na Julii. I tak. Jej się udało. Wielkie gratulacje!
3: Tak, to poprzednie wejście też było tak naprawdę po to, żeby się ktoś wyłożył. Już teraz to rozumiem.
2: Przypominamy, że zakazanym słowem było słowo zmęczony.
0: Mamy nadzieję, że dzisiaj zmęczony nie jest nikt, że każdy się wyspał. Aha. Takie przynajmniej mamy życzenie, wróżymy z kryształowej kuli. Tak.
3: Ludzie intensywnie żyją, poniedziałek jest najgorszym dniem. No chyba, że ci się w życiu nudzi, no to jesteś wypoczęty.
2: Do waszej dyspozycji jest numer telefonu 609-8698-69. Napiszcie, czy wy zmęczeni, czy może macie energię, co robiliście w weekend. My chętnie posłuchamy.
4: Pierwsza zmiana.
2: No i za chwilę będziemy rozmawiać z osobą, która pierwsza nas złapała na gorącym uczynku.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie. Niskie ceny.
6: Reklama.
7: Mamy 8:30. Mamy Dawida Osysko. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
8: Seria wypadków i duże utrudnienia. Zaczynam od informacji dla kierowców. Kłopoty napotkacie na małopolskim odcinku autostrady A4. Na pasie w kierunku Krakowa w rejonie Mokrzysk doszło do dwóch zdarzeń. W jednym przypadku kierowca uderzył w bariery, w drugim doszło do zderzenia z innym pojazdem. Służby działają na miejscu, przejazd jest utrudniony. 6-kilometrowy korek był w ostatnich minutach na południowej obwodnicy Warszawy. To po karambolu 5 pojazdów zderzyło się na jezdni w kierunku Ursynowa tuż przed zjazdem na ulicę Patriotów. Kierowcy jadący w stronę Warszawy muszą zwalniać już na węźle Lubelska. Kanadyjczycy stoją murem za swoim rządem w sprawie ceł odwetowych nałożonych na Stany Zjednoczone. Mają wejść w życie jutro. Kanadyjczycy co prawda obawiają się skutków, ale 80% z nich popiera decyzję Ottawy o wprowadzeniu tych ceł, które są odpowiedzią na podobne cła nałożone wcześniej przez USA. Po godzinie 16 na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z polskimi siatkarkami. Polki wracają z mistrzostw Europy w Stambule jako czwarta drużyna starego kontynentu. Do pewnego momentu wszystko szło znakomicie. W meczu o brąz medal biało-czerwone przegrały Serbią 1-3.
9: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
8: Mówiła po spotkaniu środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk, a w wielkim finale europejskiego czempionatu Turczyn wygrały z Włoszkami po emocjonującym pojedynku 3-2.
10: Pierwsza zmiana.
11: Od rana z Vox FM.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Jest mi miło. Jest mi miło, bo nie sam, bo w duecie.
3: Tak,
2: razem. Za rączkę z końcem.
3: Nie ma za co.
2: Proszę bardzo.
3: Czego to się nie robi?
2: Dziękuję, nie zostawiłeś mnie. Tobie nie jest głupio tak samej zostać?
4: Nie, czuję się. Ja się cieszę, że mogłam was połączyć.
3: Dokładnie.
4: Że możecie wspólnie dzisiaj świętować ten sukces.
3: Dzisiaj zakazanym słowem było zmęczenie. Jak sytuacja u ciebie wygląda, Krzysiek? Ty zmęczony w poniedziałek, czy wręcz przeciwnie, pełen energii?
5: Dzień dobry. Nie, już od piątej nie śpię, bo trzeba rozwieźć towar, także jest okej.
3: Okay. Jest okej. No,
4: rozwieźć
3: na nogach
4: towar.
2: Masz jakiś
3: ponad
2: niezły towar?
4: No to brzmi podejrzanie. A co wozisz tam na pace?
5: W tym momencie chyba jakieś części samochodowe, jadę na Salzburg.
3: A to myślałem, że Pawłowi byś podrzucił, bo jemu się zawsze przydają jakieś części samochodowe.
2: Jakbyś miał coś do takiego amerykańskiego auta, to bardzo chętnie, bo to się może przydać niedługo.
4: Czyli jedziesz na Salzburg, a co dalej? Wracasz do Polski, czy jeszcze gdzieś dalej w trasę?
2: Tam mieszka pewnie.
5: Tego nie wiem.
4: To jest niespodzianka, szef wymyśli. Krzychu,
2: ale Krzychu, to ty w ogóle mieszkasz tutaj w naszym pięknym kraju, czy już mieszkasz tam w okolicach Salzburga?
5: Nie, to jest kierowca międzynarodowy jestem. Ja oczywiście z Głogówka.
3: Z Głogówka, oczywiście to słychać. Krzysiek, mamy dla ciebie zestaw gadżetów Radio Wax FM.
5: Fajnie, dziękuję.
2: Proszę.
5: Udało mi się was
0: złapać. Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
3: To dla wszystkich międzynarodowych kierowców już teraz.

0: 14 minut do godziny 9. Pytaliśmy was, jak tam, czy jest zmęczenie, czy raczej jego brak. I napisał do nas Robert: ja jestem pełen energii i wigoru. Byłem z żoną w weekend 7 godzin na zakupach. Jak zapytacie, co kupowała moja gwiazdeczka, to dwie pary butów i trochę ubrań.
1: Trochę ubrań.
2: Gwiazdeczka, jak to miło.
1: I jak leci.
0: Chyba go wyuczyła żona.
2: A propos pieniędzy, słuchajcie, chciałem z wami porozmawiać o kryptowalutach.
0: Świetnie, to akurat temat, na którym się totalnie nie znam.
2: Nie, no bo słuchajcie, bo najpopularniejsza w Polsce kryptowaluta zniknie. Jest kolejna afera.
0: A chodzi o czereśnie? Czekaj, to takie drogie? Jaka,
1: Bitcoin czy coś, nie wiem.
2: Żabsy! Nie będzie żabsów!
1: To są...
2: 1 listopada likwidują żabsy! I do 1 listopada macie czas, żeby je wydać.
1: W żabce?
2: No, a gdzie?
1: No nie
0: a
1: wiem.
0: Dlaczego? A dlaczego? Co się dzieje?
2: Ja nie wiem, co się dzieje. Po prostu ogłosili, że likwidują, no.
1: Że nie, te promocje im się nie opłacają, chodzi na to.
2: Możliwe, mi się wydaje, że to jakiś przekręt jest. No wiecie, no z kryptowalutami to co chwila jest jedna, druga, trzecia afera.
0: A ja to zbierałam, myślę, żabcy, kiedyś wymienię na mieszkanie, a oni likwidują?
2: Zobaczycie, niedługo otworzą żabkę w Monako jakąś.
1: Co ty, na mieszkanie, na bagnach?
3: Pierwsza zmiana.
1: Chcesz mieszkać?
0: A pewnie, ja Shreka lubię.
2: Rockset już teraz w Vox FM w rytmie hitów. Zostało dokładnie 13 minut do godziny 9.

0: 10 minut do godziny 9, a po 9 oczywiście, tak jak zawsze, na antenie Radia Vox FM Kochaj albo rzucaj, no i opowiadaj, Paweł, co
1: będę
0: dziś.
1: Będę naprawiać Pawła, swojego imiennika.
2: Co narobił?
1: A propos relacji z Moniką, zakochał się w Monice i już tu narobił dużo. Poznałem ją przypadkiem w Olsztynie, było to kilka miesięcy temu, spędzaliśmy fantastyczny czas razem, głównie na wyjazdach. Przedkładałem dla niej wszystko w życiu, kilkukrotnie na przykład wyjazd do USA, więc jest ważna, Pawle. Nagle nie bardzo chciała ze mną przebywać. Wybierała spotkania ze swoimi znajomymi.
0: Co oznacza nagle, to po 9.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W tym domu nigdy nie zwalnia.
11: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Reklama.
15: W wiadomościach komentarze do wyborów w Niemczech. AfD okazała się bezkonkurencyjna w Saksonii. Dramatyczne chwile w Miami. Samolot Amazona wypadł z pasa. Sprawdzili swoje umiejętności w boju. Zajrzymy na zawody z udziałem strażaków z całego świata.
16: Godzina 9 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
15: To jest partia jawnie prorosyjska. Radosław Sikorski komentuje zwycięstwo AfD w wyborach landowych w Niemczech. Wicepremier, szef resortu spraw zagranicznych, skomentował wyniki wyborów do parlamentu Saksonii Anhaltu w naszej audycji Ósma Runda. Szef dyplomacji przypomniał, że niektórzy członkowie tej partii kwestionowali przebieg granic Polski i Niemiec.
17: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
15: A komentarze do sytuacji politycznej północnych Niemiec spłyną z całej Europy, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
18: Niemiecka prasa nazywa zwycięstwo AfD w Saksonii Anhalt historycznym wydarzeniem i przede wszystkim ostrzeżeniem dla kanclerza Friedricha Merca oraz demokratycznego centrum. Der Spiegel pyta wręcz, czy Merz jest właściwym człowiekiem na stanowisku kanclerza w tym momencie. Die Zeit ostrzega, że niemiecka demokracja znalazła się w punkcie zwrotnym. Reakcje prasy w reszcie Europy również alarmistyczne. Niemcy zapisały wczoraj nowy rozdział w swojej historii i jest to rozdział niepokojący. To włoska La Repubblica. Tymczasem francuski Le Figaro pisze, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie.
15: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. 30 osób zostało ewakuowanych, 4 trafiły do szpitala. To w wyniku pożaru, do którego doszło wczoraj w nocy w Chorzowie na Śląsku. W jednym z budynków wielorodzinnych zapaliła się tablica rozdzielcza, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
19: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
15: Budynek z uwagi na brak mediów jest wyłączony z użytkowania. 4 rodziny znalazły schronienie u swoich rodzin, 2 otrzymały lokal zastępczy od miasta. Co najmniej 5 osób nie żyje, a 5 zostało rannych. To po tragicznym wypadku samolotu w USA. Samolot transportowy Amazon wypadł z pasa startowego podczas lądowania na międzynarodowym lotnisku w Miami. Maszyna przejechała przez drogę, z której korzystają pracownicy magazynów i firm przy lotnisku. Na miejscu wybuchł pożar, mówi Ray Jadalach, szef straży pożarnej Miami-Dade Rescue. Samolot uderzył w kilka pojazdów. W nich znajdowały się osoby, które zostały uwięzione i wymagały pomocy. Doszło także do poważnego pożaru w komorach silnikowych. Strażacy musieli również przeprowadzić akcję poszukiwawczo-ratowniczą, by wydostać z samolotu uwięzionych pilotów. Katastrofa wstrzymała ruch lotniczy w porcie w Miami na kilka godzin. Służby wyjaśniają przyczynę wypadku. Ponad 200 strażaków z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych w Licheniu Starym sprawdzało swoje umiejętności. Mistrzostwa Firefighter Combat Challenge Poland to jeden z najtrudniejszych sprawdzianów strażackiej sprawności. Zawodnicy startują w pełnym umundurowaniu bojowym.
14: Tuż po przejściu tego ogromnego toru, jak było?
20: Bardzo ciężko, ale dałem jakąś radę.
14: Co daje udział w ogóle w tych zawodach?
20: Satysfakcja gwarantowana na pewno.
14: Jak było?
21: Rewelacja. Naprawdę każdemu to polecam, żeby się sprawdzić. Nie chodzi o to, żeby kręcić czas, tylko żeby po prostu ukończyć i sprawdzić się, zrobić to dla samego siebie.
14: Trudno było wejść na tą górę?
21: Wejście jest łatwe, najgorszy jest jednak ten fantom. On waży 80 kg i nogi, ręce, wszystko dostaje potężną dawkę, że tak powiem, nie do tlenienia.
15: Ze strażakami Łukaszem Łukasikiem i Dawidem Skorupką rozmawiała Emilia Czerniejewska.
16: Można się cieszyć pogodą, ponieważ dzisiaj dosyć ciepło, w okolicach 20-23 stopni nawet się pojawi na termometrach w Krakowie, także na południu kraju dzisiaj najcieplej, ale wszędzie jest okej. Okay.
22: Jak przygrzeje słońce, to nawet może być cieplej niż to, co pokazują termometry, a jutro cieplej, później jeszcze cieplej,
16: dzisiaj
22: dopiero w czwartek deszcz.
16: Bez opadów deszczu, właśnie, to ważna informacja. Chmury,
23: zachmurzenie, patrzę. 50% wszędzie.
22: Nie no, będzie trochę słońca dziś. Julia Hren.
16: Konrad Piwowarski.
23: Paweł Pawelec. Za chwileczkę Kochaj, bo rzucaj, na które serdecznie zapraszamy.
16: 4 po 9.
1: Pier

0: nikt wam nie daje tyle radości. 13 minut po godzinie 9, jak Radio Vox FM. Czas na Kochaj albo Rzucaj.
1: Radości i emocji. A dzisiaj w Kochaj albo Rzucaj Paweł i Monika. Paweł o Monikę będzie walczył, bo nabroił.
2: Znaczy tam nabroił. No po prostu nagle ni stąd, ni zowąd. On nie wie, dlaczego dziewczyna zaczęła...
0: Za niewinność.
1: Nagle.
2: Wykluczać,
1: dzisiaj.
2: Tak. Wykluczać go z towarzystwa swoich znajomych. I wolała też pójść z nimi na przykład do baru, niż z nim gdzieś pojechać. Przestała już chcieć z nim wyjeżdżać, a przypomnę, że miał taki fantastyczny patent, zazdroszczę mu troszeczkę, wyjeżdżał z dziewczyną na wycieczki. Na Kretę, gdzieś tam na Cypr.
1: Ale z tą dziewczyną, o którą walczy dziś.
2: Nie, nie, no z tą.
0: Wtedy byśmy powód od razu zdali.
2: Bo
0: na razie nie wiemy, dlaczego ona zaprzestała spotykania się z nim.
2: Przestała mnie zapraszać. Była poważna kłótnia i po niej żeśmy się właśnie rozstali, a rozmawialiśmy o tym, dlaczego mnie znowu przestała mnie zapraszać.
1: Chcę słyszeć więcej o tej kłótni, dzwoń.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Cześć Pawle.
4: No cześć Paweł, witam.
2: Jak ma na imię dziewczyna?
4: Monika.
2: Poznałeś ją jak dawno temu?
4: 3 miesiące mniej więcej niech będzie. Ona ma coś w sobie takiego, że zależy mi na niej.
2: A jak ją poznałeś? Internet?
4: Właśnie nie. Przez jej mamę. I tak przypadkiem. Kiedyś byliśmy w Olsztynie na starówce i tak, no i tak zapoznała mnie ze swoją córką i tak mówię, Jezus Maria, jak ona jest piękna i fajna i ładna. A jeszcze do tego 2 dni później powiedziała mi, wypasuje się chyba do ciebie, ale to było w lipcu. Na Krecie raz, potem wróciliśmy, wiadomo, do Olsztyna. No i co? Domyśl się sam resztę.
2: Nie, domyślać się nie będziemy. Ja cię o wszystko wypytam, wiesz? Ona była wolna, wam ładnie upływały tygodnie. Ja teraz czytam twoje zgłoszenie. Dużo napisałeś, a mało chcesz powiedzieć. Czym cię uwiodła?
4: Urodą.
2: Po prostu ładna dziewczyna.
4: Tak jest.
2: Przegadałeś dla niej dwukrotnie powrót do Stanów Zjednoczonych.
4: Tak, dokładnie. Ja przełożyłem, bo też tam mieszkam w Chicago. Tak w sumie ci powiem, no, po 10 latach w Holandii, także ja tam sobie swoje robię, tak? Tylko widzisz, kobieta za bardzo, jak ci powiedzieć, nie wiem, ja czasami mam takie wrażenie, że ona chyba lubi się bawić, albo nie wiem.
2: Wiesz. Ale bawić się mężczyznami, czy bawić się...
4: No właśnie, jedno i drugie, tak mi się wydaje, ale dlatego tak mówię, tylko, że może mi się to wydawać, tak?
2: Ty się na nią pochniewałeś, bo kiedy chciałeś z nią gdzieś pójść, to ona wybrała zakrapianą alkoholem imprezę, ale ze swoimi znajomymi, nie z tobą.
4: Wróciliśmy ostatnio z Krety, z Grecji i tutaj do Polski na Modlin lotnisko. Wracamy sobie, przyjeżdżamy do Olsztyna z lotniska. Nie wiem, to sobie jutro się widzimy, idziemy na jakąś kolację czy coś, wiadomo, każdy musi się ogarnąć. Pamięta jest taka tego, słuchaj, mi się wydaje, że ja nie wiem, ale mi się tak wydaje, coś tu jest nie tak. Ale nie wiem, co jest właśnie ten nie tak ten, bo ani ona nie może powiedzieć, ani jej mama nie może powiedzieć, nie wiem, o co chodzi.
2: Też nie wiem, o co chodzi, prawda? Przejdziemy do tego. Powiedziałeś, że jesteś zazdrośnikiem, napisałeś to, że może jesteś trochę zazdrosny i nie, jak ja mówię, bardzo cię proszę, to posłuchaj, bo ty mi niczego nie jesteś w stanie sam powiedzieć, a prosisz mnie o pomoc. Dlatego muszę z ciebie wyciskać te rzeczy, bo zaraz ja, obcy facet, zadzwonię do obcej mi facetki, dobra?
4: Z nią nie będzie łatwo, ja wiem, z nią nie będzie łatwo.
2: To przegramy i z głowy, natomiast ty mnie źle przygotowujesz. Ty mówisz, że to jest jasne, wiemy, o co chodzi, chyba rozumiemy. Nic nie jest jasne, niczego nie rozumiemy i jeszcze w dodatku źle opowiadasz, Paweł.
4: Paweł, ja ci powiem tak. Jestem trochę zazdrosny o nią, wiesz? Kiedyś było takie coś, że telefon wziąłem w rękę, nie zdążyła zablokować telefonu, poszła do łazienki i ja sobie, sprawdzę, na czym stoję, prawda? Wiesz, takie normalne męskie.
2: No i co wyszło?
4: Nic wielkiego nie wyszło, no ale...
2: Widziała to?
4: Zobaczyła, że odstawiałem telefon, bo akurat...
2: A, czyli widziała, że grzebałeś, no.
4: No chciałem wiedzieć, na czym stoję, tak?
2: No tak, niepotrzebnie zrobiłeś to tak, że wiedziała, bo to bardzo zniechęca.
4: Z jednej strony tak, a z drugiej strony zacząłem sprawdzić, z kim lecę i gdzie jadę, tak?
2: A ona ci przegląda telefon?
4: No nie.
2: No widzisz.
4: Przynajmniej już wiem, na czym stoję.
2: No i nic nie wiesz, prawda? Bo jestem ja potrzebny. To tyle, żeś załatwił, Paweł. Co ci powiedziała, jak cię pogoniła?
4: No co powiedziała, no... że to koniec.
2: Zapraszam cię poza antenę, czas minął. Moniko, kochasz Pawła, czy rzucasz Pawła? Paweł nie bardzo kuba bazy, że właśnie w tym momencie zapraszam go poza antenę.
3: Kochaj... albo rzucaj. Vox FM.
0: Mi się wydaje, że on kręci jak karuzela na dożynkach.
2: Okej, okay, czyli jednak przejrzał jej telefon i ona to zauważyła.
1: Patrz, ale no niemożliwe, zauważyła. Że chodzi tylko o to. Jakoś w to nie wierzę, ale zaraz będziesz dzwonił do Moniki, to się wszystkiego dowiesz. 6098 6969. Co wy o tym myślicie?

0: Sprawdził jej telefon, a znają się 3 miesiące i uważa, że to normalne. Sam sobie odpowiedział, na czym stoi.
1: No właśnie, zbyt zaborczy jesteś, też bym nie chciała, żeby mi ktoś telefon przeglądał za plecami. Kręcisz jak nic, to napisał Damian.
0: Nic z tego nie będzie, nawet nie potrafił wysłuchać i przyznać się do błędów. To kolejny SMS.
2: No tak, niektórzy też piszą, że dziewczyna to niezły numer. Pokorzystała, a teraz już jest niezainteresowana.
1: No ale nie ma takiej sprawy, której Pawelec nie spróbuje

0: Pawelec.
1: Tak, zgadza się.
0: Paweł Pawelec dzwoni do ciebie, żeby załatwić sprawę jasną i oczywistą.
1: Mhm.
0: Pewien mężczyzna nie może sobie dać rady, że był dla ciebie być może niewystarczająco fajny i dobry i go pogoniłaś.
1: Szukała... No niestety, nie może tego zrozumieć.
0: Czyli wiesz, o kim mówię. Ciężko mi się Monika z nim rozmawia. Więcej napisał, powiedzieć nie potrafi. Mam pewnego rodzaju podejrzenie, czy on ma problem z alkoholem?
1: Tak, ma.
0: Okej. Okay. Mogę podejrzewać, że rozmawia ze mną i jest na malutkim fleku.
1: Na pewno, bo prawdopodobnie nie spał całą noc, także ciągle pije od wczoraj, więc tak.
0: Chciałem mu pomóc, wiesz, ale w trakcie rozmowy zorientowałem się, że to jest jego prywatne wystąpienie oraz popisywanie się w rozmowie z prowadzącym, czyli ze mną. Monika, powiedz mi szczerze, bo facet lubi wiedzieć, dlaczego został porzucony.
1: Byliśmy niedawno razem na wycieczce i po prostu znowu miał ciąg, taki, że tak powiem, picia. Użył bardzo, bardzo brzydkich słów w stosunku do mnie i wróciliśmy. Ja powiedziałam, że już nie chce się z nim wydać, niestety.
0: Tego mi nie powiedział, że cię obrażał. Powiedział mi tylko, że jest zazdrosny, ale już wiem, że po alkoholu jest zazdrosny, bo zazwyczaj ci, co nadużywają, no nie mają realnego oglądu sytuacji i są zazdrośni.
1: Dokładnie.
0: Czy są jakieś szanse, mogłabyś postawić jakieś warunki, w które byś uwierzyła, żeby on...
1: Znaczy ja mu stawiałam, że jak nie będzie pił, no to potrafię wytrzymać 2-3-4 dni po tym powrocie, więc to no nie spełnił i tak potrzebuje pomocy specjalisty.
0: Aż tak?
1: Myślę, że tak. No fajny chłopak, ale no potrzebuje pomocy, no. Ile my tam się znamy? No od czerwca, więc 3 miesiące to jest trochę za mało, żebym ja dźwignęła to na swoje barki, prawda?
0: Szczególnie, że facet nie jest szczery, nie? Monika, ty jesteś w programie Kochaj albo Rzucaj. Ja wiem, przypuszczam, co ty odpowiesz, ale czy idziesz w kierunku miłości, czy na obecną chwilę rzucasz?
1: Nie, ja jestem na nie, niestety. Za dużo już było tych szans. Wcześniej była też taka sytuacja, gdzie mówił, że on już się zmienił, naprawił. Nie, to polegnie, nie ma sensu. Niech on robi porządek z sobą, bo ma poważny problem.
0: Dobra.
1: I dopiero.
0: Rzucanko?
1: Niestety.
2: No nie!
3: Niestety. Złoto na rękę to je załóż.
0: Nie kumasz bazy, no. Paweł, dlaczego nie powiedziałeś mi, że byłeś niemiły, że ją obrażałeś?
3: Ona też mnie obrażała.
0: Nawet a nie o to pytam. Powiedz mi, dlaczego nie powiedziałeś mi, że pijesz?
3: Jest vice versa, tak?
0: Dlaczego nie powiedziałeś mi, że pijesz, Paweł?
3: No a co, jeżeli jesteśmy na wyspie, no to każdy z nas wypije, tak?
0: Ale dlaczego nie powiedziałeś mi, że pijesz teraz?
3: Teraz nie piję.
0: Ja słyszę, że jesteś podcięty. Jesteś podcięty i to słychać, wiesz, Paweł? Paweł, jak ty chcesz przekonać Monikę, czym? Ściemami? Na czym chcesz budować ten związek? Paweł.
3: Przelot, wylot i tak dalej, a to zostają w zamian faka.
0: Ale co ty myślisz, że ty kupisz ją wycieczkami, że ona będzie z tobą za kretę?
3: Pytaj jej i tyle.
0: Paweł, zapytałem, ona nie chce cię znać na obecną chwilę, ty musisz się wyleczyć.
3: Nie, bo wczoraj nawet nic nie powiedziała, tylko wsiada w auto i odjechała.
1: No pomijając to, że tak, że śledzi mnie, sprawdza, czy auto jest pod domem, twierdzi, że mnie nie ma, samochód stał kawałek dalej, już są pretensje, żale. Nie, to jest obsesja, to jest obsesja, nie miłość.
3: My się nie bawimy w CIA, naprawdę, nie mów takich rzeczy.
0: Paweł.
3: 3 dni, to bym cię 14 razy pośledził.
0: Ty myślisz, Paweł, że ty teraz coś budujesz? Ty myślisz, że teraz ona właśnie nabiera zaciekawienia twoją osobą? Jaki fantastyczny facet, pomyliłam się?
3: Warta świeczka, wiesz? Za świeczkę? No właśnie o to chodzi.
0: Paweł, ty na pewno chcesz być z Moniką, czy ty chcesz ją tylko ranić? Ona jest twoją własnością, myślisz? To jest twój style?
3: To odpowiedź tak i tyle.
0: Powiedziała, że nie. Rzuca na obecną chwilę, bo ma z tobą same problemy i nie rokujesz. I to słychać.
3: Tylko, że zapytała się, skąd te problemy się wzięły?
0: A przez nią myślisz?
1: Skoro ja taka jestem zła, że masz problemy, tak. No to nie rozumiem.
3: Tak, no słuchamy.
0: Dobra, wytrzeźwiej. Pozdrawiam cię, pa!
4: Kochaj albo rzucaj.
5: Ja mam nadzieję, że
0: tak
5: do tego.
0: Bardzo się starałem.
5: Ja mam nadzieję, że do tego Pawła ten komunikat dotrze, że było rzucaj i tam nie ma szans. I że rzeczywiście, tak jak Monika powiedziała, warto się zgłosić do specjalisty.
6: Ja się zastanawiam, czy Paweł czasami w ogóle chciał ją odzyskać.
0: Tak,
6: bo tak
0: ale
6: brzmiał
0: swoich,
6: trochę, jakby było mu to obojętne.
0: Na
6: no
0: swoich
6: ale
0: warunkach.
6: Może jest ktoś, kto chce odzyskać swoją miłość, to zgłaszajcie się na voxfm.pl. Kochaj albo rzucaj, wraca już jutro.

0: I tym tanecznym krokiem, like Jagger, wchodzi do studia Aleks Sikora.
1: Ruszmy się w ten poniedziałek.
0: Dzień dobry wszystkim, 7 września, 22 minuty do godziny 10. Jest Arek, jestem również ja.
1: Klaudia Wasiluk, dzień dobry.
0: Witamy pięknie i mamy ogromną przyjemność zrobić wam dzisiaj dzień dobry. Taki pomysł na dzisiaj, co ty na to, Arek?
1: Świetny pomysł, zróbmy to.
0: Tak przy poniedziałku, żeby zróbmy to był dzień to. Dobry?
1: Tak, zróbmy to, robimy.
0: Robimy. Fajnie, że jesteście. Dzień dobry.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzeda.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama.
8: Wojtek Hańczuk, 3 miesiące w areszcie spędził 25-latek. Mężczyzna uderzył innego pięścią w twarz. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń. Napastnikowi grozi od 3 do nawet 20 lat pozbawienia wolności. Do 3 lat pozbawienia wolności grozi dwóm kierowcom, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu. Panowie, usłyszą dziś zarzuty. Kierowca BMW na rondzie ofiar Katynia uderzył w słup i znak. Miał prawie 2 promile. Kolejny zatrzymany to obywatel Brazylii.
9: Podczas kontroli Volkswagena Golfa przy Kasprzaka wyszło, że 35-letni Brazylijczyk jest pijany. Wydmuchał promil.
8: Relacjonuje Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Przyczyny zbada biegły. Na szczęście było bez ofiar, ale straty są duże po pożarze domu jednorodzinnego w Roszkowicach w pobliżu Gorzowa. Ogień pojawił się w niedzielę wieczorem, walczyło z nim kilka zastępów strażaków, spłonął samochód oraz poddasze. Włókniarz Częstochowa kolejnym rywalem żużlowców Stali Gorzów w walce o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Jeżeli nasza drużyna wygra, będzie musiała stoczyć jeszcze walkę z wicemistrzem pierwszej ligi. Stal skomplikowała sobie sytuację po piątkowym meczu z Falubasem Zielona Góra. W żużlowych derbach ziemi lubuskiej lepszy Falubas, za to w piłkarskich derbach Gorzowa remisowo. W trzeciej lidze Warta i Stiron Gorzów zremisowały 1-1. Obie bramki padły w pierwszej połowie, pierwsi trafili warciarze, odpowiedzieli stironowcy. Zwycięski pierwszy sparing gorzowskich koszykarzy w Berlinie pokonały Albę 68-53. Błysnęła Jones, która zdobyła 23 punkty. Kolejne towarzyskie granie koszykarek we Wrocławiu. Ależ to był piękny poranek w Gorzowie, piękny wschód słońca i z każdą godziną temperatura rośnie, rośnie i będzie rosnąć dziś naprawdę bardzo przyzwoicie. W poniedziałek od 21 do 22 stopni, jeżeli deszcz, to naprawdę bardzo lekki. Do końca tygodnia na pogodę nie powinniśmy narzekać, choć uwaga, jutro może być mokro.

0: FM. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
5: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich, wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie, wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
6: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
7: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych. Kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
0: Reklama. Vox FM.
8: Vox FM Gorzów.
9: Na ławie oskarżonych trzech policjantów. Dziś początek procesu w sprawie śmierci Natalii z Andrychowa. Porozmawia z Putinem i Zełenskim. Takie plany na dziś ma amerykański prezydent. Jak nie zgubić się w lesie? Za chwilę kilka cennych rad przed grzybobraniem.
10: Na zegarze 10:00 w Vox FM to czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Posłuchajmy.
9: Ta historia wstrząsnęła całą Polską. Przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Chodzi o trzech funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Przypomnijmy, Natalia zaginęła w listopadzie 2023 roku w drodze do szkoły. Dzwoniąc do ojca, wzywała pomocy, ale ta nie przyszła na czas. Tę dramatyczną historię przypomina Mateusz Gołębiewski.
11: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Po kilku godzinach Natalię znalazł znajomy ojca. Leżała niedaleko sklepu, około pół kilometra od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii, bo tego dnia w Andrychowie temperatura spadła poniżej zera. Następnego dnia 14-latka zmarła, zdaniem biegłych w wyniku obrzęku mózgu. Policjanci nie przyznają się do winy, grożą im 3 lata więzienia.
9: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Donald Trump ma dziś rozmawiać telefonicznie z Władimirem Putinem, a następnie z Wołodymirem Zełenskim. Wcześniej wysłucha swoich wysłanników, którzy byli w Moskwie i Kijowie. Steve Witkow i Jared Kushner próbowali przybliżyć perspektywę porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Przełomu na razie nie ogłoszono, ale Amerykanie mówią o nowych pomysłach dotyczących zakończenia wojny. Chcą także powrotu negocjacji trójstronnych, mówił Jared Kushner.
12: Wraz
9: ze Steve'em uznaliśmy, że warto wrócić do formatu rozmów Ukrainy, USA i Rosji. Rozmawialiśmy z obiema stronami i mamy nadzieję, że wkrótce uda się zrobić kolejny krok. Mamy też nowe pomysły, które mogą pomóc w tym procesie. O planowanym trójstronnym spotkaniu mówił także Wołodymyr Zełenski. rzucał fragmentami połamanego krzesełka w stronę kibiców Korony Kielce. Teraz nasz wo meczu piłkarskiego długo nie zobaczy. Sąd ukarał w trybie przyspieszonym kibica Wisły Kraków.
12: W 94. minucie meczu doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Kibic drużyny gości połamał krzesełko, a następnie rzucił jego elementami w sektor gospodarzy, którym znajdowały się m.in. dzieci. Bezpośrednio po meczu zatrzymali 21-letniego mieszkańca Krakowa. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem mężczyzny trafił on do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
9: Mówi Małgorzata Berkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Fan krakowskiego zespołu otrzymał grzywnę w wysokości 3000 zł. Ma także zakaz stadionowy na terytorium Polski oraz mecze piłki nożnej poza krajem na okres 2 lat. Sezon na grzyby wyraźnie się rozkręca. Wielu z nas wybiera się do lasów w poszukiwaniu leśnych skarbów. Niestety często odwiedzamy lasy, których nie znamy. Co zrobić, gdy zgubimy się w gąszczu drzew? O tym Edyta Nowicka z Lasów Państwowych w Radomiu.
13: Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których są numery. Powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję. Jesteśmy w takim a takim miejscu.
9: Pamiętajmy, że dobrze jest mieć przy sobie mapę. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie Lasów Państwowych.
14: Absolutnie nie można sobie się wcinać w obszary grzybów.
15: Absolutnie
14: jak,
15: nie.
14: Jak masz zaklepany na przykład jakiś tam kawałek polanki, nie? Nie wolno, absolutnie.
15: To twój i nikogo tam dokładnie. Nie wpuszczę. I jeszcze nie zdradzaj nawet, gdzie to jest.
14: I najważniejsze, jak masz takie miejsce, to chodzisz dookoła i każdy, kto się zbliża, mówisz: nie, panie, tu nie iść, tu nie ma grzybów.
16: Nie wiedziałem, że z takimi chytrusami pracuję.
15: Dużo jeszcze o nas nie wiesz, Dawidku.
14: I tyle w prognozie pogody.
15: Pogoda na grzyby. Trochę popada.
14: 9,5 stopnia w Jeleniej Górze teraz.
15: Zimno.
14: Zimno. No.
15: Zimno. Ale wiecie co?
14: Kurtki trzeba wyciągać z szafy. Wszystko takie już zimowe. No.
15: Już zimowe. Ale tak powiedzieliśmy, że popada, ale popada to dopiero jutro. Słuchajcie, i to tylko na północy kraju. Poza tym jutro, na ten moment, to mi obiecują tutaj nawet 30 stopni.
14: Co?
15: No. A zobacz.
14: Bez jaj, naprawdę.
15: Jednak zrobiliśmy pogodę. Dzień dobry od nas.
14: Super. Klaudia, ty wiesz, jak poprawić poniedziałek.
15: 4,5 minuty po 10.

0: Sissy Catch, Heartbreak Hotel. Klasyczkiem polecieliśmy na 18,5 minuty po godzinie 10.
1: 609-8669-869. Odzywacie się masowo tutaj, proszę bardzo. Ty miałaś tę wiadomość, gdzie to jest?
0: Miałam, od Doroty. Hej, hej, witam. Wyślijcie proszę troszkę energii, bo jakoś ten poniedziałek mi nie leży. Mało spałam i w pracy się bardzo dłuży ten czas. Jak tu dotrwać do tej 15 pomocy?
1: I to jest bardzo dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł, żebyście chwalili się tym, co macie dzisiaj do zrobienia, bo jest poniedziałek. I zrobimy wszystko, żeby nam się chciało?
0: Zrobimy wszystko, żeby nam się chciało.
2: Żeby tak się chciało. Tak się chciało.
0: Mamy możliwości, słuchajcie.
1: Oczywiście. 609-8669-869, ten numer jest do waszej dyspozycji. Otwieramy właśnie teraz linię i czekamy na wasze telefony, w których będziecie się chwalić tym, co dzisiaj macie do zrobienia.
0: Dużo tego?
1: No to tak, program teraz do 14, nie?
0: No.
1: Później, o Jezu, chatę mam tak do wysprzątania, słuchaj, tak zapuściłem chatę, że to po prostu, no, z parę godzin spędzę, na pewno. Odkurzanie, mycie podłóg i tak dalej. No ale co u was, pytamy? Halo, halo, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry pani.
0: Cześć.
1: Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kto po drugiej stronie?
3: No Łukasz.
1: Łukasz, nasz Łukasz?
3: No, nasz Łukasz.
1: Łukasz, to masz, co masz dzisiaj do zrobienia? Opowiadaj.
3: Co, dzisiaj no dotrwać do 13 pracy.
1: Okej.
3: Później jeszcze z córeczką na trening.
0: O.
1: A co córeczka trenuje?
3: No na razie takie ogólnorozwojówkę, ponieważ dopiero ma 3 latka, także...
1: No to...
0: Jeszcze się nie wyspecjalizował, ale na pewno w którymś kierunku to pójdzie. Fajnie, że ma takiego tatę, co ją zaprowadzi na jakiś trening.
1: Łukasz,
0: pozdrawiam serdecznie.
3: Szukamy talentu.
1: Udanego poniedziałku.
3: Dzięki,
1: jak w tatę pójdzie, to będzie utalentowana. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry.
4: A witam.
1: A witam, dzień dobry, witamy.
4: A my zbieramy dzisiaj maliny.
0: Malinkara. O, proszę bardzo.
1: Gdzie?
0: Jeszcze
1: ja tam
0: co?
1: Jadę. Gdzie?
4: W Nadrybiu.
1: O, w Nadrybiu.
4: O kopalni Bogdanka.
1: Piękna miejscowość. Byłem, pamiętam. Znaczy nie pamiętam, ale byłem.
4: Zbieramy. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy.
0: Ja dziś kostkę od rana układam, ktoś pisze, a ktoś dzwoni do nas. Halo, halo?
1: Ktoś cały czas dzwoni. Dzień dobry.
5: Cześć, to Krzysiek Rzeź.
1: Cześć, Krzysiek Rzeź.
5: Chłopaki z Olsztyna Wesołe Mordy lecą sobie po auto akurat do Ostrudy.
1: No to lećcie, to szerokości.
5: Pozdrówki,
1: i gumowych drzew, pozdrawiamy. Jadą. Dzień dobry. Halo? Halo, halo? Halo, witamy.
0: Halo, dzień dobry.
1: No cześć.
0: Cześć. Cześć.
1: Jakie plany na dzisiaj?
6: Jakie plany?
1: No.
6: Wiesz co, ja mam główne zadanie. Co dzisiaj mam robić?
1: Co ty masz?

0: Marcin Chrzaniuk tańczy jak szalony.
1: Dobrze, że powiedziałeś Chrzaniuk, bo ja miałam już na końcu języka zupełnie inne słowo.
0: Przyraz do studia taki nasz kochany, taki menda jedna. Taka.
1: A teraz udaję, no ale możesz tu zostać, jeszcze Marcin, przez parę dni.
0: Powiedz parę słów do słuchaczy. No.
2: Zobacz, to jest mikrofon. To jest...
3: Życzę miłego dnia.
0: Dziękuję.
3: I tygodnia.
0: Poniedziałku!
1: O.
0: A wiecie, jakie dziś święto?
1: Tak.
0: Jakie?
1: Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. O to pytałeś?
0: Może być.
1: Przy okazji jest jeszcze poniedziałek, ale jutro jest Dzień Dobrych Wiadomości, możemy sobie świętować już dzisiaj.
0: Dzisiaj mamy imieniny Reginy ogólnie.
1: O.
0: Święta Regina Mgły Rozpina. I chyba nie tylko.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys. 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
13: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Reklama.
14: Wojtek Hańczuk. Pamiątki po legendarnym chemiku będzie można oglądać w nowym Miejskim Centrum Kultury przy wełnianym rynku w centrum Gorzowa. W kawiarni będzie można oglądać m.in. legendarny napis MCK, który wisiał na budynku przy ulicy Drzymały. W kawiarni będzie można podziwiać także inne pamiątki.
15: On był na takim spadzistym dachu tego budynku starego przy ulicy Drzymały i tam on był kiepsko eksponowany, dlatego że ulica Drzymały jest dość wąska i tam kąt, z którego można było ten... napis zobaczyć, no trzeba było się mocno oddalić.
14: Mówił Jacek Hydreczka z MCK-u. Wśród innych skarbów, m.in. nierozpakowane plakaty z początku wieku. Przypomnijmy, po wielu latach Miejskie Centrum Kultury z Drzymały zostało przeniesione do centrum miasta. Legendarny budynek ma zostać sprzedany. Jaskinia filozofów. Na jubileusz Gorzowskiej Biblioteki teksty Zbigniewa Herberta wykonają aktorzy Teatru na Piętrze ze Strzelec. To jedna z atrakcji 80-lecia Gorzowskiej Książnicy. We wtorek o godzinie 17 odbędzie się czytanie dramatu patrona biblioteki. Mówi Jan Mierzyński, założyciel Teatru na Piętrze.
16: Jest to pewnego rodzaju forma słuchowiska. Ja jednak postanowiłem pójść troszeczkę dalej. Widzowie, którzy pojawią się na tym spektaklu, wejdą już w świat przedstawiony i znajdą się w miejscu, w którym główny bohater, czyli Sokrates, myśli na temat życia, myśli na temat bogów.
14: Spektakl w auli gmachu głównego Gorzowskiej Biblioteki. Wstęp wolny! We wtorek ma być nawet 25-26 stopni na plusie, dużo cieplej niż dzisiaj, ale jest mały haczyk. Warto o tym pamiętać i mieć ze sobą parasol. Zresztą pokropić może także trochę dzisiaj, a w poniedziałek za oknami w okolicach 20-22 stopni.

0: Reklama.
1: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
11: Vox FM.
12: Vox FM Gorzów.
11: Vox FM Gorzów.
13: Zdarzenie karetki z ciężarówką w małopolskim Czchowie. 3 osoby są ranne. W Katowicach przesłuchiwany jest Roman Żyd. To 5. osoba zatrzymana w sprawie zonda krypto. Część zajada się ze smakiem, inni kręcą nosem. Nowe szkolne menu wzbudza spore emocje wśród uczniów.
14: Jest 11. Ważne wiadomości w Vox FM ma dla nas Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
13: Groźny wypadek w Małopolsce. Zablokowana jest droga krajowa 75 między Nowym Sączem a Brzeskiem. W Czchowie karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę. 3 osoby zostały ranne, policja kieruje na objazdy. Prokuratura znów przesłuchuje Romana Żyd w sprawie zondy krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, a wczoraj został doprowadzony do prokuratury w Katowicach, gdzie był już przesłuchiwany. Jak wcześniej informowała prokuratura, ma tam usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
15: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Roman Żyd to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Dotychczas w sprawie giełdy kryptowalut wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W ubiegłym miesiącu śledztwo w sprawie zonda krypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.
13: 9 kolejnych domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Tym samym liczba takich urządzeń odkrytych w ostatnim czasie w regionie wzrosła do 21. Nowe ładunki znajdowały się przy linii wysokiego napięcia i zostały rozbrojone przez specjalistów. Trwa śledztwo w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną. Śledczy sprawdzają również, czy ma to związek z aktami sabotażu na stacjach elektroenergetycznych w Brandenburgii i nad Renii Północnej Westfalii. Udana akcja służb w Wielkopolsce. Policjanci zabezpieczyli klefedron o wartości 31 milionów złotych. Odkryli w Kłodawie ponad pół tony narkotyków w linię produkcyjną i 160 tysięcy złotych w gotówce. Na gorącym uczynku wpadły 2 osoby. Grozi im do 20 lat więzienia. Na talerzach uczniów pojawia się znacznie mniej mięsa, jest za to więcej owoców, warzyw i roślin strączkowych. Nowe przepisy w szkolnych stołówkach wywołują różne emocje. Część dzieci z zaciekawieniem testuje zmienione menu.
16: Teraz najbardziej mi smakuje ta kaszek, kalafior i marchewki.
17: Warzywa i owoce to nawet fajnie, bo niektórym brakuje witamin.
16: Dla mnie to lepiej. Niektóre mięso nie lubię.
13: Ale są też dzieci, które kręcą nosem po wprowadzonych zmianach.
18: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
19: 2 razy w tygodniu.
20: Mięso powinno być częściej.
21: Doda nam siły na WF.
13: Od nowego roku szkolnego na szkolnych stołówkach potrawy mięsne ograniczono do maksymalnie 2 razy w tygodniu. Na raz w tygodniu jest bezmięsny obiad oparty na białku roślinnym albo strączkach.
22: Pogoda.
14: Muszę tutaj w temacie wtrącić. Moja córka ma teorię, że ona się nie najada w przedszkolu, bo pani nie daje lodów.
0: A, widzisz. A, no no.
14: I tutaj zobacz. Można mieć parę lat i już myśleć jak dorosły?
0: Oczywiście.
14: I wykombinować i dostać, co by się chciało?
0: Ja też chcę.
14: I jeszcze brytki do tego. Dobra, a co w pogodzie? To jak zamawiamy sobie jakieś 30 stopni, to proszę bardzo, słuchajcie, to jutro.
0: Wtorek i środa, bardzo ładnie.
14: Dzisiaj jeszcze taka jesień, maksymalnie 23 stopnie, zobaczymy na termometrach, a deszcz jak popada, to tylko w Gdańsku i w Suwałkach.
0: Ja mam taką teorię, że lato już sobie poszło, ale zatęskniło za nami i na dwa dni wskoczy. Wtorek, środa wpadnie jeszcze pojeździć. No, fajnie, że ten cyk.
14: Drogie lato, jak nas słuchasz, my też tęskniliśmy i tęsknimy dalej, więc wpadaj częściej.
0: No, nie, że za rok dopiero wrócisz. Tam, nie, nie, gdzieś tam w połowie grudnia, jakbyś wpadł, to tam super by było.
13: Ja was też lubię, ale pójdę sobie, ale wrócę jutro.
14: Dobra.
13: Za godzinę przyjdzie Michał Rawa.
0: Ja was lubię, ale już sobie pójdę.
14: 4 po 11. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: To wcale nie była Shakira.
1: Nie, to Calgo i Ava Max. A, że tak trochę brzmi.
0: Urewa. To teraz palcem po mapie Singapur. Chcielibyśmy wam powiedzieć o tym, co ważnego dzieje się na świecie. Słuchajcie, w Singapurze władze będą płaciły rodzicom za narodziny każdego dziecka i to jest, słuchajcie, kwota w przeliczeniu 200 tysięcy złotych na każde dziecko.
1: Drodzy Singapurczycy, jedno pytanko. Czy wy własnych pomysłów nie macie?
0: Właśnie. Teraz sprawdziłem, wiecie, że Singapur ma flagę jak Polska, tylko do góry nogami?
1: Przypadek?
0: To też nam zajumali.

0: Ten miód na nasze uszy to Andrea Bocelli w Vox FM. I DNA.
1: Śpiewa w tej piosence, on tam śpiewa.
0: No, jak śpiewa. No. Ja to lubię, jak na antenie Vox FM śpiewa Andrea Bocelli, powiem ci.
1: A David Guetta tam umca w tej piosence zrobił.
0: Tak samo oczywiście warto odnotować.
1: Szóste miejsce w ostatnim notowaniu Bestlistę.
0: Tak, voxfm.pl, zakładka Bestlista, to tam sprawdzicie. Przy okazji są plusy do waszej dyspozycji, minusy również, ale w tym przypadku umawiamy się. No plusy jak nic. W naszej aplikacji też można głosować.
1: I tak jak zagłosujecie, to później w piątek wszystko się ułoży. W najnowszym notowaniu Bestlisty, a te zaprezentuje o 17:00 Krzysiek Skrzypkowski.
0: Wszystko się ułoży.
1: Bardzo proszę.
2: Autopromocja. Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
3: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
4: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
5: Do czego by mi się przydał?
4: Pod pomidorki.
6: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
4: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
7: Słuchaj codziennie od 6:00.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.

0: chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Reklama.
5: Konrad Baranowski. Ręcznych problem z halą. Szczypiorniści Aurum Gorzów pierwszych 6 spotkań Ligi Centralnej rozegrają na wyjazdach. Problemy dotyczy zarówno obiektu treningowego, jak i do gry ligowej. W minionym sezonie szczypiorniści w tygodniu podtrzymywali formę na parkiecie treningowym Areny. Szczegóły Sebastian Górny.
6: Na ten moment dalsze treningi w Arenie nie wchodzą w grę. Klub otrzymał pismo od władz Słowianki, w którym znajdziemy fragment. Oględziny zlecone przez wykonawcę parkietu wykazały postępującą degradację powierzchni boisk, spowodowaną bezpośrednio klejem i żywicą używanymi podczas treningów zawodników piłki ręcznej. Podopieczni Michała Nieradko przeniesie się więc do hali Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Czereśniowej. Ta jednak ze względu na brak modernizacji nie nadaje się do meczów ligowych. Z kolei tradycyjny obiekt domowy, czyli hala przy SP numer 20, jest w trakcie remontu.
5: Szczypiorniści Aurum Gorzów byłej sekcji piłki ręcznej Stali pierwszy mecz zagrają już 11 września na wyjeździe za SMS-em Kielce. Początek o godzinie 19. Grud Santok został nominowany w plebiscycie Cuda Polski 2026. Organizatorem jest magazyn National Geographic Traveler. Czy Santok zostanie zaliczony do grona cudów, zadecydują internauci. Głosowanie trwa do 13 października. Każdy może oddać jeden głos dziennie. Ideą plebiscytu jest wspieranie lokalnej turystyki i odkrywanie mniej oczywistych punktów na mapie Polski. Z każdego województwa wyłonione zostały 3 miejsca, które zawalczą tytuł Cudu Polski 2026.
7: Gdy świeci słońce, od razu robi się przyjemniej. Można naładować baterie, uaktywnić witaminę D. Pamiętajcie o umiarze. Jutro jeszcze chyba ostatni powiew lata, bo ma być 27 stopni. A później już niestety chłodniej i pojawią się deszcze. Kierowcy, rozważnie, nie dociskajcie pedału gazu. Dbajcie o bezpieczeństwo.
4: Vox FM.
8: Vox FM.
4: Gorzów.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
4: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
2: Reklama. Vox FM.
5: Vox FM Gorzów.
6: Ważne informacje dla kierowców na południu kraju. Od tego zaczniemy. Potem były komendant policji w sądzie, generał Jarosław Szymczyk, stawił się na rozprawę w sprawie wybuchu granatnika. Na miejscu jest nasz reporter. Będzie też pożegnanie mistrza teatru i kina. W Warszawie trwa pogrzeb Jana Frycza.
7: Ważne wiadomości Vox FM w samo południe ma dla nas Michał Rawa. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
6: Po wypadku koło Żywca trasa S1 jest nieprzejezdna w kierunku Słowacji. Między węzłami Żywiec, Browar i Węgierska Górka zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Wypadek też na Krajowej 75 na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie karetka zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę.
8: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych, którzy transportowali pacjenta. Ci ratownicy zostali zabrani do szpitali jako przytomni z obrażeniami ciała. Dodatkowo pacjent, który był również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
6: Mówi Dominik Machał ze Straży Pożarnej w Brzesku. Trasa może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022 roku. Przed sądem rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
9: Jestem, dzień dobry. Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
6: A równolegle toczy się odrębne postępowanie, w którym generał Szymczyk formalnie posiada status pokrzywdzonego. Strona ukraińska poinformowała jednak, że ze względu na trwającą wojnę nie jest w stanie obecnie zrealizować polskich wniosków o pomoc prawną.
3: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
6: Kolejowy remont mocno da się we znaki pasażerom. Od 14 września pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy, a część składów pojedzie przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii 404, który ma poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu.
10: Prace będą prowadzone na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo. Kontynuowane będą również roboty związane z dostosowaniem sieci trakcyjnej na odcinku Białogard-Kołobrzeg do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością do 120 km na godzinę.
6: Informuje Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK. Utrudnienia potrwają do 12 grudnia. W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i miłośnicy jego talentu. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe słynnego aktora Jana Frycza. Twoje role pojawiały się w sposób naturalny, swobodny, niewymuszony. Byłeś nie do podrobienia, mówił reżyser i aktor Mikołaj Grabowski. A wyraźnie wzruszony w czasie uroczystości Jan Englert zaznaczał.
11: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy. Ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Wiem, prawdopodobnie w tej chwili poucza chóry anielskie, że pora zmienić sposób śpiewania na jakiś ciekawszy i nowy.
6: Jan Frycz był aktorem m.in. Teatru Starego w Krakowie i Teatru Narodowego w Warszawie. Aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Niedobre informacje z Włoch. Jan Ziółkowski z poważnym urazem, obrońca piłkarskiej reprezentacji Polski, doznał urazu rozcięgna podeszwowego. Trener Monzy Iwan Juric przekazał, że to wykluczy go z gry na długi czas. Nie podano, ile dokładnie potrwa pauza Ziółkowskiego, który niedawno przeniósł się za AS Romy. Poważnej kontuzji doznał też Piotr Samiec-Talar. Lider Śląska Wrocław w meczu z Jagiellonią złamał nadgarstek. Czeka go operacja i kilka tygodni przerwy. I jeszcze motorsport. Tymek Kucharczyk wygrał wyścig amerykańskiej serii Indy Next na torze Laguna Seca. Była to ostatnia runda sezonu. Polak do końca walczył o tytuł mistrza serii. Niestety wypadek w przedostatnim wyścigu sezonu przekreślił na to szansę. Mistrzostwa były bardzo długie i mocne. Co mogę powiedzieć? Co jeśli to, co się stało w sobotę, by się nie wydarzyło? Ale mimo to jestem dumny. Wykorzystaliśmy do maksimum to, co mieliśmy dzisiaj. Mówił nasz kierowca, którego program przyszłorocznych startów na razie nie jest jasny.
7: Od 17 stopni dzisiaj w Suwałkach, przez 18 w Białymstoku, 19 wskażą termometry w Lublinie, a najcieplej...
12: A ty nie mów o tym, co dzisiaj, to niedobra jest. Jutro
7: dlaczego?
12: Fajne, jutro fajne.
7: 23 stopni też fajne.
12: Jutro super.
7: A to akurat dzisiaj.
12: Jutro ile?
7: Jutro 30. Nawet miejsca.
6: Mów dobrze albo wcale.
12: Ten, co się odezwał,
13: mów dobrze,
12: ten,
13: albo wcale.
12: Co powiedział.
13: Powiedział najlepiej.
12: Przychodzi tu o poważnych rzeczach, mówi zawsze i dęki tu fiu, fiu, fiu. Jaki mrawy dzisiaj.
13: No, jak nigdy. Łap piłeczkę.
12: Michał Rawa wraca o 13.
6: Wrócę.
13: Ale mów dobrze albo w ogóle.
12: Tak. I się nie czerwień tak. To
6: jak się ładnie odwinęła,
12: nie,
6: zobacz.
12: Nie można się tak czerwienić, Michał.
6: Ja swojemu mężowi nie zazdroszczę.
13: I słusznie, i słusznie.
12: Ale se przekichałeś.
7: A on wie, co mówi. On tutaj nie pierwszy raz siedzi.
12: Oh my god.
7: Klikaj.
12: Klaudia Wasiluk.
7: I Arek Sikora.
12: I mrawy. Przyjdzie o 13.
7: No, niech spróbuję.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
1: Autoglass naprawia, autoglass wymienia.
12: No, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
7: Tak, że zobacz, co zagramy.
12: Bum, bum, bum.
7: To też w temacie.
12: To onomatopeja tak zwana.
6: Jak się odezwę, to ja będę miał zaraz bum, bum, bum.
12: No, właśnie tak będzie. Dobra, gramy, hej!

0: Że niby lato, tak?
1: A jak
0: że
1: lato? Jak lato, to wakacje.
0: Można sobie je planować.
1: Ale to dawno temu było, to już dawno temu te wakacje. Naprawdę, to już od wakacji to się tyle wydarzyło, że już mamy 7 września, to kawał czasu
0: dokładnie
1: minęło.
0: Dokładnie, zaczynamy pierwszy taki, wiecie, pełnoprawny cały tydzień takiego, no nie chcę brzydko
1: powiedzieć. Praca, szkoła, dom i tak w kółko, Macieju.
0: Wypadałoby w związku z tym pomyśleć o jakimś wolnym, tak żeby nam się lepiej zrobiło.
1: Dobrze gada!
0: No to ja otwieram kalendarz.
1: Dawaj.
0: Przeklikam, poszukam. No we wrześniu tutaj nie ma co szukać wolnych dni. W październiku też nie, ale najbliższy w listopadzie. Pierwszy, tyle że wypada w niedzielę. Był pomysł, żeby tam poniedziałek chociaż sobie za to odebrać czy coś. No niestety rządzący mówią nie, więc tutaj jakby nie poszalejemy.
1: A to może jeszcze da się tam przyklepać coś, może...
0: Niech próbują. Ale ja ci powiem tak, listopad możemy zostawić, bo w grudniu za to możemy sobie odbić.
1: O.
0: Grudzień układa się tak, słuchajcie.
1: Święta są w grudniu.
0: 24 grudnia, Wigilia wypada w czwartek.
1: W czwartek?
0: Tak, dzień ustawowo wolny od pracy.
1: A co to oznacza?
0: To oznacza, że potem 25 grudnia, piątek, mamy wolny. Aha. 26 grudnia, sobota, no wiadomo. Niedziela, wiadomo. A jak jeszcze sobie pyk... Chycniemy.
1: Poniedziałek, wtorek, środa.
0: Tak, no to zobacz, co tu się dzieje.
1: Sylwester wypada w czwartek, ale Sylwester, to nowy rok jest ustawowo wolny chyba, nie? Od pracy to piątek.
0: Kurczę.
1: I masz cyk, długi weekend. Słuchajcie, weekend zaczynamy w czwartek w grudniu, a kończymy w poniedziałek 2 tygodnie później.
0: No, jeżeli komuś właśnie teraz zrobiło się lepiej, nie ma za co.
1: Nie ma za co. Patrz, Grażynko, i zaraz wszystkich świętych, święta, nowy rok.
0: I znowu będą wakacje.
1: Bajlamos tymczasem, Enrique.
0: 20 po 12.
1: Gramy.

0: wrócił blask.
1: Wiktoria Kida. Oj, dziewczyno, w Vox FM.
2: Uwaga, będę tłumaczyć.
1: Co takiego?
2: Zdarzyłości rodzinne.
1: Masz.
2: Rodzina Gessler już jest dobrze, okay. Ale bardziej chodzi tutaj o Waldemara, który jest wieloletnim partnerem Magdy Gessler. I słuchajcie, ten oto Waldemar ma syna. I na weselu syna bawiła się Magda Gessler. No generalnie była tam jedna wielka impreza.
1: Ale
2: i
1: nie rzucała talerzami, od razu zapytam, bo to jest najważniejsze pytanie. Talerze niepotłuczone.
2: Ty, no na ten moment chyba nic o tym nie piszą, więc albo nie mogą, albo po prostu niepotłuczone.
1: Okej.
2: Okay. Ale mogę ci powiedzieć,
1: kieliszki potłuczone na pewno, bo tak na weselach jest.
2: O żarciu będę mówić.
1: Dawaj.
2: Ty wiesz, co tam się działo? Mhm. Słuchaj. Po pierwsze tak, carpaccio ze szparagami i dojrzewającym serem.
1: No brzmi tak no.
2: Rosół z kołdunami, krem z warzyw sezonowych, okoń morski, golonka, tu już widzę, że ci się oczka świecą.
1: No to pewnie, że
2: kaczka
1: tak.
2: z jabłkiem i wolno pieczona polędwica wieprzowa. Ty, no dobrze brzmi, ja ci powiem.
1: Dobrze brzmi i teraz, wiesz co, tutaj dostałem wiadomość od naszego wydawcy, że fajnie, że mówicie o Magdzie, bo mamy nagrania z tego wesela i podobno z tych nagrań wynika, że Magda się świetnie bawiła, ale sprawdźmy, zobaczmy. On i DJ beatboxuje!
2: W tle.
1: I DJ to...
2: Jakiś
1: udane weselicho musiało być.
3: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
14: Gorzowska Biblioteka pokaże wyjątkowe pamiątki po swoim patronie. Z okazji jubileuszu 80-lecia wystawa Herbert Fale. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Otwarcie wystawy we wtorek o godzinie 16.30 w gmachu głównym przy ulicy Sikorskiego. To kilkanaście plansz z wierszami, notatkami i szkicami poety. Dodatkowo biblioteka pokaże rękopisy i listy Herberta z czasów jego współpracy z Gorzowskim Teatrem. Mówi Magdalena Matuszewska z Gorzowskiej Książnicy.
15: Będzie można zobaczyć rękopis wiersza Matka, będzie można zobaczyć szkice, ale także będzie można zobaczyć list Zbigniewa Herberta właśnie do państwa Byrskich, które świadczą o wielkiej przyjaźni między nimi.
14: Rękopisy Zbigniewa Herberta do Gorzowa przekazał Janusz Dreczka. Szerszej publiczności zostaną pokazane pierwszy raz. Wystawa przygotowana jest wspólnie z Fundacją imienia Zbigniewa Herberta w Warszawie. Kobieto, zadbaj o siebie. Bezpłatne badania mamograficzne w Lubuskiem. Mamowóz wyruszył we wrześniową trasę. Zgłaszać mogą się panie w wieku od 45 do 74 lat, bez skierowania, blisko domu i w komfortowych warunkach. Mamowóz dzisiaj jest w Międzyrzeczu, na osiedlu kasztelańskim przy Pływalni Miejskiej, w Ośnie Lubuskim przy Urzędzie Miejskim i w Torzymiu na Placu Wolności. Specjaliści czekają do godziny 15. Jutro pojazd pojawi się w Przytocznej, przy Przychodni Lekarskiej oraz w Sulęcinie, przy Markecie Przypoznańskiej. Ponad 38% kobiet zostało objętych programem profilaktyki raka piersi. Prawie 140 tysięcy lubuszanek może jeszcze wykonać badanie. Całkiem pogodny dzień w Gorzowie. Póki co, bo na termometrach mamy 16 stopni, jakość powietrza bardzo dobra, ale niestety chmur będzie coraz więcej, informują synoptycy. Dzisiaj maks 120 kresek i jutro będzie jeszcze cieplej. To ostatni chyba podryk lata, 27. Od środy chłodniej i deszczowo. Kierowcy rozważni na drogach, bez pośpiechu i nerwów, czytajcie znaki drogowe.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Olio Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
7: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
8: Reklama.
9: Vox FM Gorzów.
10: Po 15 latach znaleźli sprawcę dzięki badaniom DNA. Prokuratura przekazuje nowe informacje w sprawie zabójstwa 13-latki w Gdyni. Groźne wypadki na torach. Jeden z nich zakończył się tragicznie. Są duże utrudnienia na trasie koło Suwałk oraz w Zielonej Górze. Za chwilę więcej szczegółów. Powiemy też o niezwykłej wędrówce jednego z żubrów. Zwierzę zaskoczyło mieszkańców na Mazowszu.
11: Na zegarze 13. To czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Michał Rawa. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
10: Podejrzany współpracuje ze śledczymi. Konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
12: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej. Do tej wizji doszło 2 września 2026 roku. Ponadto funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przesłuchują świadków związanych z podejrzanym.
10: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Do zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej doszło 23 sierpnia 2011 roku w Gdyni. Ciało dziewczynki, która wieczorem odprowadziła swoją koleżankę na przystanek autobusowy, znaleziono w lasku w dzielnicy Dąbrowa, 300 metrów od bloku, gdzie mieszkała. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczyli profil DNA potencjalnego sprawcy. Podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Pociąg staranował ciężarówkę. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okunowiec pod Suwałkami. Skład przewożący naczepy uderzył w ciężarówkę na niestrzeżonym przejeździe.
13: Kierujący samochodem ciężarowym został przetransportowany do szpitala.
10: Informuje Karol Górski z suwalskiej policji. Ruch na trasie z Suwałk do granicy z Litwą jest całkowicie wstrzymany, podaje Tomasz Łotowski z PKP PLK.
14: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
10: To nie jedyny groźny wypadek na kolei. Tragedia na torach w Zielonej Górze. Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę.
15: W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, ustala dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.
10: Przekazuje Anna Baran z zielonogórskiej policji. W tej chwili występują kilkunastominutowe opóźnienia pociągów. Składy są kierowane na inne tory.
9: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
10: Bezrobocie w Polsce nieznacznie wyższe. Dane w sierpniu pokazują, że stopa bezrobocia w naszym kraju wyniosła 5,9%. To zaledwie 0,1% więcej niż w lipcu. Prawie 5 tysięcy osób więcej zostało zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Najgorzej sytuacja wygląda w powiecie szydłowieckim na Mazowszu, gdzie bez pracy jest prawie 23% mieszkańców. Taki widok w tym miejscu to prawdziwa sensacja. Żubr pojawił się w weekend na wschodzie Mazowsza. Król Puszczy był widziany m.in. przy Krajowej 19 pod Sarnakami oraz na jednej z posesji w miejscowości Rzewuszki. Służby potwierdzają, że dostały w tej sprawie zgłoszenia od mieszkańców.
16: Osobnik ten najprawdopodobniej przeszedł przez rzekę Bug, na której utrzymuje się bardzo niski stan wody. Ze zgłoszeń wynika, że zwierzę nie jest agresywne.
10: Mówi Emilia Matejczuk z Policji w Łosicach. Służby apelują do mieszkańców, aby nie zbliżali się do żubra. Na razie nie wiadomo, czy to ten sam osobnik, który kilka dni temu był widziany po drugiej stronie Bugu w Siemiatyczach. Zwierzę musiało oddalić się od stada z Puszczy Białowieskiej, a więc o kilkadziesiąt kilometrów.
1: Ja mam
3: zacząć,
1: tak?
3: Tematu żubra. To te moje tereny! Serdecznie pozdrawiamy.
1: Tak.
3: Puszczę i Akalice.
1: Tam teraz 12 stopni Celsjusza. Czekaj, 18, przepraszam.
3: 18.
1: 12,
10: nie strasz.
3: A 12 jutro będzie 25 nawet.
1: 12 w nocy. No, ale tak, jutro ciepło.
3: A w środę 28.
1: 30, nawet 2 prognozowane przez synoptyków w Krakowie. Najcieplej będzie w środę. No.
3: Tak.
1: A biometr jak?
3: Biometr jest wspaniały, bo Michał Rawa przyszedł do studia.
1: Michał,
3: i on tak
1: dzięki
3: się uśmiecha.
1: Za biometr.
3: Zobacz, jaki wspaniały człowiek.
1: No Michał, to jest tak.
3: Nie będę go zaczepiać, niech mnie nawet nie prowokuje.
1: Czy to lewa, czy to lewa, czy to prawa, wszędzie Michał Rawa.
3: O.
10: Czuję się dzisiaj gwiazdą.
1: Zobacz
3: go. Tylko dzisiaj, Michał. Jutro też będziesz?
10: Nie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: No i co teraz?
3: Nic więcej nie powiem.
1: Michał, 5 minut po korzystajcie, spijajcie z jego ust wiadomości, póki jeszcze jest. Michał Rawa za godzinę wraca. Klaudia Wasiluk.
3: Arek Sikora.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: No tak było. Tak?
1: Monsawa! Bardzo dobry numer. 18,5 minuty po godzinie 13.
0: Mamy wiadomości ważne.
1: Tak?
0: Ważne mamy. Tak. Tak.
1: Prosto ze stolicy naszego pięknego kraju.
0: Tak.
1: Słuchajcie, drodzy państwo, kierunek Warszawa. Warszawa, która potrafi na weekend się zamienić w naprawdę dzikie miasto.
0: O Jezu, co się dzieje?
1: W weekendy zwłaszcza, nie?
0: Lochy wychodzą i te...
1: No, dokładnie, tylko ja na przykład nie spodziewałabym się, że można je znaleźć na przykład w piaskownicy na placu zabaw.
0: Można.
1: A tutaj słuchajcie, kierunek Bemowo i tak, wyobraźcie sobie, idziesz sobie na przykład na plac zabaw z dziećmi, za rączkę, myślisz, że będziesz się pięknie bawić, wchodzisz, a tam w piaskownicy...
0: A tam dzik leży, dzik.
1: Serio, między łopatką a wiaderkiem.
0: Ale
1: i to taki pokaźny konkret dzik.
0: Ale co można robić w piaskownicy? No, w piasku buduje się zamki z piasku przecież,
1: na
0: nie?
1: Na przykład.
0: Tak. Tak się składa, że nasi reporterzy zawsze są na miejscu i zawsze wszystko sprawdzają. Mhm. Tam też byli.
1: Dotarliśmy do takich naprawdę bardzo mocnych nagrań.
0: Słuchajcie, co tam dziki wyprawiały.
2: Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Budowa!
1: Naprawdę to słyszał.
2: Głowa w betoniarce!
0: I to właśnie weekendowe dziki z Warszawy. To...
1: Ale zobacz!
0: No, świetne.
1: Poniedziałek, 20 po 13. Słyszysz to umpa, umpa, umpa w głośnikach. Słyszysz tego dzika?
0: No.
1: I masz dzień dobry!
0: Lepiej?
1: Teraz będzie jeszcze lepiej. I na i up.
0: 20 minut po 13.
1: Jeszcze zdobędziemy świata szczyt za moment.
0: To cały czas Vox FM i tutaj gramy w rytmie hitów. Au!

0: Oczywiście Run, Run River, David Guetta, Alok i Stick Figure. To wszystko w Vox FM, 27 minut do godziny 14. Ewa Chodakowska.
1: Ploteczki będą, czyli?
0: Tak.
1: Okej, okay, dobra, co?
0: Początek września mamy i Ewa Chodakowska rozstała się ze swoim mężem po 17 latach. Mieszka ze współlokatorem, wkręca fanów. Chodzi o posąg łosia.
1: Ze współlokatorem mieszka?
0: Tak.
1: Ewa Chodakowska po rozstaniu to pewnie cała szuflada przyjaciół.
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz jak.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
16: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Gorzów opanowany przez bezdomnych? Na takie opinie mieszkańców można trafić w sieci. Tomasz Manikowski, gorzowski streetwalker, podkreśla, że takich osób aż tak dużo nie ma. Według ostatniego liczenia w Gorzowie jest aktualnie 190 osób bez dachu nad głową. Jednak większa część z nich przebywa w zakładzie karnym, w schroniskach czy mieszkaniach treningowych. Po uwzględnieniu tych danych w przestrzeni miejskiej pozostaje 38 osób. Skąd więc opinia o mieście pełnym bezdomnych?
17: Jesteśmy wzrokowcami i patrzymy, że o 3 osoby na przykład na kwadracie, 3 osoby w Małpim Gaju, 3 osoby w Parku Róż. I mówimy, no wszędzie są. To jest garstka jak na Gorzów, ale ta garstka naprawdę popsuje wizerunek.
16: Jak dodaje Tomasz Manikowski, z osobami bezdomnymi mylone są osoby spożywające alkohol, które mieszkają w sąsiedztwie. Jako przykład streetwalker podaje popularny kwadrat. Wyspa, rozbitkowie i walka o władzę w nowym spektaklu Burza w Gorzowskim Teatrze. Nowatorska odsłona sztuki Szekspira w baśniowej odsłonie. To będzie ruchome przedstawienie, bo widownia będzie podzielona na grupy, przemieszcza się po teatralnych zakamarkach, obserwując poszczególne sceny intryg i walki o wpływy. To taki rodzaj gry terenowej z różnymi opcjami. Burza do zobaczenia od wtorku. Grana będzie dla młodzieży w ramach miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowy rozkład jazdy znajdziecie na stronie Gorzowskiego Teatru. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic przeczytacie także na voxfm.pl. Przybywa aut w Gorzowie, widać to zwłaszcza w centrum miasta, ale także na osiedlach, więc czujni kierowcy, bez pospiechu. Pomarańczowi też gdzieniegdzie mogą łatać ubytki, więc omijajcie. Pogodowo słońce, chmury mają się przeplatać, dziś max 20 stopni, ale jutro będzie 27 kresek. Od środy zdecydowanie szaro, burę i mokre klimaty.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: 8200, 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
11: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys, 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
12: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
2: Reklama.
13: Vox FM, FM Gorzów.
14: Piąta osoba z zarzutami w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura zdecydowała w sprawie Romana Rzet. Powiemy także o poważnym poślizgu reform w służbie zdrowia. Nasza reporterka rozmawiała o tym z minister zdrowia. Będzie też Kraków i marsz kilkuset przedszkolaków dla bezpieczeństwa na drogach.
15: Na zegarach punktualnie godzina 14. Michał Raba w studiu zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości, a my słuchamy.
14: Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w sobotę w związku z tą sprawą Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo, przekazał jego adwokat. Jeszcze dziś więcej szczegółów mają podać śledczy. O tym Mateusz Gołębiewski.
16: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
14: Policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Zatrzymany to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Zmieniamy temat. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami raczej wyhamowuje zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym ogłaszano w połowie lipca. Pierwszy ważny krok ma nastąpić dopiero w listopadzie.
17: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
14: Powiedziała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska. W październiku ma natomiast zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy. Najważniejsze zmiany dotyczące płac i czasu pracy lekarzy mają jednak wejść w życie dopiero za rok od uchwalenia ustawy, która nadal czeka na akceptację rządu.
13: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
14: Świętokrzyskie służby postawione na nogi po zgłoszeniu o ustawce pseudokibiców. Policjanci pojawili się przy jednym z zalewów w Świętokrzyskiem, gdzie miało dojść do bijatyki. Pseudokibiców na miejscu już nie było, zostały tylko ślady ustawki.
18: Przyszło zgłoszenie o konflikcie grupy osób. Oczywiście w trybie pilnym zostały skierowane patrole. Gdy dotarły na miejsce, już nikogo, że tak powiem, nie było. Natomiast zabezpieczone zostały przedmioty takie w postaci rękawic, ochraniaczy.
14: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Mundurowi zatrzymali trzy osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wielki spacer z przesłaniem. Blisko 500 przedszkolaków przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu, po to, aby promować bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
8: Trzeba uważać na drogi, zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
9: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
19: Dzieciaki nawoływały hasła związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, mówiły, jak to należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę, że należy przechodzić na zielone świetle, że należy nosić odblaski. Same promowały to bezpieczeństwo, mając na sobie element odblaskowy, bo to jest przemarsz odblaskowy.
14: Dodaje Paulina Dzikowska z krakowskiej policji. Na przemarszu z mikrofonem był nasz reporter Kuba Solarz.
2: 101 i 7
10: Vox FM Gorzów.
20: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na poniedziałkowe popołudnie razem z nami, które to muzycznie rozpocznie Eiffel 65, za chwilę po polsku Dave.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Alan Walker i Ava Max, Fate, 13 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Panele na dachu są, prąd już płynie i zasila gorzowską bibliotekę. W środę będzie można zobaczyć, jak to działa. Moc zamontowanych paneli słonecznych to 50 kW. Zmieniono także system ogrzewania, oparto go na pompach ciepłach połączonych kaskadowo. Wszystko spięto inteligentnym systemem zarządzania energią. W środę o 10.15 bibliotekarze pokażą, jak to wszystko działa. To będzie też część obchodów 80-lecia gorzowskiej księżnicy. Więcej na ten temat dyrektor biblioteki Sławomir Szenold.
1: Zaprezentujemy, jak ten system działa. Nie pokażemy szczegółów technicznych, ponieważ musielibyśmy wejść na dach, gdzie jest obecnie już zamontowana i działająca elektrownia solarna na naszym dachu. Stąd ten prąd, który mamy i oświetlenie dzisiaj możemy powiedzieć właśnie, że jest z naszej elektrowni.
0: Dyrektor liczy, że dzięki inwestycji księżnica będzie potrzebowała 40% mniej energii niż obecnie. Koszt to 6 milionów złotych, z czego 5 to dotacja z KPO. Od pomysłu do realizacji, gratulacje.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: I tam kąt, z którego można było ten napis zobaczyć, to trzeba było się mocno oddalić.
1: Bardzo to przyjemna informacja, że renowacje są przeprowadzane. Moim zdaniem w ogóle w naszym mieście neonów troszeczkę brakuje. Wszystko idzie w tym kierunku, żeby neony zdejmować, a wstawiać wielkie ekrany LED-owe, które no, takiego uroku nie mają. A wy jesteście za czy przeciw? Piszcie, nasza skrzynka jest do waszej dyspozycji, skrzynka na Facebooku zwłaszcza.

0: Trombi, graj Trombi, 25 minut przed godziną 15, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów, krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, zatem posłuchajcie z uwagą, my w rytmie hitów wracamy z Keanu Silvą, a po polsku zaśpiewa formacja Boys.
1: Reklama. Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
6: Widziałeś wypadek w Mironicach pod Gorzowem? Policja szuka świadków zdarzenia. Karolina Łopacińska, Wojciechowska, oto szczegóły. Do dramatycznego wypadku doszło 29 sierpnia. Zginął motocyklista. W Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie prowadzone jest postępowanie. Około godziny 22.50 kierujący motocyklem 38-latek jadąc z kierunku Kłodawy na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na pobocze, ścieżkę rowerową i uderzył w betonowy słup. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Świadków zdarzenia mundurowi proszą o kontakt pod numerem telefonu 47 79 127 14. Panele na dachu, prąd już płynie i zasila gorzowską bibliotekę. W środę będzie można zobaczyć, jak to działa. Moc zamontowanych paneli słonecznych to 50 kW. Zmieniono także system ogrzewania, oparto go na pompach ciepła, połączonych kaskadowo. Wszystko spięto inteligentnym systemem zarządzania energią. W środę o 10.15 bibliotekarze pokażą, jak to funkcjonuje. To część obchodów 80-lecia gorzowskiej książnicy. Mówi Sławomir Szenwald, dyrektor biblioteki.
7: Zaprezentujemy, jak ten system działa. Nie pokażemy szczegółów technicznych, ponieważ musielibyśmy wejść na dach, gdzie jest obecnie już zamontowana i działająca elektrownia solarna na naszym dachu, stąd ten prąd, który mamy i oświetlenie dzisiaj możemy powiedzieć właśnie, że jest z naszej elektrowni.
6: Dyrektor liczy, że dzięki inwestycji książnica będzie potrzebowała 40% mniej energii niż obecnie. Koszt inwestycji to 6 milionów złotych, z czego 5 to dotacja z KPO. Na termometrach w Gorzowie 19 stopni. Jakość powietrza bardzo dobra. Spędzajcie czas na świeżym powietrzu. Dotleniajcie się. Jutro zobaczymy 27 kresek. Słońce z chmurami ma się przeplatać. I to myślę będą takie ostatnie letnie powiewy, bo od środy już mokro i czysto. Kierowcy, warunki na przestrzeni kilku dni będą się zmieniać, więc bądźcie czujni.

Voice. Najpiękniejsza dziewczyno, kwadrans przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów w wolnej chwili. Wpadajcie koniecznie na naszą stronę voxfm.pl, zakładka lokalne, tam wszystko co ciekawe, interesujące i aktualne o Gorzowie i naszych przyległościach. Zatem, jeśli jesteście spragnieni informacji, to tam ich szukajcie. voxfm.pl, zakładka lokalne. Loren, już teraz za chwilę Ace of Base.

0: Ava Max i Thorn, 3,5 minuty przed godziną 15 na zegarach. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa o 15 co do sekundy wiadomości z kraju i ze świata. A po 15, oprócz tego, że dalej będziemy odganiać te chmury i pozbywać się deszczu z Gorzowa, to zajrzymy na nasze drogi i sprawdzimy, co się dzieje.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Vox FM. Gorzów.
15: Trzech policjantów może odpowiedzieć za śmierć 14-latki z Andrychowa. Dziewczynka zmarła z wyziębienia. Właśnie ruszył proces. Ceny paliw rosną i końca nie widać. Porozmawialiśmy z kierowcami i ekspertami. Będziemy też w Warszawie, gdzie na ulicę wyszły roboty.
16: Zatem zapraszamy na wiadomości Vox FM o godzinie 15, które przedstawia już teraz Michał Rawa.
15: Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii z Andrychowa. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Zdaniem śledczych mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.
17: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny, ponieważ były do niej wysyłane wiadomości. Ona jeszcze przed utratą przytomności dzwoniła do brata, do ojca.
15: Zaznacza prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Oskarżeni w śledztwie nie przyznali się do zarzuconych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Lekarze nie zdołali uratować jej życia. Kierowcy płacą i płaczą. Ceny paliw wciąż rosną, a na horyzoncie obniżek nie widać. Dziś za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
18: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł, także bardzo dużo.
19: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tą i z powrotem.
20: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu, no nie mam wyjścia.
21: Muszę jeździć po prostu, żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
15: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu.
22: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo to ona jest odpowiedzialna za skoki cen paliw gotowych na światowych rynkach, nie będzie się w żaden sposób uspokajać, to obawiam się, że to nawet może być materia najbliższych kilku dni.
15: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Do tej pory jedynym paliwem, które mimo wszystko taniało, był autogaz, ale i tu dobra pasta się skończyła. Podwyżki nie będą jednak aż tak spektakularne. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr.
23: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
15: Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne. To coroczna akcja. Chodzi o porządek administracyjny. Uspokaja jednak Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Dokumenty trafiają nie tylko do żołnierzy, ale też do cywilów. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, kto może otrzymać dokument?
24: Są trzy rodzaje kart mobilizacyjnych. Czerwone i zielone trafiają do żołnierzy pasywnej rezerwy, niebieskie do cywili. Chodzi tu głównie o pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej, ale i lekarzy, weterynarzy czy informatyków, a także o inne zawody przydatne w wojsku. To standardowa, coroczna procedura, tłumaczy mi kapitan Michał Gełej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
25: Taki proces nie jest nowością. Mamy rozeznanie, jakim potencjałem obronnym możemy dysponować.
24: Po otrzymaniu takiego dokumentu teraz nie trzeba robić nic. To po prostu informacja, do jakiej jednostki należy się stawić w razie mobilizacji lub wojny.
15: Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia. Chodzi o to, by roboty nie zastępowały ludzi i nie prowadziły do utraty miejsc pracy. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
26: Sztuczna inteligencja tak, ale w centrum człowiek. Człowiek najważniejszy, a sztuczna inteligencja przygotowana tak, żeby ją zawsze człowiek zarządzał. Czyli algorytmy w tyle, człowiek z przodu.
27: Moja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
15: Tak odpowiadał ministrowi jeden z robotów. Organizatorzy przekonują, że taka nietypowa manifestacja ma przyciągnąć uwagę i unaocznić realny problem, bo jeśli nie będzie odpowiednich regulacji dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji robotów, wiele osób może stracić pracę.
2: Vox FM.
0: No, ciekawe. 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Kolejną godzinę rozpoczyna Don Omar. Za chwilę po polsku Bajera. A my za parę chwil powiemy, jak wygląda sytuacja na gorzowskich drogach. Gramy!
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Blue Cafe, You May Be In Love. 14 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Najwyższa pora sprawdzić, co dzieje się na gorzowskich drogach. Biorąc pod uwagę ogół, czuć od razu, że jest początek nowego tygodnia. Most Lubuski zaczyna się korkować w kierunku Ronda Santowskiego, ale jadąc ulicą Podmiejską w dół, również tutaj jest bardzo intensywnie. W ścisłym centrum Gorzowa postoicie więcej niż zwykle, zwłaszcza przed rondem Kosynierów Gdyńskich oraz przy dawnym kinie Słońce. Intensywnie w rejonie Katedry. Na Zawarciu korkuje się powoli Fabryczna, Przemysłowa i Grobla przed Dominantą. Proszę to wziąć pod uwagę. Bardzo intensywnie dzisiaj przed rondem Barlineckim, nie mniej przed rondem Gdańskim. Wszystko wskazuje na to, że tak sytuacja będzie wyglądać jeszcze co najmniej kilkadziesiąt minut. Wylotówki z Gorzowa wyglądają nieźle, z małym zastrzeżeniem, że na Kasprzaka prawdopodobnie jedne światła będziecie musieli odczekać. Hasło dnia dzisiaj brak.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: stopni na plusie, ale to, co tu dużo mówić, lato wróci do nas tylko na jeden dzień po to, żeby się pożegnać z nami ładnie. Jutro zresztą sporo słońca, zobaczymy w środę już poniżej 20 i prawdopodobnie popada. W czwartek 18 i również możliwe przelotne opady deszczu, piątek 20, ale tutaj pochmurnie. Najbliższy weekend stabilnie 20-21 i w sobotę i w niedzielę bez zapowiadanych opadów deszczu. Ciśnienie aktualnie spada, 1022 hektopaskale, jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra. Warunki meteo niekorzystne i takie do jutra pozostaną.
1: To jest dzień.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion. DNA, długa nazwa, ale piosenka naprawdę śliczna. 23 minuty przed godziną 16 na zegarach, to czas na wiadomości lokalne, które u nas po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Olio Oliwa, pasta makaron formaggio ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
8: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
4: Reklama.
9: Budżet Stali Gorzów trzeszczy, ale nie pęknie, zapewniają w klubie. Karolina Łowacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Przegrany dwumecz z Folubazem skomplikował sytuację sportową i finansową. Gorzowian czeka dalsza walka o utrzymanie w Ekstralidze. Najpierw starcia z częstochowskim Włókniarzem i ewentualny baraż. 4 dodatkowe spotkania to 2 miliony złotych wydatków. Dla finansów Stali to spore wyzwanie. W kasie brakuje obecnie około 2,5 miliona. Klub zapewnia, że sobie z tym poradzi, mówi Magdalena Ciszek-Kozłowska, dyrektorka Stali Gorzów.
10: Wszystkie zobowiązania uregulujemy do końca października, bo tak zamykamy sezon i tak zamykamy rok obrachunkowy z 30 października i o licencję na przyszły sezon jesteśmy spokojni.
9: Stal czeka także na pieniądze z telewizji, to ponad 2 miliony złotych. Te powinny wpłynąć do klubowego budżetu w październiku. Zrób film. Zgłoś go do konkursu i zgarnij nagrodę. Nabór do Festiwalu Filmów Frapujących. Łączna pula nagród to 10 tysięcy złotych. Organizatorzy czekają na produkcję, których realizacja została zakończona po 1 stycznia 2022 roku. Długość nie może przekraczać 30 minut. Rywalizacja w 4 kategoriach. Filmy można zgłaszać do 11 września. 15. edycja festiwalu odbędzie się w październiku. Szczegóły znajdziecie na stronie mozart.pl. Puśćcie wodze fantazji. Wyobraźnia bowiem nie zna granic. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic przeczytacie także na voxfm.pl. Ścisk i tłok na gorzowskich ulicach, bo godziny szczytu rozpoczęte. Niestety więcej samochodów, ale także więcej pieszych, bo młodzież, dzieciaki wróciły do szkół, przedszkoli. Dlatego trzeba być bardzo czujnym, ściągać nogę z gazu. A pogoda? No niestety zmienna. Przewaga chmur, ale jutro ma być letni powiew, 27 stopni.
4: Vox FM.
11: Vox FM.
4: Gorzów.
11: Gorzów.

Buffalo, ona jest taka piękna, 12 przed 16, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Ukradła auto z narzędziami warte 21 zł. 34-letnia Ukrainka ujęta przez kryminalnych ze Słubic, usłyszała zarzuty i zostanie deportowana do swojego kraju. Tak się kończy brak złotej rączki u siebie w domu. Ale bez żadnych żartów. Bonnie M. już teraz, za chwilę Alogi, Eddie Watta.

0: Eddie Water, I Love My People. Dwie minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa o 16.00. Wiadomości z kraju i ze świata. I wracamy z Danej Teres.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
9: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys, 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
2: Reklama.
10: Vox FM, FM Gorzów.
11: Roman Rzec z zarzutami w sprawie zonda krypto. Prokuratura tłumaczy swoje działania. A w Niemczech obawy o kolejne akty sabotażu. Służby rozbroiły 21 ładunków. Odwiedzimy też jedną ze szkół w Bełchatowie. Nasz reporter pytał uczniów, co sądzą o nowych jadłospisach.
12: Punktualnie 16 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Michał Rawa. My słuchamy.
11: Nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Prokuratura przekazuje szczegóły przesłuchania zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie.
13: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
11: Mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak. Natomiast drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Za oba Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura informuje też, że policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania. Zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto.
10: Słuchacie wiadomości Vox FM. Tym żyją Niemcy.
11: Kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych w Niemczech. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów. Według śledczych miały one doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Są podejrzenia o próby sabotażu. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
14: Wcześniej urządzenia wybuchowe znaleziono w Dormagen, a w pobliskim Bergheim doszło do sabotażu linii wysokiego napięcia, który zakłócił pracę kilku bloków elektrowni. Tam również znaleziono ładunki, które miały doprowadzić do eksplozji. Teraz Niemiec dziennik Bild informuje, że 21 urządzeń wykryto w Saksonii, 8 koło stacji Berwelde i 4 w regionie stacji Graustein. Wszystkie zostały rozbrojone, nie było przerw w dostawach prądu ani zagrożenia dla mieszkańców. Saksonia to kolejny land, który jest celem aktów sabotażu. Podobne ataki na infrastrukturę energetyczną odnotowano w zeszłym miesiącu też w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii.
11: A przypomnijmy, wczoraj w Saksonii odbyły się wybory do parlamentu tego landu. Wygrała je skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, która zdobyła prawie 44% głosów. Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą portugalskiego przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. Półtora roku temu zamknął fabrykę materacy w Łodzi i pozostawił 300 osób bez pensji, odpraw i dokumentów. Z oszukanymi pracownicami rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
2: Czy ta interwencja w prokuraturze portugalskiej daje jakieś szanse dla pani?
4: Dla mnie żadne. Myślę, że trzeba przejąć sprawę we własne ręce.
5: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest.
15: Jak można w ten sposób okraść zakład i po prostu sobie zwiać dzień indziej?
11: Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim nie mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
16: Głodni bardzo?
17: Tak.
16: Co wybraliście?
18: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj kotlecie kisiecie rzeczy z ratatouille, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą mieć, ale można powiedzieć, że o, powoli się przyzwyczajają.
17: Spróbuję, też spróbuję.
16: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
17: No.
16: To chyba dobrze.
17: No chyba.
16: Co sądzisz o tych zmianach?
17: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
16: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
17: No trochę tak.
11: A szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Głównym celem zmian jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży. A za pół godziny z kolejnymi wiadomościami Vox FM Małgorzata Łukowska. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
12: Będziemy płakać.
9: 101 i 7
19: Vox FM Gorzów.
0: 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Dany Teres, If Only You, tak zaczniemy. Za chwilę Piękni Młodzi i Playboys.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Eli Oaks i Lavinia Reasons, 14 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O siódme miejsce powalczymy z włókniarzem. W razie sukcesu GZ Stal Gorzów pojedzie jeszcze o utrzymanie w PGE Ekstralidze z wicemistrzem Metal Class drugiej Ekstraligi. Stal mogła sobie zapewnić utrzymanie w piątek w derbach z Falubazem Zielona Góra. Pojedynek co prawda wygrany 47-43, ale w dwóch meczu o dwa punkty lepsi pokazali się rywale. Po 13 biegu gospodarze potrzebowali na Jancarzu cudu i dwóch wygranych po 5-1. No i było blisko. 15 bieg to zwycięstwo żółto-niebieskich. W 14 wygrał Adam Bednar. Oskar Paluch był jednak trzeci.
1: Ja jako zawodnik mam, że gdybym zdobył jeden punkt więcej, to byśmy wygrali w meczu, więc no jest to, nie jest to fajna sytuacja też dla mnie. Myślę, że dla każdego z nas, bo jednak to jest tylko jeden punkt i każdy, obojętnie kto dorzucił ten jeden punkt, to byśmy byli całkiem w innych teraz humorach.
0: Pierwszy mecz z włókniarzem w niedzielę w Częstochowie o godzinie 13. Proszę sobie zapisać, zanotować i zapamiętać. Końcówka sezonu musi być emocjonująca i tak jak rok temu nie było pewne, to jakie losy w tym sezonie czekają kibiców, tak samo się może zdarzyć i w tym roku. Chociaż my jesteśmy akurat jakoś dziwnie spokojni.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Okres próbny dla pełnoletniego kierowcy wynosi 2 lata, dla młodszego 3. Obowiązuje wtedy bezwzględny limit 0 promila alkoholu, ale to jest oczywiście 0,0 to jest najlepszy pomysł dla każdego kierowcy bez względu na wiek.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: ABC, Catch i Soul Survivor. 24 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa, a po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych. Zatem posłuchajcie z uwagą. My wracamy z ekipą.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Reklama.
5: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Surowsze kary dla młodych kierowców, łatwiej także stracić uprawnienia. To nowe przepisy, które obowiązują od piątku. Chodzi o osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Uprawnienia zostaną zabrane po uzyskaniu 20 punktów karnych, a okres próbny ze względu na przewinienia może być przedłużany. Co o tym sądzą Lubuszanie?
6: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył. Naprawdę rygorystycznie bardzo teraz do tego podeszli.
7: A ja uważam, że gorzej. No, każdy kierowca według mnie jest równy. Często takie niebezpieczne sytuacje stworzają też dużo starsi kierowcy.
5: Okres próbny dla pełnoletniego kierowcy wynosi 2 lata, a dla młodszego 3. Obowiązuje wtedy bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu. Ukradła auto z narzędziami warte 21 tysięcy złotych. 34-letnia Ukrainka ujęta przez kryminalnych ze Słubic. Usłyszała zarzuty i zostanie deportowana do swojego kraju. Do zdarzenia doszło na jednej ze stacji benzynowych w Świecku. Kobieta wykorzystała chwilę nieuwagi kierowcy, który zostawił bez nadzoru otwarty samochód marki Volkswagen. Wsiadła do niego i odjechała. Do akcji wkroczyli kryminalni, którzy szybko ustalili złodziejkę. Zatrzymali 34-latkę, odzyskali skradziony samochód oraz narzędzia budowlane. Straż Graniczna ma zobowiązać cudzoziemkę do powrotu do kraju pochodzenia. Dodam tylko, że przy granicy z Niemcami trwają wzmożone kontrole, które zostały przedłużone przez MSWiA do 30 marca przyszłego roku. Pogoda w Gorzowie, kapryśna. Było rano słońce, potem chmury, no i pojawił się też deszcz, który był niezapowiadany, a jednak jutro na termometrach mamy zobaczyć 27 stopni, no i słońce ma królować. I od środy znów zimniej i mokro. Kierowcy, dostosowujcie jazdę do tych warunków, bez pośpiechu, nerwów. Cało i zdrowo dojeżdżamy do celu.

Denzel i Pump It Up. 13 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Zaglądamy do kalendarium gorzowskiego i tutaj naprawdę niezła ciekawostka. 620 lat temu, to było w 1406 roku, biskup poznański obłożył klątwą Gorzów z powodu niepłacenia dziesięciny z Deszna, Ulimia, Borka i Karnina. Podobno klątwa została zdjęta, ale nie wiem, chyba ktoś zapomniał. Proszę to naprawić, jeśli ktoś z tego kręgu nas słucha. DJ Bobo, Matkon i Skolim to do posłuchania teraz. This is a party song that makes the party going on.

0: Sabrina Carpenter i Espresso, 2 minuty przed 17:00, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję, Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro o 14:00. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
1: Tu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Reklama.
9: Kolejne zamieszane w aferę Zonda Krypto usłyszał zarzuty. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniu zaginionej 37-latki, a przed Ministerstwem Cyfryzacji roboty protestowały przeciwko robotyzacji.
0: Jest godzina 17, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Z. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend, bo chciał wyjechać za granicę. Te informacje potwierdziła dziś po południu na konferencji prasowej rzecznik prokuratora generalnego. Chodzi o kolejnego podejrzanego w głośnej aferze Zonda Krypto. Z zarzutów, które usłyszał, nie wynika, by miał związek z kryminalnym wątkiem tej sprawy, czyli zaginięciem Sylwestra Suszka. A na konferencji w prokuraturze krajowej był nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Powiedz, co śledczy zarzucają Romanowi Z.
10: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo. Roman Z nie przyznaje się do winy w obu sprawach. Śledczy nie ujawniają też, czy był powiązany z poprzednimi zatrzymanymi.
11: Na to pytanie ma odpowiedzieć postępowanie i prokuratorzy prowadzą postępowanie w tym kierunku, aby te wszystkie okoliczności ustalić.
10: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Wciąż nie wiadomo też, jaką rolę w trwającym śledztwie pełni były szef Zonda Krypto.
11: Pan Kral ma status, co do którego nie mogę się wypowiedzieć.
10: Tymczasem zatrzymanemu w weekend Romanowi Z grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
9: A teraz Wielkopolska i spore utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu w powiecie złotowskim. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Utrudnienia mają jednak potrwać jeszcze co najmniej godzinę, mówi Przemysław Pacuch z policji w Złotowie.
12: W miejscu tego zdarzenia na tą chwilę jeszcze występują utrudnienia w ruchu kołowym pojazdów, z tego względu, że uszkodzony pojazd pojazdem specjalistycznym, ciężkim sprzętem jest usuwany z tej drogi, ale myślę, że w ciągu godziny powinna ta droga być już udrożniona.
9: Pociągiem jechało ponad 400 osób. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Wiadomo, że zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista pociągu byli trzeźwi. Już ponad tydzień trwają poszukiwania zaginionej 37-latki. Kobieta zniknęła bez śladu 30 sierpnia w Darłowie, w okolicach miejsca, gdzie odbywał się festiwal techno. Chwilę wcześniej pokłóciła się z mężem, z którym wspólnie wybrała się na tę imprezę. Od tej pory nikt z rodziny nie ma z nią kontaktu. Służby prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania, mówi Paulina Wiśniewska-Basiak z policji w Koszalinie.
2: Wspólnie z innymi służbami, między innymi Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, funkcjonariusze sprawdzają każdy możliwy ślad i każdą informację, która może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety. W ramach ostatnich działań wspólnie przeszukano około 600 hektarów terenów nadbrzeżnych w rejonie Darłówka.
9: Zdjęcie oraz szczegółowy rysopis zaginionej koszalińska policja udostępniła na swojej stronie internetowej. Roboty humanoidalne protestowały dziś przed Ministerstwem Cyfryzacji. Androidy sprzeciwiają się zastępowaniu ludzi w pracy. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji, przekonują organizatorzy akcji i same roboty.
13: Jestem AgiBot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
14: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chronicie miejsca pracy. Chronicie miejsca pracy.
9: A do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, żeby rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku.
0: Kiedyś był taki film, Ja Robot bodajże. I takie roboty faktycznie mogły robić bardzo dużo i pomóc ludziom, ale no właśnie jak ze wszystkim, jak to z technologią różnie bywa, czasami jest ta druga ciemna strona medalu. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj przyjemnie generalnie w całej Polsce, chociaż na północy naszego kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale tak poza tym okolice 22-21 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach. No i co? I fajnie. Tak patrzę, czy jutrzejszy dzień będzie też ładny. Jutro mamy wtorek, ale jutro to się dopiero będzie działo. Nawet 30 stopni. I to jest to, to mi się podoba. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka. Zapraszam.

0: modelki włodarski, lubię cię jak lato. Umówmy się, lato jeszcze trwa, więc warto z niego korzystać, chociaż ja wiem, że w kalendarzu mamy już wrzesień. I to dokładnie 7 dzień września, ale nie ma co płakać. Umówmy się, pomimo tego, że dzisiaj poniedziałek, pomimo tego, że jest wrzesień, to może to być fajny dzień, zważywszy na to, że Vox FM cały czas jest oczywiście z wami. Za kilka chwil najświeższa zagadka, dzisiejsza zagadka cioci Madzi. Co tym razem dla nas wymyśliła? Nie wiem, nie chciała zdradzić, ale powiedziała z racji tego, że poniedziałek, no to lekko nie będzie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Cześć kochani, z tej strony ciocia Madzia. To jak, gotowi na nową zagadkę? Uwaga! Co biegnie, ale nigdy nie chodzi?
2: O masz.
3: Co biegnie, ale nigdy nie chodzi? To dzisiejsza zagadka, na którą wy, rzecz jasna, możecie odpowiadać. 609-869-869 to jest numer, na który można wysyłać swoje wiadomości i swoje głosówki odnośnie właśnie dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Co biegnie, ale nigdy nie chodzi? Co biegnie, ale nigdy nie chodzi?

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
12: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
13: Reklama.
14: Jest 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
15: Na początek alert RCB dla mieszkańców Śląska. To po pożarze złomowiska aut w Chorzowie. Służby apelują, by ze względu na duże zadymienie zamknąć drzwi i okna w mieszkaniach. Nie należy też zbliżać się do miejsca prowadzonej akcji gaśniczej. Alert dotyczy Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic. Ukraina nie chce zmian na mapie świata. To po tym, jak ONZ wprowadziło jej nową wersję. Ma ona lepiej oddawać rozmiary państw niż ta, którą znamy od pokoleń. Jednak w nowej wersji mapy okupowany przez Rosję Krym został oznaczony innym kolorem niż pozostała część państwa ukraińskiego. W oficjalnym proteście złożonym w ONZ władze Ukrainy uznały taki sposób prezentacji za całkowicie niedopuszczalny. ONZ ze sprzeciwem się zgodziło, ale mapy zmieniać już nie będzie. Minutą ciszy zaczną się wszystkie mecze inauguracyjnej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. To dla uczczenia pamięci ofiar ostatnich powodzi w Nepalu. Decyzją UEFA na każdym z 18 stadionów na znak solidarności i wsparcia. Pojawi się też transparent z napisem Nie jesteś sam Nepal. Według najnowszych danych pod koniec sierpnia w powodzi zginęło ponad 1300 osób. Blisko 6 tysięcy wciąż uważa się za zaginionych.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: A inauguracja Ligi Mistrzów już jutro. Tegoroczny sezon odbędzie się bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madryt z Interem Mediolan. Za to w środę triumfator z 2005 i 2026 Paris Saint-Germain podejmie Slovanę Bratysława. A właśnie teraz Iga Świątek staje przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką jest Qin Wen Zheng. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu. A dziś to Iga jest faworytką.
14: 27 minut i będzie godzina 18.

0: Gadka cioci Madzi.
1: To jest właśnie ten moment, to jest ta chwila, żeby poznać odpowiedź na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, ale wcześniej warto samą zagadkę przypomnieć. Oto Jona, proszę bardzo.
2: Co biegnie, ale nigdy nie chodzi?
1: Co biegnie, ale nigdy nie chodzi? Odpowiedzi były naprawdę, naprawdę różne. Bieg wydarzeń. Czas. Struś, pędzi wiatr, też się nawet pojawił. Pojawiła się również rzeka, proszę bardzo. No i pytanie, no, jaka jest poprawna odpowiedź, proszę bardzo?
2: Poprawna odpowiedź to woda w rzece.
1: Woda w rzece. Woda w rzece. Biegnie, ale nigdy nie chodzi. To chyba ciocia Madzia miała na myśli to, że bieg wody, tak? To o to chodzi? Nie wiem. Słuchajcie, dzisiejsza zagadka była, mam wrażenie, lekko trudna, ale... No ale, zawsze jest jakieś ale, faktycznie odpowiedzi pod tytułem rzeka faktycznie się pojawiały. Rzadko, bo rzadko, ale jednak. I tych odpowiedzi, myślę, jest znacznie, znacznie mniej niż czas, bo czas pojawiał się jak najczęściej tutaj. Natomiast, no, wszystkim oczywiście serdecznie gratulujemy, ale ci, którzy znali odpowiedź, poprawną odpowiedź na dzisiejszą zagadkę, no tym serdecznie gratulujemy.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
4: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys, 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
5: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
0: Reklama.
4: Vox FM.
5: Vox FM.
4: Gorzów.
5: Gorzów.
6: Koszmarne ceny na stacjach paliw, od tego zaczniemy wiadomości. Chętnych do prac jest coraz mniej, w jakich zawodach brakuje pracowników, powiemy już za chwilę. A na koniec o wysokich karach za nielegalne parkowanie w lesie.
7: 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
6: Taniej już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Popularna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel nawet do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Ceną paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
8: Analitycy przyznają wprost. Nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
9: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
10: Drogo, ale nie mam wyjścia.
11: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
8: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
12: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
8: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
6: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy, do około 3 zł za litr. Zranił z wiatrówki w głowę 39-latkę. Są zarzuty dla zatrzymanego po wydarzeniach na gdańskiej Żabiance. Pokrzywdzona kobieta, która przyjechała do Trójmiasta na wieczór panieński, poczuła nagły silny ból. Została przetransportowana do szpitala, gdzie w trakcie zabiegu operacyjnego z jej skroni usunięto śród. Do akcji ruszyli kryminalni. Po analizie monitoringu ustalili tożsamość podejrzanego. W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. pistolety, rewolwery, karabinki, łuki oraz proch strzelniczy, mówi Mariusz Chrzanowski z policji.
13: Zabezpieczone w mieszkaniu przedmioty zostaną zbadane przez biegłego sądowego z zakresu balistyki, który ustali m.in. z której jednostki został wystrzelony śród oraz czy spełnia ona warunki wiatrówki, na które nie jest wymagane pozwolenie. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że mężczyzna wcześniej strzelał do totemu informacyjnego, który uległ zniszczeniu.
6: Wobec mężczyzny zastosowano dozór i poręczenie majątkowe. Za najcięższe z zarzucanych mu przestępstw grozi kara do 5 lat więzienia. Bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%. Mimo to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty? Wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
14: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
6: Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tymi zawodami brakuje. Żeby z grzybobrania nie wrócić z mandatem, warto o tym pamiętać. W lasach nie można parkować. Osoby, które na grzyby ruszają samochodem, powinny zostawić auto w wyznaczonym miejscu, mówi Bartłomiej Magdziarz z Lasów Państwowych.
15: Trzeba pamiętać o tym, że na takich drogach, jeżeli nie ma wyznaczonych miejsc, to nie parkujemy i nie tarasujemy tych dróg. One muszą być przejezdne cały czas, zarówno dla służb leśnych, jak i dla pojazdów straży pożarnej, które będą może musiały z takiej drogi skorzystać.
6: A za parkowanie w lesie można dostać do 500 zł mandatu.
7: No to umówmy się. Lepiej te 500 po prostu przeznaczyć na przyjemniejsze rzeczy. Jakie, to już sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Dzisiejszy dzień napawał optymizmem, bo mnóstwo słońca i całkiem ciepło było. No i dalej jest. Noc też spokojna, bez opadów deszczu i też ciepła. Nawet miejscami 14 stopni, to głównie w Wielkopolsce. A jutro 30, 31, mnóstwo słońca. No i to jest to. To jest to. Więc jeżeli wasze plany to spędzanie czasu na świeżym powietrzu jutro, poza pracą, rzecz jasna, to jak najbardziej tak. Nawet trzeba. 4 minuty po 18, tak, na zegarach. Gramy w rytmie hitów, tu Vox FM. Aleksandra Stan. Można zrobić głośniej. Michał Trawka. Dzień dobry.

0: Fate, Alan Walker, Ava Max w Vox FM. 13 minut po 18. A propos trójki, tu tutaj warto się na chwilę zatrzymać, bo to aktualnie numer 3 naszej best listy. I tak, no, cóż ja mogę powiedzieć? Super, świetnie. Chociaż mam wrażenie, że ten utwór jest taki trochę doniosły, co? Co wy na to? Ale wam się podoba i to fajnie. Warto na niego głosować. VoxFM.pl, zakładka best lista, tam wchodzicie i tam właśnie są plusy, minusy, to wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji. A gdy już tam będziecie, to też proponuję zjechać nieco niżej. Tam z kolei są propozycje. I teraz tak się akurat składa, że taką jedną propozycję zagramy. Bryska i Szklane Oczy. Jak się podoba, no to też. Trzeba wyjść i zagłosować.
1: Na pełnej z VoxFM.

bardzo tego. Przenosimy się teraz za wielką wodę, dokładnie, jak się pewnie domyślacie, do Stanów Zjednoczonych, bo tam Donald Trump stwierdził, że nie podoba mu się mapa i chce zmienić nazwę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. To jest cały Trump, co tutaj ja mogę powiedzieć, ale to może wyślijmy mu swoje propozycje. No, skoro mamy teraz takie super fajne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no to może powinien się tam pojawić jakiś polski stan, co wy na to? Jak Nowy Meksyk, Nowa Ameryka, no to może Nowy Sącz? Nowy targ, nowy staw.

0: 28 minut do godziny 19. Może warto zajrzeć do kalendarza i powiedzieć, kto dziś ma swoje imieniny, bo być może trzeba do kogoś zadzwonić, wręczyć orężadę, chociaż jak ktoś ma imieniny, no to ten ktoś powinien postawić orężadę. No to sprawdzamy, do kogo dzisiaj można pojechać. Regina, Melchior oraz Ryszard. Także no nie ma za bardzo tutaj pola do popisu, więc jeżeli znacie jakąś Reginę, Melchiora albo Ryszarda, myślę, że z Ryszardem będzie najłatwiej, no to odezwijcie się do niego, albo najchętniej po prostu do niego pojedźcie. Może akurat ma przy sobie jakąś orężadę.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w grupie PSB i PSB Profi

0: zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami, Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
2: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
12: Vox FM.
0: Vox FM.
12: Gorzów.
13: Banaś, Kułach, Ratuszyńska nie wystartują w wyborach na prezydenta Krakowa. Ruszył proces generała Szymczaka, to w sprawie wybuchu granatnika na komendzie. Bez przełomu po wizycie amerykańskiej delegacji w Moskwie. Putin nadal chce wojnę.
14: 19 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
13: W Warszawie ruszył dziś proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o odpalenie przez niego uzbrojonego granatnika w budynku komendy głównej. Były policjant miał początkowo status pokrzywdzonego w tej sprawie, ale w toku śledztwa prokurator zdecydował o postawieniu mu zarzutów. O szczegółach nasz reporter Mateusz Weston.
15: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
13: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Marian Banaś, Stanisław Kułach i Marta Ratuszyńska nie wystartują w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Nie zebrali oni wystarczającej liczby 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje podpisy Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji, Darii Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej, mówi przewodniczący Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl.
16: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy, czy w danym przypadku przyjęcie, że podpis jest rzetelny czy nierzetelny, to jest albo na plus, albo na minus.
13: Zatem na ten moment o fotel prezydenta stolicy Małopolski powalczą Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Krakowianie pójdą do urny 27 września, ewentualna druga tura odbędzie się 11 października. Wizyty amerykańskich negocjatorów w Moskwie i Kijowie bez przełomu. Według informacji Bloomberga Rosja zamierza kontynuować wojnę. Negocjatorzy Donalda Trumpa, czyli Jared Kushner i Steve Witkoff, byli w weekend w stolicach Rosji i Ukrainy. Sami mówili o postępach w rozmowach i przygotowaniach do kolejnych w formacie Ukraina-Rosja-USA. Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się tylko raz przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia. Ale nie wszyscy tak robią. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
8: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
17: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
8: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
18: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
8: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
13: Problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach.
14: Dzisiaj to już się za dużo nie wydarzy, ale w nocy na pewno nie będzie padał deszcz i to jest, myślę, bardzo dobra informacja. Będzie też ciepło, okolice 13-14 stopni, więc narzekać nie powinniśmy. Jutrzejszy dzień, jutro będzie fajnie, jutro będzie naprawdę fajnie. Fajnie, ładnie, przyjemnie, 30-31 stopni, mnóstwo słońca. No, mam wrażenie, że lato tak wróciło. Środa to tak pół na pół, bo no, będzie ciepło, ale też będzie deszcz. A miejscami nawet burze, ale to głównie na zachodzie naszego kraju. 4 minuty po 19:00. Michał Trawka, dobry wieczór.

0: Pijesz dużo kawy? No to lepiej tego posłuchaj. Według najnowszych badań zbyt duże ilości wypitej kawy obniżają gęstość naszych kości. Oznacza to, że jesteśmy bardziej narażeni na różnego rodzaju złamania. Szczególnie tutaj mam na myśli osoby starsze. No i teraz pytanie, jakie się rodzi, jakie się pojawia w mojej głowie, ile to znaczy dużo kawy? Bo to nie zostało dokładnie też określone. A przecież mówi się, że 2-3 filiżanki dziennie to jest okej, nawet prozdrowotnie powinniśmy pić. No a co, a wiadro to już jest przesada? Czy dopiero po trzecim wiadrze powinniśmy jednak zadać sobie pytanie, czy aby nie przesadzamy?
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Może wy macie jakiś pomysł na to? Dajcie znać. 609-8-6-9-8-6-9. No i jestem też ciekawy, ile kawy pijecie w ciągu dnia. Może ktoś nas zaraz czymś tutaj zaskoczy. Enej teraz.

0: Fastboy i Music Sounds w Vox FM, 23 minuty po 19. Wracamy do tematu kawy, bo naukowcy twierdzą, że jak za dużo jej pijemy, to niedobrze. To niedobrze, bo później możemy mieć problem z naszymi kośćmi i one się mogą po prostu przesadnie łamać. No i pytanie, ile to jest dużo kawy? I tak na przykład piszecie, że powyżej trzech... Powyżej trzeciego wiaderka to już faktycznie powinniśmy sobie odpuścić. Ktoś napisał, że on pije dwa wiadra dziennie i nie widzi żadnego problemu. Cysterna kawy, to uważam jest już przesada. Ktoś też tak napisał. No, okej. Faktycznie te rozbieżności są naprawdę, naprawdę duże, ale umówmy się. No, ja dalej upieram się przy tym, że jeżeli podchodzimy do tematu z głową, i faktycznie, no nie pijemy cysterny kawy dziennie, chociaż to uważam byłoby trudne do zrobienia, nawet wypicie wody cysterny, no trochę by myślę wszystkim zajęło, to z kawą faktycznie moglibyśmy wtedy przesadzić i to by się źle mogło skończyć, ale dopóki faktycznie, no sięgamy po kawę w zdrowych ilościach, to myślę nic strasznego nam tutaj nie grozi.
1: Na

0: co dzieje.
1: DNA, czyli każdy ma swój niepowtarzalny kod DNA. To czyni nas wyjątkowym, na swój sposób, rzecz jasna. Andrea Bocelli, David Guetta to też niebanalne połączenie, które dobrze brzmi, na które też można głosować w naszej bestliście, aktualnie numer 6. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam odsyłam, tam plusy, minusy, tam też głosujecie.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
0: Reklama.

0: reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
0: Reklama.
2: Vox FM.
3: Vox FM.
0: Gorzów.
2: Gorzów.
4: Rusza proces policjantów, którzy mogą odpowiedzieć za śmierć 14-latki. Dziewczynka zmarła z wyziębienia. Polska szykuje się do wojny, grzmi rosyjska propaganda. Jest pozwolenie na odbudowę hali przy Marewilskiej w Warszawie.
5: 20 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażanie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces trzech policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie. Dziewczyna zmarła jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych były komendant z Andrychowa, Sławomir P., mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie.
6: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo dysponowania siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
4: Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mecenas Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego andrychowskiego komendanta, wnioskuje o umorzenie postępowania.
7: W mojej ocenie, jak nie można tutaj w tej sprawie na podstawie wykazanego fakta, sprawy stanu faktycznego, mówić w ogóle o popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast rolą sądu jest oczywiście ocena tego wniosku.
4: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Mimo pomocy medycznej zmarła. Rosyjska propaganda grzmi, Polska szykuje się do wojny. Takie nagłówki od kilku dni krążą w tamtejszych mediach. Tyle tylko, że to nieprawda. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak Rosjanie w takim razie doszli do takiego wniosku?
8: No, rosyjska propaganda przekonuje, że Wojsko Polskie masowo rozsyła karty mobilizacyjne do wszystkich obywateli. Są też rzekome zdjęcia dokumentów. No tyle tylko, że są one wygenerowane przez AI. Na nich zmyślone dane, z których wynika na przykład, że powołanie dostał 10-latek. Ale w każdej legendzie jest ziarnko prawdy. Karty mobilizacyjne jak co roku faktycznie są rozsyłane, ale trafiają jedynie do żołnierzy pasywnej rezerwy i cywili, których zawody i umiejętności mogą być przydatne w razie konfliktu.
9: Służy zapewnieniu w czasie pokoju ukompletowania stanem osobowym jednostek wojskowych.
8: Tłumaczy mi kapitan Michał Gełej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Co ważne, po otrzymaniu takiej karty teraz nie trzeba nic robić. Ma ona charakter czysto informacyjny.
4: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Po 2 latach od pożaru Marewilska 44 w Warszawie ma pozwolenie na budowę nowego kompleksu handlowego. Nowa hala będzie mieć taką samą powierzchnię jak poprzednia i rozbudowaną strefę gastronomiczną. Handlowcy nie kryją zadowolenia.
10: No jest radość, bo czekamy na to, żeby było nowe miejsce pracy, także zobaczymy, jak to będzie.
11: Nie możemy się doczekać, aż powstanie hala, bo też no, dużo klientów przez to straciliśmy i myślę, że dużo klientów czeka właśnie na tę nową halę.
4: Do rozpoczęcia wartej około 150 milionów złotych inwestycji. Brakuje jeszcze nowej umowy dzierżawy miejskiego gruntu. A przypomnijmy, w wyniku pożaru centrum handlowego w maju 2024 roku spłonęło ponad 1400 punktów usługowych i handlowych. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest trwający salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
2: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
3: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
2: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
3: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
12: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
2: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
13: Zarobkami i to tyle. Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
14: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
15: Przede wszystkim zarobki. No też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
4: Salon maturzystów w Łodzi potrwa do jutra.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Iga Świątek bez awansu do ćwierćfinału US Open. Polkę pokonała Chinka Qin Wen Zheng. Mecz zakończył się wynikiem 5-7-3-6. W przyszłotygodniowym notowaniu rankingu Świątek spadnie na 9 miejsce. Fabio Grosso z Fiorentiny został pierwszym trenerem, który w tym sezonie stracił pracę w 5 czołowych ligach piłkarskich Europy. Jego zespół przegrał 3 pierwsze spotkania we włoskiej Ekstraklasie, w tym w sobotę z FC Torino 1-2, a zastąpi go prawdopodobnie Paolo Vanoli.
5: Noc spokojna i ciepła jak na wrzesień, bo umówmy się, 12-13, a miejscami nawet 14 stopni brzmi nadzwyczaj dobrze. Jutrzejszy dzień bardzo ciepły, bardzo przyjemny, nawet bym powiedział, że gorący, bo 30 stopni być może zobaczymy, nie być może, a na pewno. I to w całej Polsce. Dużo słońca, bez deszczu. I to jest to. Na to czekaliśmy, oczywiście. 5 minut po godzinie 20 na zegarach. Coś dla Was mamy, coś czym chcę się podzielić i coś co może być Wasze.
1: Na pełnej z Vox FM.
5: 4 wejściówki do Energylandii. One mogą trafić w Wasze ręce. Wystarczy tylko napisać na 609-869-869. Co ostatnio szalonego zrobiliście? Najciekawsza odpowiedź będzie nagrodzona właśnie tymi wejściówkami. Więc śmiało, to jest ten moment. Telefony w dłoń. I piszecie 609-869-869, a my gramy. Gramy w rytmie hitów. September. Cry for you w Vox FM. Michał Trawka, dobry wieczór. Zapraszam.

0: kwadrans po 20 na naszych radiowych zegarach. Co ostatnio zrobiliście szalonego? Takie padło pytanie i to pytanie oczywiście będzie nagrodzone, bo cztery wyjściówki do Energylandii mogą być wasze. No ale żeby tak się stało, to najpierw wiadomość, którą wysyłacie, musi mnie do tego przekonać. Tutaj mam propozycję, proszę bardzo. Zapisałam się do grupy tańczących cheerleaderek i wywijam pomponami na zawodach. Pozdrawiam, Iwona. Świetnie, super, bardzo fajnie. Wróciłem do pracy po urlopie, ktoś napisał. No to niezwykle szalona rzecz. Hej, zapisałam się na prawo jazdy kategoria C i będę zwiedzać świat przez okno ciężarówki. Pozdrawiam, Milena. Ale super, fajnie, no fajnie, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Ale ja cały czas czekam. Czekam na taką wiadomość, która, no wiecie, naprawdę będzie czymś szalonym, czymś zwariowanym. I taką wiadomość oczywiście nagrodzę. Cztery wejściówki do Energylandii 609-869-869. Pod ten numer można słać swoje wiadomości.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Rio i Party Shaker. Wracamy do waszych wiadomości, które napływają cały czas na 609-869-869 odnośnie tego, co ostatnio zrobiliście takiego super szalonego. I tak na przykład oświadczyłem się mojej ukochanej po skoku ze spadochronem z 4000 metrów. Wow, no klasa, fajnie. 4000 metrów, ja nigdy nie skakałem z większej odległości jak pierwsze piętro. Ja zaszalałam i zostałam zastępcą przewodniczącego w trójce klasowej. Pozdrawiam Ewka z Krakowa. No proszę, taka ryzykantka taka. No dobrze, dobrze. Praca z dzieciakami rządzi się swoimi prawami. Ale mamy też naprawdę fanów, powiedziałbym, sportów ekstremalnych. To tacy już zawodowcy, można takich nazwać, ryzykanci. O! Sport naprawdę wysokiego ryzyka. Powiedziałem żonie, że to ja mam rację zawsze, ja rządzę w domu, a ona jest tylko elementem infrastruktury. To jedna z takich wiadomości, druga z kolei mówi: nie posprzątałem w domu oraz nie pozwalałem nauczyć... Nie pozmywałem naczyń chyba, to tak miało być. I pojechałem do pracy, a żona wróciła z pracy, telefon się grzał. Okej. No dobra. Ale skoro piszecie, to świadczy tylko o tym, że żyjecie i przynajmniej potraficie... Jeszcze nie są tak zapuchnięte oczy, panowie, naprawdę.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: 25 minut do 21. Ja lubię szalone rzeczy, bo przynajmniej wtedy jest co wspominać. Artur, jak to jest u ciebie?
1: U mnie wszystko w porządku, jest co wspominać, nawet było bardzo wesoło.
0: O, no właśnie, ja bym chciał poznać, myślę, wszyscy słuchacze Vox FM również, jaką ty ostatnio zrobiłeś szaloną rzecz. Chłopie, opowiadaj.
1: Chciałem być bardzo odważny, uchronić sąsiadów i wszystkich mieszkających obok w blokach przed dzikami, które pojawiają się u nas bardzo często wieczorami.
0: Brzmi dobrze.
1: Tak, wyszedłem na spacerek ze swoim groźnym pieskiem 3-kilogramowym chihuahuą Kuciem i chciałem pogonić te dziki. No ale skończyło się na tym, że dziki pogoniły mnie i prawie zgubiłem mojego Kucia.
0: Ja oczyma wyobraźni już widzę całą tą scenę. Pewnie wyglądało to komicznie, no ale wtedy na pewno do śmiechu ci nie było, umówmy się. Jak taki dzik goni, no to trzeba uciekać czym prędzej. Ale rozumiem, tobie się nic nie stało, pies też jest cały.
1: Nie, nic mi się nie stało, jesteśmy cali. To ja miałem być dzikiem, a to dziki pogoniły mnie.
0: Słuchaj, Artur, no cóż, ja mogę powiedzieć. Nagradzam twoją wiadomość, twoje szalone przeżycie. 4 wejściówki do Energylandii wędrują w twoje ręce. Powiedz, kogo zabierzesz? Z kim się będziesz tam bawił?
1: Zabiorę na pewno syna Mateusza, żonę Martę, no i zobaczymy, kto czwarty się trafi.
0: Okej, no to dobrze. Gucia Chihuahuę zabierzcie ze sobą.
1: Gucia, tak.
2: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj. Nie wiesz,

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Jutro ważne spotkanie w tej sprawie. Prokuratura chce więzienia i milionów złotych odszkodowania za pożar w Gorzowskiej Akademii. A na koniec powiemy o egzaminie, na którym ściąganie jest obowiązkowe. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na jutro zwołano posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium tej instytucji ma obradować w sprawie dalszego funkcjonowania po aresztowaniu dotychczasowego szefa Radosława Piesiewicza. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, to nie może jednak odwołać prezesa, tak?
6: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Piesiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu. Tymczasem ruszyła już giełda nazwisk potencjalnych następców Piesiewicza. Swoją kandydaturę publicznie zadeklarował członek PKOL-u Robert Korzeniowski.
5: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Prokurator żąda więzienia i wielomilionowego odszkodowania, a obrońca oskarżonych najniższego wymiaru kary. Sprawa pożaru rektoratu Akademii AJP w Gorzowie jest na ostatniej prostej. Wyrok ma zapaść w przyszłym tygodniu. Dziś w sądzie w Gorzowie wygłoszono mowy końcowe. O szczegółach nasza reporterka Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
7: Zdaniem prokuratora prowadzącego sprawę, zarówno Robert B., jak i jego pracownik Sławomir R. zasługują na karę pozbawienia wolności kolejno 2 lata i 1,5 roku. Śledczy wniósł także o zapłatę przez oskarżonych 17 800 tysięcy złotych na rzecz uczelni. To kwota, na którą wyceniono straty poniesione przez AJP w pożarze. Jak argumentował prokurator, mężczyźni muszą ponieść konsekwencje za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa poprzez użycie otwartego ognia. Obrońcy zwracali uwagę na chaos panujący na placu budowy i nienależyty ich zdaniem nadzór ze strony kierownika budowy.
5: Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024. Do mocowania papy na dachu, wbrew projektowi i przepisom, użyto palnika gazowego. A rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Znalazła się tam możliwość dla gmin tworzenia stref wolnych od tego typu usług. Na to liczą m.in. lokatorzy bloków w Zakopanem, gdzie w ciągu ostatnich lat zaczęły się powstawać apartamenty na wynajem, a to znacząco utrudnia życie stałym mieszkańcom. Jednak wytyczenie obszarów wolnych od najmu turystycznego będzie możliwe jedynie na terenach, które obecnie są niezabudowane, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
8: Na pewno w istniejącej zabudowie będzie to bardzo trudne i tutaj myślę, że mało kto by się odważył to robić. Uważam, że tylko w miejscach, które by dziś były wprowadzone do planu, czyli w miejscach, które dzisiaj są tak naprawdę niezabudowane, można byłoby zastanowić się, gdzie taką strefę moglibyśmy wyznaczyć.
9: Karol Wagner, członek zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Nie doprowadźmy do tego, że dzisiaj mówimy, że ulicę Słoneczną wykluczamy całą, bo faktycznie będzie z tego duży problem, ale zapowiedzmy, że może za 3 lata w tych częściach miasta będzie mocno ograniczony.
10: Trzeba też o nas zadbać. Nie tylko turyści, nie tylko korzyści dla wynajmujących. Jesteśmy drugą kategorią? Gorszą niż turyści? No tak nie może być, na pewno.
5: Dodaje jeden z mieszkańców. Problemy z najmem krótkoterminowym zgłaszają lokatorzy z osiedli w centrum Zakopanego. To głównie bloki z lat 60. 70. Na koniec jeszcze o egzaminie, na którym ściąganie jest obowiązkowe. Trzeba korzystać z pomocy dydaktycznych, takich jak smartfon czy sztuczna inteligencja. Wyniki tego egzaminu pokażą, na ile zdający radzi sobie z cyberbezpieczeństwem. O IT Fitness Test mówi nam Michał Kanownik z Cyfrowej Polski.
11: W ostatnim roku mieliśmy spektakularny wzrost średniego wyniku w skali Polski. Bardzo wysokie wyniki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Natomiast niezmiennie polscy uczniowie słabo wypadają w 2 kategoriach.
5: To cyfrowe narzędzia i, tu zaskoczenie, media społeczne.
11: Jeśli chodzi o scrollowanie, to jesteśmy super, ale kiedy trzeba znaleźć użytkownika, zweryfikować, mają już problem.
5: A testy rozwiązać może każdy, to do końca października można to zrobić na stronie internetowej IT Fitness Test. W nocy to nic ciekawego. 14 stopni na zachodzie kraju, 9 w centrum. Chłodno, bardzo chłodno. Na Warmii i Mazurach podobnie. To będzie pochmurna noc, ale na szczęście bezdeszczowa. Za to jutro. Napisałam sobie takie jedno słowo i to chyba wszystko mówi o tym, co będzie się działo. Gorąco będzie. 31 stopni na plusie na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku i Śląsku. I tu mamy ostrzeżenie 1 stopnia przed upałem. Reszta kraju 28, na północy najchłodniej 25 i przelotne opady deszczu.
0: Gorzów po 21.
2: Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
6: Dobry wieczór, ten poniedziałkowy wieczór. Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn publicystyczny. Czegóż się spodziewać dzisiaj? Zaczniemy od Angeliki Agapow, gorzowskiej aktywistki, wolontariuszki Fundacji Gruszętnik, która, jak można wywnioskować z samej nazwy, zajmuje się pomocą rannym ptakom. Po krótkiej przerwie z kolei rozmowa z najbardziej znanym, zdaje się, gorzowskim streetworkerem, także oczywiście urzędnikiem Tomaszem Anikowskim. Czy faktycznie Gorzów jest opanowany przez bezdomnych? Postaramy się na to pytanie wspólnie odpowiedzieć. Zapraszam.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
6: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów i nasza rozmowa na tematy przeróżne dzisiaj. Angelika Agapow jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam.
6: Tematy przeróżne, bo będzie... Dziwnie to brzmi, ale ja już słyszałem wywiady jakiś tam chyba Tomka Jocza z tobą i rzucił tym samym żartem, więc nie będę tym sucharem rzucał, że rozmowa o ptakach i brzmi to dziwnie, bo po prostu będziemy rozmawiać o ornitologii naszej tutaj lokalnej gorzowskiej, ale porozmawiamy też o muzyce i to już jest, nie jest specyficzne połączenie. Zacznijmy właśnie od zwierząt i dbania o nie. Ostatnio natknęła mnie trochę do tej rozmowy sytuacja, o jakiej opowiadała mi koleżanka redakcyjna zresztą, Karolina Łopacińska-Wojciechowska, która ostatnio znalazła gołębia. Nie do końca na początku wiedziała, co zrobić. Później jakoś tam się odnalazła w sytuacji, no ale tutaj mamy ekspertkę, bo no trzeba tak powiedzieć, bo ty jesteś wolontariuszką, jedną z niewielu w całej Polsce, bo to nie jest tak, że w każdym mieście mają oddziały Fundacja Gruszętnik. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem. Jest to fundacja, która, no jak sama nazwa wskazuje, w zasadzie nazwa wskazuje na to, że ratujecie głównie gołębia, no ale wiadomo, że tak nie jest. Co zrobić, jak się znajdzie rannego ptaka gdzieś na ulicy, chodniku, pod drzewem?
3: Patrząc na ilość ptaków, która do mnie teraz przychodzi, powinnam powiedzieć, na pewno nie dzwonić do mnie. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o gołębie, bo głównie gołębie przychodzą, wiadomo, ich jest więcej poszkodowanych, bo też ludzie ich nie lubią i robią im krzywdę czasami. No to zabezpieczenie w karton, z dziurkami najlepiej. Jak się ma coś miękkiego, to można wyłożyć, nawet ręczniki papierowe, cokolwiek. No i
6: do ciebie.
3: Tak. I trzeba kontaktu szukać do mnie. Niektórzy mają mój numer telefonu, ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie mam pojęcia, także mój numer po prostu lata po całym Gorzowie. I też można na Gruszętniku na zdjęciu w tle znaleźć właśnie numer telefonu na Gorzów. Ewentualnie weterynarze podają. Sklep zoologiczny też poda, także...
6: Ci wszyscy mają twój numer.
3: No trochę tak.
6: I co dalej robisz w takiej sytuacji? Co dalej się z tym gołębiem dzieje? Jaka jest twoja gdzieś tam procedura, ta wewnętrzna działania? Kiedy ten ptak wychodzi na wolność? Co się dzieje z takim poszkodowanym gołębiem?
3: Jeżeli chodzi o wyjście na wolność, to zależy. Zależy od tego, co się stało, nie? Więc jak już przejmę ptaka, no to sprawdzam jego stan. Jeżeli na przykład ma niesprawne nogi, no to sprawdzam, czy jest czucie głębokie, czy są nogi ciepłe, czy jest w ogóle szansa, że będzie chodził. I taki ptak na przykład ląduje w hamaku. Póki nie zacznie chodzić, jest wzmacniany. Są też ptaki z połamanymi nogami, no to one też idą do hamaka, żeby te nogi się wzrosły prawidłowo, chociaż czasami bywa, że gdzieś tam ten wzrost troszeczkę się wybrzuszy, ale u niektórych na przykład nie udaje się usztywnić nogi, bo jest w takim miejscu, że po prostu bandażem nie idzie tam dojść. I co jeszcze? No, mamy pisklęta też do odchowania. Pisklęta, które są już trochę starsze albo są chore, czasami mają też właśnie połamane nogi albo skrzydła, ptaki po kolizjach z szybami, ptaki po kontakcie z kotem. I tutaj chciałabym uczulić, bo większość to są koty właścicielskie, które właśnie ranią ptaki. No i tak właściciele, teraz było fajnie, bo ludzie faktycznie poczuwali się do odpowiedzialności za swoje zwierzęta, ale właściciele tego jakby nie odczuwają i oni oczekują, że ja z własnej wypłaty będę leczyć ptaka, którego poraniło ich zwierzę, a w takim wypadku ptak potrzebuje antybiotyku pilnie. Nawet jak nie widać rany, może być to mikroranka, którą widać pod mikroskopem dopiero. Kocie bakteria powodują u ptaków sepsę. Więc ten ptak, jak już te bakterie się rozejdą po organizmie, po prostu umiera. I też nie zawsze antybiotyk zdaje tu swoją jakby rolę. No, ale właśnie przeczulam. Jeżeli ktoś chce przynieść ptaszka właśnie po kocie, swoim kocie, bo nie mówię o kotach, które są bezdomne, no to fajnie by było, jakby się dorzuciło do zbiórki, no bo to jednak kosztuje. a ptaków z roku na rok jest coraz więcej i ja nie jestem w stanie tak pokrywać wszystkich kosztów bez pomocy. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj dodać.
12: O, to jeszcze zdecydowanie rozwiniemy temat, natomiast rzucę oczywiście pytaniami pomocniczymi. Zacznę od tego właśnie, jaka jest skala twoich działań. Tak, nie wiem, czy podliczasz to gdzieś w Excelu, że na zielono, czerwono i tak dalej, ile takich ptaków rocznie do ciebie trafia miesięcznie. Jaka jest skala działań?
3: To znaczy się, no ja muszę to wszystko zapisywać i podliczać, bo ja na koniec roku rozliczam się z RDOŚ-iem, bo muszę wysłać raport roczny, właśnie z tego względu, że no mam zezwolenie na takie działania. Ostatnio ktoś się ze mną kłócił, w ogóle nie zna mnie i mówi, że nie masz zezwolenia, cię zgłoszę do GDOŚ-u, nie? Ja mówię, dobra, no to proszę, nie? Ostatnio z GDOŚ-iem pisałam maile, bo też coś zgłaszałam, także wiedzą. I co? No, jak zaczynałam w 2020, to zaczęłam chyba w lipcu dopiero. Tam było 20 parę ptaków do końca roku. Potem chyba liczba się zwiększyła do 100 paru. I tak co roku, aż w końcu w zeszłym roku było chyba 600 coś. Tak mi się wydaje, nie? Ale po drodze jeszcze dołączyła do mnie przyjaciółka, która mi przywiozła ptaka i tak się poznałyśmy. I też pomagała mi właśnie przejąć parę ptaków gdzieś tam, jak było ich za dużo, nie? Już nie dawałam rady przyjmować, nie mieściły się po prostu transportery, a też wiadomo, że nie mogę tego porozstawiać wszędzie po podłogach, po całym, i tak są w całym domu, ale mamy kwarantannę w jednym pokoju, w drugim pokoju są papugi, w kuchni na przykład przy blacie leżą maluszki takie do karmienia i jest pokój po prostu na ogólne ptaki, nie? W którym ja spałam i z których się musiałam wynieść. Także no właśnie doszło już tak mi się wydaje, że to było ponad 600. Musiałabym zajrzeć w zeszyt, ale no zapisuję ile tam gdzieś na przykład, czyli podliczam to później, ja nie pamiętam już teraz, bo ja to zapisuję w raporcie, ile tam ptaków poumierało gdzieś po drodze, nie? I teraz jak ptaków jest tak wiele przyjeżdżających, no to śmiertelność wzrasta, nie? I to też jest tak, że niektórzy oczekują, że jak przywiozą ptaka, to ja go magicznie wyleczę i on wróci na wolność, nie?
12: Oczekują cudów.
3: Tak, a ja robię wszystko, co w mojej mocy. Ja czasami się potrafię nawet tak podłamać trochę, że ja już nie mogłam więcej zrobić, a i tak sobie pluję w twarz, że może jednak mogłam zrobić coś więcej, nie? I nie mam takiej mocy, żeby uleczyć tego ptaka i muszę działać tu z antybiotykami, ze wszystkimi takimi rzeczami. No i to jest chyba takie najgorsze w tym ratownictwie, nie? Na początku bardzo źle przyjmowałam śmierć ptaka. Przy pierwszych ptakach ja po prostu wyłam nad ptakiem, który umierał mi na rękach. Ale gdybym tak musiała, znaczy gdybym tak reagowała za każdym razem, to w końcu bym wylądowała gdzieś tam w Choroszczu albo gdzieś indziej. Więc no teraz już jestem odporna i no to tak z czasem gdzieś weszło, nie?
12: To jest takie, jak ludzie czasami się zastanawiają, dlaczego pracownicy ochrony zdrowia czasami wydają się nieempatyczni, prawda? Jak mają pacjentów i tak dalej. Tak widzę taką analogię, no bo z czasem jak się widzi gdzieś tam choroby, właśnie śmierć ludzką, tak samo, prawda? I tak dalej, no to po prostu się człowiek przyzwyczaja. Jakby człowiek się przyzwyczaja do takich najbardziej hardkorowych, że tak się wyrażę, rzeczy.
3: No tak, no bo czyli jeżeli chodzi o lekarzy, to jest troszeczkę inaczej, no bo oni tam mają pacjenta, ten pacjent gdzieś tam sobie później idzie i ewentualnie mu się umrze, tak? I tak nie ma tej takiej relacji, a jak my mamy zwierzęta przy sobie i fakt staramy się, żeby te zwierzęta nie miały z nami za dużo kontaktu, chyba że są jakieś takie do karmienia co chwilę albo do jakieś tam do czyszczenia, bo na przykład są leżące, no to jednak gdzieś tam ta więź troszeczkę się buduje, mimo tego, że no, to nie jest taka więź jak z pupilem, ale boli, jak ten ptak później umiera, nie? Także to jest, no nie jest fajne i taka, ja jestem w ogóle bardzo empatyczna, ja mam stwierdzoną wysoką wrażliwość przez specjalistę, więc bardzo emocjonalnie podchodziłam do różnych rzeczy, ale w tym wypadku teraz się cieszę, że faktycznie się przyzwyczaiłam, nie? No bo ta empatia troszeczkę przeszkadzała mi w tym. I teraz jak na przykład ktoś mi wysyła zdjęcie ptaka, który się trzepocze, ja już widzę, że to są konwulsje przedśmiertne, nie? I mówię, że ten ptak umiera, nie? No ale co, to ma umrzeć? Zanim pani dojedzie, to on i tak umrze, nie? To już nie ma znaczenia i nawet często gęsto, znaczy bywały przypadki, że ptak był w konwulsjach i jeszcze jak się go ogrzało, bo jak na przykład przymarł gdzieś, to dawał radę, ale potem i tak gdzieś ten organizm siadał, nie? Ale no konwulsje już z reguły są takie ostateczne i ludzie tak dziwnie właśnie reagują, że mówię, no on już umiera. No, to jest takie już normalne, nie? Po prostu widzę, co się dzieje i... No nie wiem, no co, nie popłaczę się, nie będę klepać po pleckach, no bo w tym tygodniu
12: no
3: o to chodzi.
12: Szłoby się załamać, prawda, jakby tak reagować na każdą taką sytuację. Ile ptaków aktualnie masz na stanie?
3: Z moimi papugami około 90.
12: Na bieżąco. I to jest w twoim mieszkaniu, domu? Jak to wygląda?
3: No w mieszkaniu sobie ogarniamy wszystko. No ale to też taka liczba jest, bo jest dużo malutkich ptaszków, nie? Czyli na przykład jakiś grubodziób, wróble, kowaliki, są tam jeszcze sikory, mamy kosy, jakieś kwiczoły. No, także te małe też tak zapychają miejsce. I czasami jak się mówi takie 90, to nagle się okazuje, że to... 90 to nie jest takie mocne 90, bo to są maluszki, nie?
12: Czyli takie na pół trzeba dzielić.
3: No tak, no mniej więcej.
12: Gabarytami. Nie? Z czego pokrywacie leczenie? To są jakby wszystko wpływy gdzieś tam ofiarodawców, że tak się wyrażę, wspierających sprawę, czy to też z prywatnych środków pokrywasz częściowo? Jak to wygląda?
3: Znaczy to wygląda tak, że nasza główna siedziba na Wrocławiu, ona odbiera od nas ptaki, które wysyłamy Blublakarem. No i w większości no, pokrywamy tam koszty przyjazdu, ale no Gruszrentnik też się stara gdzieś tam dopłacać, ale też nie chcę ich obciążać, bo zbierałem teraz na remont dachu, żeby tam wybudować halę dla ptaków i tak dalej, także to jest bardzo ważne dla nas. No i Gruszrentnik tam z bazarków głównie opłaca właśnie leczenie, jakieś tam rehabilitacje robią i mamy teraz też Gruwet we Wrocławiu, więc mamy własną klinikę i tam mamy weterynarzy zaprzyjaźnionych, no wiadomo, mają wypłaty, ale no usprawnia to działanie. A jeżeli chodzi o wolontariuszy, no to wolontariusze są też we Wrocławiu i są porozrzucani po całej Polsce. Czasami w małym miasteczku, czasami w dużym mieście. U nas w Gorzowie na przykład byłam tylko ja na początku. I większość z nas no, pokrywa to z własnej wypłaty, no chyba, że ktoś na przykład się uczy. No to wtedy tam Gruszrentnik pokrywa faktury za leczenie u weterynarza. Też na przykład niektórzy mają fajnie, bo mają weterynarzy od ptaków, nie? U nas na Gorzowie tego nie ma. Najbliżej mamy Szczecin, Poznań i Zieloną Górę, więc trochę kicha. Ale na miejscu mamy panią doktor Agnieszkę Pinczek, ma umowę z miastem i pani Agnieszka zawsze, jak gdzieś trzeba coś zszyć, coś pomóc, to takie proste zabiegi zawsze zrobi i to jest super, bo jest bardzo pomocna i też tam no, chciałabym też podziękować tutaj przy okazji. I co? No ja pokrywam z własnej wypłaty większość. Na zbiórkach czasami coś wpadnie, teraz troszeczkę powpadało, ale to w sumie zrekompensowało to, co wydałam w ostatnim czasie, więc trochę wyszłam na zero. No i co jeszcze? No z tych zbiórek tak nie wpada za dużo, nie? Czasami gdzieś tu 20, czasami ktoś wpłaci 100 zł, raz ktoś za szalał wpłacił 500. No, ale wtedy gdzieś kupiliśmy chyba klatkę jedną, drugą czy coś i no, rozchodzi się, nie?
12: Może miał wyrzuty sumienia, bo miał kota wychodzącego. Tak oczywiście z przymrużeniem trochę oka. Właśnie o to chciałem dopytać, to już troszeczkę mi rozjaśniłaś sytuację, bo chciałem, jak na początku powiedziałaś o tym, że weterynarze do ciebie często odsyłają, tak mnie to zaskoczyło z tego względu, że no wydawać by się mogło, jak z ptakiem rannym, znalezionym się pojedzie do weterynarza, nawet w Gorzowie, no to weterynarz będzie wiedział, co zrobić. A ja właśnie tak zrozumiałem, że on często odsyła do ciebie. I to mnie zaskoczyło, żadnego weterynarza nie ma, który się w ptakach specjalizuje na całym Gorzowie, w okolicach?
3: Nie ma ogólnie, czyli jest jedna dziewczyna w Dogwecie, która takie podstawowe badanie krwi gdzieś tam papudze zrobi, bo miała praktyki, jakieś tam nauki u Piaska, który jest weterynarzem od ptaków. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o dzikie, no to weterynarze nie mogą sobie tak przyjąć dzikiego zwierzęcia, tylko ci na umowie, nie? Bo później mogą być problemy jakieś tam prawne i tak dalej, nie?
12: Okej, okay, dobra, to już troszeczkę mi rozjaśniłaś. Opowiedz o takich, może inaczej, najciekawszych waszych interwencjach, bo żeby naprowadzić cię na jakiś kontekst, to chyba z 2 lata temu było, gdzieś szukałem, wiem, że były poszukiwania za papugą, która wam po całym mieście uciekała, ale to tak mi gdzieś jedna sytuacja, to chyba właśnie gdzieś u was widziałem, że trwają poszukiwania papugi, ale jakby daję ci wolną wolę, to tylko taka jedna sytuacja mi się jakby przypomniała, opowiadaj właśnie jakieś najciekawsze, najbardziej szalone może wydarzenia z działalności.
3: No to ja na warsztatach gdzieś opowiadam inne sytuacje. To papuga to akurat ta moja uciekła, pamiętam. z tego względu, że mama gdzieś tam uchyliła balkon za mocno, nie? I on po prostu śmignął sobie przez ten balkon. Ja przez dobry miesiąc przeszukałam i wiesz, ledwo stałam na nogach, bo był upał, a ja chodziłam z głośnikiem, żeby wiesz, nawoływać go, nie szukałam, plakaty, wszystko, także no, był hardcore wtedy. Niestety się nie znalazł. Mam nadzieję, że może gdzieś u kogoś wylądował dalej, ktoś nie wie i żyje gdzieś u kogoś, to byłoby super. A z takich ciekawszych interwencji, teraz nie wiem, która była kiedy, ale ostatnio na przykład było tak, że strażacy zostali przez nas wysłani do parku Róż i pływali nam w stawie i wyławiali kaczki, które były porzucone przez matkę i były bite przez inne kaczki. No, zadziałały by je, nie? Także wyzwałam straż pożarną, trochę się namęczyłam zanim to się stało, ale panowie przyjechali, posprawdzali, pogadali, coś tam i pan do mnie, ale wie pani, tu powinna pani wyzwać kogoś z organizacji prozwierzęcej. Ja tak się patrzę na pana, mówię, ja jestem z organizacji prozwierzęcej, mówię, gdzie ja mam pływać, w stawie kurde czy co, nie? Ale później przyjechał właśnie samochód z łodzią i tam poubierali się w kombinezony i dwójka strażaków zaczęła pływać i zaganiać te kaczki z moim podbierakiem, także wyłowili kaczki, było super. A z takich, no czyli to jest ciekawe, no bo to gapia się oczywiście zebrały dookoła, nie? Śmiesznie to wyglądało. A z innych, co opowiadam właśnie na warsztatach, to było zgłoszenie tutaj w centrum koło wełnianego rynku. Tam jeszcze była restauracja, teraz nie wiem, co tam jeszcze jest, jakaś burgerownia zrobiona, coś było. I ja byłam wyzwana do gołębia, który utknął w kratce. I to było w środku tych budynków i tam nie było zbytnio dojścia, bo okna były zakratowane od tej restauracji, nie było jak tam wyjść. Była niedziela, wszystko pozamykane. No i kombinacje, nie? My przecież tych krat nie rozerwiemy, nie wyłamiemy ich, nie tam, bo zaraz będzie właściciel tutaj nam uszy suszył. Próbowałyśmy podbierakiem na długości, próbowałyśmy jeszcze ze szczotką, ze wszystkim i tak, no nie szło. No i zaczęłam dzwonić po ochronie, po wszystkim dookoła, żeby do tych wejść spróbować się dostać. Nic nie skutkowało. No i dziś jakoś tam ogarnęłyśmy, że da się wejść piętro wyżej, po schodach. No i tam było okno na to podwórko, bez krat. No i były kolce na parapecie. No i dobra, to kombinujemy. Pozrywałyśmy te kolce nożem, musiałyśmy, to jest tak przyczepione, że masakra. No i wykombinowaliśmy tak, że dostałam tam jakieś krzesełko, stołeczek, szmery, bajery i ja sobie tam zaskoczyłam. Poszłam wyciągnąć tego ptaka, tylko ten ptak miał dosłownie odchodami, raczej obczepione palce, bo wyschły, bo on wsadził tą nogę prościej, ale już wyjąć ciężej, nie? Więc musiałam tą kratę ciężką taką podnieść, zaczepić sobie na butach, więc ona mi przylegała do butów i mi ciągnęła po stopach. I próbowałam tam to kruszyć, aż w końcu wyjąłam tego maluszka. Wzięłam nogę z tej kraty, dałam dziewczynom przez okno te zakratowane, żeby go tam już zamknęły. No i teraz tak patrzę, mówię, dobra, poukładałam sobie rzeczy, żeby wyjść. I dziewczyna, która miała mi tam pomóc, powiedziała, czekaj. No ja oczywiście ADHD i wodnik, mówię, ja wszystko sama zrobię. Wyszłam sobie do góry, podciągam się i wyszłabym, gdyby nie to, że mam krzywo żebra właśnie od kręgosłupa i tym żebrem przycisnęłam do parapetu i było nagle takie... No i sobie połamałam tam troszkę ten, ale później mnie właśnie ta dziewczyna wyciągnęła, te wszystkie stołki z tym runęły, bo to była w ogóle piramida, nie? To była taka wielka donica z ziemią, na tą donicę położyliśmy krzesło, potem na krzesło jeszcze stołek, ja się potem wspięłam, myślę, że zaraz się wypierdzielę, nie? No i tak wchodziłam, nie? Ale potem jak te żebro mi rypło, to ja jeszcze musiałam na chwilę usiąść, bo aż mi się w głowie zakręciło i zeszłam stamtąd i siedziałam na chodniku. Mówi, ty wiesz co, bo mieliśmy straż pożarną do ptaka wzywać, choć teraz będziemy musiały do ciebie i do ptaka, nie? No nie, ale wyciągnęła mnie później, podciągnęła mnie na to okno i pojechałam sobie do domu. I tak się męczyłam chyba z 3 miesiące, nie?
12: Tak, już rehabilitacja po jednej akcji, można powiedzieć.
3: No, odpoczynek raczej.
12: Tak, tak, jak w służbach. Muszę się ciebie zapytać, skąd wzięła się ta pasja? Jakie były początki w ogóle tego? No bo to musi być pasja, żeby, powiedzmy sobie szczerze, żeby taką działalnością na taką skalę się zająć.
3: No, niektórzy mi zarzucają, że biorę ptaki, bo dostaję pieniądze za każdego, kurde. Ja jestem ciekawa, gdzie są moje pieniądze z ostatnich 6 lat, nie? Bo bardzo by się przydały. Także pozdrawiam tych, którzy tak mówią albo piszą. Z anonimów oczywiście, bo to też trzeba zaznaczyć. A zaczęło się od papugi. A w sumie bardziej od szczurów, a później od papugi, bo ja za dziecka miałam szczury i szczury bardzo lubię akurat, bo są bardzo kontaktowymi stworzeniami. Ale u mnie w domu niestety jest alergia. I moja mama mówi, że żadnych więcej szczurów słyszę, bo mi wyskakują krostki, coś tam ten. Mówię, dobra, nie? Mówię, jak się wyniosę, to sobie szczury wezmę. I tak zaczęła mi gadać o papugach, bo ona miała kiedyś falki, bo coś tam, nie? I te faleczki takie fajnie mi tam pokazywała. No to dobra, zaczęłam sobie papugi sprawdzać. No i już patrzę, dobra, o, jakie fajne nimfy są. Mówię, konura słoneczna, kakadu różowe. Mówię, takie trzy główne gatunki, które mi się spodobały, nie? Tak nadawałam o tych papugach znajomym, że raz z przyjaciółką szłam do zoologicznego i w środku kobietka usłyszała, jak gadam. Mówi, a nie chcecie papugi za darmo? A ja się tak patrzę, jak za darmo? No bo ktoś znalazł na tym, na dworze przyniósł, on siedzi na zapleczu, taki agresywny jest, nie? A nikt się po niego nie zgłosił. Telefon do matki, mówię, brać papugę? Nieś, przynieś, nie? No i kobietka wyciągnęła z zaplecza, papuga nierozłączka, okazało się później, że samczyk. Zieloniutki z czerwoną głową. No i faktycznie taki agresorek trochę, nie?
12: A trochę akurat z papugami też miałem do czynienia i wiem, że niezwykle inteligentne i złośliwe bestie czasami.
3: Są złośliwe. No i właśnie jak go niosłam do domu, to niuniałam do niego właśnie przez dziurki w kartonie cały czas i robię takie ci, ci, ci, ci do cały czas, nie? To, że stwierdziłam, skoro jest agresywny niby, to dostanie na imię Furia. No i był furiatek mały i furię zawsze brałam na ręce przez rękawiczkę, ale jak chodził po biurku, to potrafił mi do myszki, do palców już z dziobem lecieć, ale on był taki, on mi zaufał w którymś momencie, bo ja się próbowałam go oswoić i tak dalej i on mnie troszeczkę, tutaj muszę zaznaczyć właśnie, że ja miałam wtedy stany depresyjne. To nie była typowa depresja, tylko pochodna depresji. I ta papuga trochę mnie z tego wyciągnęła, bo ja musiałam się nim zajmować, miałam jakiś taki cel.
12: Głowa
3: większy.
12: Zajęta.
3: Tak, zajęta głowa, bo poniuniałam do niego, on do mnie coś pogadał i to takie było właśnie, że niby ja go uratowałam z tego sklepu i go zabrałam, ale trochę on uratował też mnie. No i okazało się później, że furia ma rosnący szybko nowotwór przy plecach, przy ogonie zaraz. No i na tyle, na ile jeszcze był sprawny, żeby chodzić, no to z nami został. I potem w styczniu, właśnie ten kolejny rok, bo to był 19, furia przyszedł w 19, w 20 musiałam podjąć decyzję na początku roku i pójść go uśpić. I powiem ci, że miałam dużo zwierząt w życiu, ja nigdy nie miałam takich ataków paniki. Ja po prostu nie mogłam oddychać. Ja wyłam, leciało mi z nosa, nie? Ja dostawałam aż takich duszności, nie? Straszne to było, nie? Nigdy nie przeżyłam takiego załamania, żegnając zwierzę, nie? Aż mi się oczy szklane teraz robią, kurde, miałam na przypomnienie tego.
12: Właśnie ja trochę też zwierząt przerobiłem, jakkolwiek by to nie brzmiało, nawet teraz mam sporo jakby na bieżąco i jakby doskonale to rozumiem, więc...
3: Ale nawet, wiesz, przy psie tak nie miałam, nie? Ale furia to był taki ewenement, nie? No i ja już jeszcze w trakcie jak furia był, no to ja mu dobrałam partnerkę, no i ona została sama, więc ból mnie trzeba było dokoptować kogoś. No ja już tam miałam na oku papugę i tą papugę przyniosłam, tylko że przyniosłam ją z drugą papugą, bo była wyskubana.
12: I tak się zaczęło.
3: Tak, więc przyjechała Flo z Mongim i Mongi, on był starszy już, widać, że był tam. Miał problemy z wątrobą, taki pustyć tam serduszko, coś ten, taki wolniejszy, spokojniejszy. No i Mongi po czasie też dostał dziewczynkę, też taką wyskubaną, mniejszą, no i się sparowali. No i tam później się te ptaki gdzieś tam wymieniały, jak coś się działo, no bo wiadomo, u ptaków jest ciężko, są bardzo delikatne, nie? Nawet jak było leczenie, to Mongi na przykład odszedł pierwszy. Nie, przepraszam. Dziewczyny tam gdzieś chyba jeszcze po drodze, ale no Mongi jak odszedł, to później jeszcze ten Milo dostała Skajcia, także te nierozłączki tam były, teraz jeszcze jest jedna, która właśnie była ze Skajem ostatnio, ale Skaj odszedł i została sama. Na razie nie dokoptywałam nic. Po drodze gdzieś tam ktoś usłyszał właśnie o ptakach ze studiów i koleżance z weterynarii powiedział, że no bo taka dziewczyna, co tam papugi ogarnia, coś tam. No i od weterynarza się zaczęło, że a może tu mamy takiego gołąbka diamentowego gdzieś znalezione, ten nikt się nie zgłosił, adopcję mu ogarnąć, nie? No to dobra, no to zaczęłam ogarniać adopcję, coś tam, nie? I tak sobie siedział, mnie tak pogruchiwał. Głąbki diamentowe w ogóle tak śmiesznie gruchają. Nie tak jak typowe głębie, są takie, nie wiem, takie ułomne troszeczkę, że tak powiem. Nie powinnam używać tego słowa, bo jest zakazane, kurde, nie? Ale to taka ułomność głębia. Ale to było urocze.
12: Niedopracowane, o.
3: Tak, no i po tym po prostu zaczęło się już gołębie miejskie i grzywacze. No ale akurat trafiłam też częściowo na niepełnosprawne, więc miałam grzywacza z wybitym skrzydłem i też miałam miejską po postrzale, która straciła pół skrzydła. No i oni zostali ze mną i sobie mieszkali w pokoju, w kennelu. Chodzili sobie po podłodze, jak spałam.

0: alergię. No i zaraz, do kolejnego lekarza, sterydy, coś tam pani będzie miała, zapalenie pustek i ten, Boże.
1: Przewlekłe.
0: Nie przewlekłe, tylko ten, zwłóknienie. Tak jak mają gołębiarze, nie, hodowcy. I już nastraszyła rodzinę. Rodzina, nie, ptaków już trzeba pozbyć. Ja prędzej pod most pójdę z tymi ptakami, jeszcze ich pozbędę, nie? No i do dzisiaj te ptaki ze mną są, nie? I właśnie dlatego to, co mam nastrojone, to Furious Bebo Family, to jest od Fury na jego cześć, nie? No bo on jest takim patronem wszystkiego. Od niego się zaczęło i później ta cała machina tak ruszyła, nie? Kolejny ptak, kolejny, tu ten gatunek, tamten gatunek i tak gdzieś to poszło, nie?
1: Też zauważyłem, jeżeli chodzi o działalność, czy nie, nie jest to, podejrzewam, taka bardzo aktywna działalność internetowa, ale starasz się w rozmowach z ludźmi gdzieś zdjąć tą złą sławę gołębi. Na pewno znasz to określenie jakby miejskich latających szczurów, tak, przepraszam, tak. Które też uważam za bardzo krzywdzące dla tych bardzo przydatnych. Ludzie zapominają, jak w trakcie wojen chociażby gołębie były. Zresztą gołębie później przez ludzi zostały mocno porzucone, jakby, a były na modłę ludzką poniekąd tworzone, wychowywane, gdzieś tam generowane. No właśnie, powiedzmy może o tym trochę głośniej, żeby do ludzi też dotarło, że nie wszystkie choroby się biorą od gołębi. No i o tym, że no nie są aż tak szkodliwymi ptakami, no powiedzmy sobie szczerze.
0: Jeżeli chodzi o to, to w internecie, to wszędzie w internecie, no to jest...
1: W internecie się dzieje wiele złego, tak. Generalnie, choć też dobrego, podkreślę. Ale...
0: No, ale czasami nawet jak się mówi różne rzeczy i ja mówię, że się zajmuję ratownictwem, to ktoś zaczyna to wyśmiewać i mówi, ja wiem lepiej, bo się naczytał stron o deratyzacji pewnie, nie? Bo to najczęściej ściąga Google, jeżeli chodzi o SEO, bo oni tam te frazy używają, a że pracuję w tych... w firmach informatycznych i zajmuję się właśnie marketingiem, SEO i pozycjonowaniem, no to wiem, jak to działa. I to na tej zasadzie też próbowałam tłumaczyć, właśnie artykuł cały na ten temat napisałam. Jeżeli chodzi o choroby, to ludzie wypisują tych chorób po prostu całą masę, ale często jest to AI overview. Także, no kopiują po prostu z copy and paste, albo ChatGPT powiedział. ChatGPT też się uczy różnych dziwnych rzeczy, co zaś z internetu 20% gdzieś to rzuci i też nieaktualne. Ale jeżeli chodzi o gołębie, bo to najczęściej przy gołębiach jest, żeby się zarazić czymś od gołębia, powiem prosto z mostu, trzeba zjeść jego kupę. Bo w odchodach, jeżeli coś, to jest salmonella, tak? Salmonellą zarażasz się przez układ pokarmowy, tak? Czyli trzeba by było to zjeść. A co najważniejsze, trzeba by było znaleźć chorego gołębia. Przez 6 lat mojego działania z ptakami miałam może z 2-3 przypadki salmonelli u ptaka. Więc to też nie jest takie... A najgorsze jest to, że na weterynarii uczą, że jak ptak robi zieloną kupę, to jest salmonella w ogóle. A jak jeszcze coś z nogami, to jest salmonella stawowa. Ja nie wiem, skąd to się bierze, ale to jest największa głupota, jaką w życiu dziś usłyszałam. Z całym szacunkiem dla osób, które się uczą na weterynarii, ale no, to nie jest prawda, nie? Po prostu takie odchody mogą być przy czymkolwiek. Infekcja, stres, no wszystko. Także mówię, są tylko dwie choroby, którymi się można zarazić i to właśnie przez jedzenie odchodów. I wiadomo, to są zwierzęta jak każde. Jak się go dotknie, to trzeba umyć ręce. Jak głaszczesz kota na ulicy, to też idziesz umyć ręce, bo coś tam może na tym futrze być. A może mieć pchły też nawet, albo coś innego, albo jakaś świeżba. Także różnie to bywa. No i też, jeżeli chodzi o przypadki, ja musiała spojrzeć się na statystyki, bo teraz nie pamiętam, bo to było trochę rozległe, bo brałam też zagraniczne statystyki, tak na europejskie, gdzieś tam ogólnoświatowe. A przypadków, jeżeli chodzi o salmonellozę, z takich tych, to było mało na przełomie lat i nie było potwierdzone, żeby to było od gołębia. Także to było gdzieś tam właśnie z tych inspekcji weterynaryjnych, z tych wszystkich sanepidów, szmery, bajery, co tam robią te wszystkie statystyki i badania. A jeszcze jest krzywdzące rzucanie o obrzeżkach. Tak, ludzie mówią, że jak gołąb zrobi gniazdo na balkonie, to zaraz do chaty wyjdą obrzeżki i pogryzą i będzie tam choroba odkleszczowa, coś tam tu. Tylko, że ja nigdy na przykład na oczy obrzeżka nie widziałam, a ptaków gołębi do mnie przyjeżdża dużo i co najwyżej widziałam wszoły, czyli to są piórojady. Czyli tak jak my mamy wszy, one sobie tam gdzieś żrą to co przy włosach i tak dalej, no to piórojady żywią się tylko i wyłącznie piórami, czyli na nas sobie nic nie zjedzą, no ale na gołębiu sobie będą siedzieć i go wkurzać, więc no pióro

0: Jadów się trzeba pozbyć. No i tam gdzieś widziałam momentami ptaszyńce. No ale to gdzieś na mniejszych ptakach, czy na przykład na krukowatym jakiś. Więc z obrzeszkiem nigdy nie miałam styczności. Jedynie miałam gdzieś takie doświadczenie, że kumpel powiedział, że przy jaskółkach gdzieś z gniazda wyszły. Ale to jest naprawdę bardzo rzadkie, bo to nie jest tak, że obrzeszek żyje na gołębiu. On tam sobie żyje jak jest syf. Ale to musi być jakieś takie specyficzne środowisko, nie? Że kolor musi trafić, że ten obrzeżek gdzieś tam był.
1: Dziesiątki warunków muszą być jakby...
0: I się rozwija, nie? Więc no, są przypadki, że ludziom gdzieś te obrzeżki wejdą przez wentylację czy coś, ale to nie jest powód do tego, że mówisz, że każde gniazdo czy coś to jest powód, że zaraz obrzeżki wejdą. No bo to nie jest prawda, nie? To są pojedyncze przypadki.
1: Dobrze, równie mogą wyjść mole spożywcze po jednych zakupach w
0: tak.
1: którymś tam markecie, tak?
0: Tak, ostatnio myliśmy, też musieliśmy odbyć.
1: Pamiętam, jak jeszcze mieszkałem w bloku, jakby przerabialiśmy to co roku z jakiegoś powodu, nie? Gdzieś tam podejrzewam w wentylacji coś mogą żyć. Na ten moment tyle. Angelika Agapow była moim Państwa gościem. Dzięki wielkie.
0: Dzięki wielkie i gru.
1: Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów. Moim Państwa gościem jest, no gdybym powiedział urzędnik, to było niedopowiedzenie stulecia. Najbardziej chyba znany w Gorzowie streetworker Tomasz Manikowski.
3: Witam serdecznie.
1: Właśnie, jeżeli chodzi o tą pracę z osobami, nie chcę użyć sformułowania jakby gdzieś tam związanymi z ulicą, natomiast dużo pracy od wielu lat jest, jeżeli chodzi o kwadrat. Nie wiem, czy pracy sensu stricte, natomiast na pewno jest sporo zgłoszeń. Jeżeli, no właśnie, do tej pory się wydawało, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności, co się ostatnio okazuje, no tutaj zainspirował mnie twój wywiad dla konkurencyjnej stacji radiowej, natomiast jakby zainspirowało mnie to, żeby zapytać, jak to właśnie z tymi stałymi gośćmi na kwadracie na Placu Nieznanego Żołnierza jest.
3: To jest, to zależy jak kogo postrzegamy, bo osoby pijące alkohol w przestrzeni tutaj naszej publicznej, czyli w mieście postrzegamy, raz, że ich się boimy, dwa, mamy na to złość. Trzy, jeżeli ma jakiś tam wygląd, już skorzystał, zapracował swoim uzależnieniem, my dajemy go do jednego wora z osobami w kryzysie bezdomności. I wtedy mówimy, mamy bezdomnych na kwadracie. Oczywiście zdarzają tam się osoby bezdomne, zdarzają się osoby, które gdzieś tam przebywają, ale w większości to są mieszkańcy okolicznych budynków, okolicznych bloków, którzy po prostu tam przychodzą, tam się schodzą, można powiedzieć, umawiają się i tam spożywają alkohol na ławeczkach, mają pochowane w reklamówkach i to nie jest fajne. Ani dla mieszkańców, ani dla tych, którzy tam tędy przychodzą, ani dla tych, którzy przychodzą tam z dziećmi. Bo to jest przecież też miejsce, w którym odpoczywają wszyscy. I oni też nie są cały czas. Oni też, to jest taka fala. Gdzieś przyjdą do którychś godzin, potem wyjdą, potem znowu gdzieś przychodzą i ile by tego nie było, to tego jest za dużo. Ale nie podpisałbym się pod tym, że to są osoby bezdomne, że to są osoby w kryzysie bezdomności, które tam przebywają, które nie mają innego miejsca w Gorzowie, tylko tam przebywają i tam przychodzą i to jest taki punkt zbiorczy. Absolutnie nie. Teraz więcej było koło Empiku, starego Empiku, było więcej osób w ostatnim czasie, co świetnie zrobiły patrole policji i te miejsce też no już teraz jest dość spokojne.
1: Mhm. No tutaj właśnie policja, jak się rozmawia z przedstawicielami jakby samej formacji, mówią, że tak naprawdę niewiele mogą zrobić. Fakt, jeżdżą, fakt, wystawiają mandaty, to się jak najbardziej zdarza. Straż Miejska według mojej wiedzy również. Natomiast tak naprawdę mają ograniczone jakieś szersze pole działania, bo jak to tłumaczą, mogą wystawić mandat. Możemy się domyśleć, że te mandaty mogą być gdzieś schowane, nigdy nie opłacone i tak dalej. Może to mieć jakiś tam dalszy wpływ na życie tych osób. Natomiast czy wy jako streetworkerzy jesteście w stanie jakkolwiek tam wpłynąć, czy wy tam bywaliście, rozmawialiście z tymi ludźmi, jak to wygląda?
3: Ja uważam, że każdy patrol ma sens, czy to będzie patrol policji, czy straży miejskiej, czy nasz patrol streetworkerski, bo osoby w kryzysie bezdomności, osoby, które tam przebywają i łapią to, że aha, nikt nas tu nie kontroluje, róbmy co chcemy, mieszkańcy nam nie zwracają uwagi, jak zwrócą, to my im odpyskujemy i możemy się tutaj jeden drugiego zaprasza, słuchaj, tam jest fajnie, tu mamy blisko do Biedronki, mamy blisko tu, możemy pożebrać, możemy tutaj wyłudzić, możemy tutaj kogoś poprosić, czyli mają swój rynek pracy. Jeżeli my im to zabierzemy, jeżeli będą patrole częste, to oni myślą tak, to jest miejsce przestało być dla nas bezpieczne, musimy się stąd przenieść. To jest o to chodzi, żeby w tych miejscach, które chodzimy z dzieciakami na spacer, te miejsca, których uczęszczamy w mieście najbardziej, czy Hawalańska, okolice, cały stary rynek, to bądźmy razem, skupmy się na tym, żeby wszystkie instytucje, które są za to odpowiedzialne, żebyśmy zrobili wszystko, żeby te miejsce było bezpieczne i te osoby pójdą. To ja gwarantuję. Tak działa właśnie city working, że my wchodzimy w te miejsca niemieszkalne, w te wszystkie pustostany i z nimi rozmawiamy. I mówię, słuchajcie, tu za chwilę będzie, dlatego ja poproszę o taką współpracę konkretną, jeżeli dzwonię, żeby była Straż Miejska, żeby była, gdy będzie policja, żeby była policja. I mówię, słuchajcie, te miejsce przestaje być dla was bezpieczne. Tutaj będą patrole, tu będziecie mieli policję dzień w dzień, tu będziecie mieli Straż Miejską dzień w dzień i oni się stąd tego miejsca wynoszą, przenoszą i tak dalej. A część z nich pyta, to gdzie mamy iść? I to już jest pytanie dla nas. To jest pytanie dla streetworkera, który już się uśmiecha i mówi, słuchaj, mamy placówki tu, mamy placówki wyjazdowe, czyli jeżeli nie chcesz być w Gorzowie, mamy to, z jakiego miasta pochodzisz, bo bardzo duża część z nich w ogóle nie pochodzi z Gorzowa. I tutaj właśnie to jest ta praca, żeby nawiązać relacje z gminą, z której on pochodzi, czy z miastem, czy z gminą, gdzie go był ostatnio. I wtedy raz, że jeżeli jest u nas, to już ma świadczenie pieniężne stamtąd, nie od nas. A dwa, często jest tak, że ta gmina ma zapewnione miejsce, czy schronisko, czy schronisko z usługami opiekuńczymi, zależy od stanu zdrowia tej osoby i ta gmina ma zabezpieczone, mają umowę, mają kontrakt z jakąś jednostką i wtedy my przesyłamy. Takie były sytuacje właśnie z Dębnem, takie były sytuacje tutaj też z Międzyrzeczem, że po prostu te osoby wróciły tam, gdzie były zameldowane kiedyś, tam gdzie tam skąd pochodzą, gdzie się urodziły, gdzie mają jeszcze dalej gdzieś jakieś kontakty.
1: No wiadomo, że właśnie takie osoby, jeżeli gdzieś schodzą z kwadratu tego naszego gorzowskiego, kolokwialnie tę okolicę nazywając, nazwę to może brutalnie, ale wiadomo, zresztą poniekąd to potwierdziłeś, że mogą gdzieś chować się po melinach, tak? Jest takie popularne, staropolskie, że tak się wyraża określenie. Jak często, jak właśnie rozmawiacie z takimi ludźmi, nawiązując do tego, co powiedziałeś, jak często te osoby wybierają alternatywę, jeżeli chodzi o te ośrodki, jeżeli chodzi o jakąś pomoc tak naprawdę w ratowaniu swojego życia na tym etapie?
3: Muszą mieć konkretną propozycję. Propozycję dostosowaną do nich. I street worker to nie jest osoba, która przychodzi z rozwiązaniem, przychodzi z szablonem i mówi tu pójdziesz na Strażacką, pójdziesz na Słoneczną, pójdziesz gdzieś do opon i to jest rozwiązanie, tak? To jest nawiązywanie relacji. To jest przechod. City worker idzie w te miejsca kilkakrotnie, kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy, do momentu, kiedy nawiąże się. To nigdy nie jest za pierwszym razem. To nie jest tak, że idziemy, co pan tu robi, a czemu pan tak żyje, czemu pan tu na ławce, czemu pan jest bezdomny. A jeszcze najgłupsze pytanie, czemu pan jest bezdomny, tak? Dlaczego tak się stało? To jest w późniejszym etapie. Oni opowiadają genezę powstania tego kryzysu. Oni opowiadają swój życiorys, oni opowiadają, co się zadziało w ich życiu takiego, że jest nałóg, czyli jest uzależnienie, jest ta sytuacja kryzysowa. Często to są choroby psychiczne, choroby tej natury, że po prostu tam nie ma uzależnienia, bo też wszystkich wkładamy to też do tego, że są uzależnieni. Nie wszyscy na ulicy w kryzysie bezdomności są uzależnieni, chociaż mówię, tu w Gorzowie, w pracy z tymi osobami, większość tak. I street worker to jest ta osoba, która jak trzeba, wypiję z nimi kawę. Jeżeli trzeba, zjemy z nimi kanapkę. Jeżeli potrzebuję wsparcia takiego psychologicznego, bo nie jesteśmy psychologami, przynajmniej nikt z naszych street workerów nie ma tego wykształcenia, ale mamy wykształcenie, jak chodzi o rozwiązywanie problemu alkoholowego, czyli wsparcie w uzależnieniu. I tutaj możemy pomóc, możemy wesprzeć. I takie osoby często właśnie w tych swoich opowieściach dochodzimy do takiego punktu, że już street working się kończy i tam wkracza osoba, która jest asystentem osoby w kryzysie bezdomności, czyli załatwiamy papiery, załatwiamy właśnie, tak jak mówiłem, te miejsce, skąd pochodzi, załatwiamy, jeżeli jest tu z Gorzowa, zasiłek celowy, jeżeli trzeba by na lekarza, jeżeli trzeba na receptę, jeżeli trzeba po prostu chociażby na ten na schronisko, bo na schronisko też jakieś opłaty trzeba mieć. Czyli jeżeli ta osoba jest zabezpieczona w ten sposób, widzi, że my chcemy dla niej jak najlepiej, to ta osoba współpracuje i na ile potrafi być szczera, bo bycie na ulicy, nawet żeby zdobyć pieniądze, wymaga od nich cwaniactwa, wymaga od nich tego, żeby nas kłamali. To jest wpisane w ten styl bycia. Mają opracowane systemy, mają opracowane techniki, jak on nas najwięcej pozyskać. Czy to będzie żywność, czy to będzie na alkohol, czy to będą pieniądze, czy to będzie cokolwiek, czy ubranie. To są naprawdę sprawdzone, można powiedzieć, psychologiczne techniki, jak poruszyć w nas sumienie. I żebyśmy spokojnie koło tego nie mogli przejść, bo będzie nas pikało serducho. Nie, przecież ja kupię, czy on głodny, ja muszę dać mu jeść. I wychodzimy do domu, czujemy się tak spełnieni, zrobiliśmy dobry uczynek. Ja zawsze powtarzam, jeżeli temu komuś brakuje na alkohol i my mu damy pieniądze i on po tym alkoholu umiera, możemy sobie puknąć w głowę, że mamy w tym współudział, mamy w tym jakąś swoją cegiełkę. Jeżeli chcemy mieć fajne cegiełki, to pomagajmy w ten sposób, żeby przekazywać im informacje, że w Gorzowie jest dużo punktów, w których mogą być zaopiekowane osoby w kryzysie bezdomności. Zacznę od dwóch schronisk, które są duże. Duże, pojemne schroniska, które przyjmą większość osób w kryzysie bezdomności. No, gdzieś napływowi mają chyba z tym problem, bo na przykład jak ktoś przyjedzie do Gorzowa nagle i mówi, chcę sobie tutaj być, to nie jest takie, żeby to nie było takie proste. Żeby miasto nie stało się atrakcyjne dla osób w kryzysie bezdomności, które są z zewnątrz, które są przyjadą, bo w Gorzowie, słuchajcie, bo Gorzowie jest fajnie, nie? To tak nie ma nie działać. Ale schroniska, które działają w Gorzowie, one naszych mieszkańców i tu osoby, które są w systemie pomagania gorzowskiego, one są zaopiekowane. Gorące posiłki w trzech miejscach. Bony żywieniowe w Centrum Usług Społecznych, jeżeli spełnia kryteria, nie ma problemu. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym dla tych oportunistów, którzy mówią, że oni nie potrafią przestać pić. On nie pójdzie, bo on schronisko go nie przyjmie, bo on jest pod wpływem alkoholu. Jest na to alternatywa. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym i tam pod wpływem może przebywać. W miejscu, gdzie kiedyś była izba wytrzeźwień. Także mają śniadania u sióstr na Warszawskiej, mają obiady u sióstr na Wyszyńskiego, na Chodkiewicza gorące obiady. U brata Krystyna mają talony na żywność. Mogą ubrać się w PCK, mogą się ubrać też w schronisku na Słonecznej, bo tam za niewielkie pieniądze, albo nawet za darmo mogą po prostu zmienić te ciuchy, które nie mają gdzie wyprać. Także jeżeli ta osoba ma takie informacje, która jest krótką bezdomności, być może pójdzie za nami i powie, okej, jest tyle rzeczy, że nie muszę być w tych melinach. Do tego mamy mieszkania treningowe, które służą tym osobom, które gdzieś wychodzą ze schronisk, a mamy też takie przypadki, że braliśmy praktycznie z ulicy na terapię, z terapii zamieszkali i do tej pory są trzeźwi albo już są na swoich mieszkaniach. Naprawdę to wszystko działa. Oczywiście osoba, która widzi osoby w kryzysie bezdomności gdzieś na ławce, gdzieś pijane, im to przeszkadza, bo przeszkadza i słusznie, że czują się niebezpiecznie, znaczy ich bezpieczeństwo po prostu jest zachwiane. To jest okej, tylko że reagujemy tak, że jest ich mnóstwo, że jest ich nie wiadomo jaka wielka ilość. Jest po ostatnim liczeniu, wyszło, że jest 190 osób w liczeniu osób w kryzysie bezdomności. Tylko, że tak, to są liczone, jest zakład karny, to są osoby przebywające w schroniskach, to są osoby przebywające w mieszkaniach treningowych i teraz jakbyśmy to policzyli, to w przestrzeni miejskiej, te osoby, które widzimy, to jest około 40 osób, które są w miejscach niemieszkalnych, które wyłażą właśnie z tych dziupli, nawet w centrum miasta są miejsca, w których mieszkają. I one jakby malują ten wizerunek. Także tutaj wkładamy znowu, mówię...
1: To jakby się mogło, że garstka, jakby, jakkolwiek by to nie zabrzmiało oczywiście.
3: To tak? Nie jest mało, to nie jest mało.
1: Bo ale jeżeli... to też nie jest tak dużo, jakby się wydawało, idąc gdzieś czasami, tak, ulicami Gorzowa, po centrum miasta chociażby.
3: Ja tylko tak przypomnę, przypomnę ci, jak idziemy miastem. Idziemy miastem i na przykład idziemy centrum, widzimy na ławkach 6 osób. O, bezdomnie, nie? Idziemy na inne osiedle, widzimy następne, dajmy na to 6 osób. To jest dopiero 12. Idziemy na następne miejsce, gdzieś 10 osób, to jest 26 osób, ale my mówimy, całe miasto jest bezdomnych.
1: Dokładnie takie rzeczy da się słyszeć.
3: Tak reagujemy, tak. My jesteśmy wzrokowcami i patrzymy, że o, 3 osoby na przykład na kwadracie, 3 osoby w Małpim Gaju, 3 osoby w Parku Róż. Ja już mówię o nazewnictwie takim gorzowskim, które się przyjęło. I mówimy, no wszędzie są. I jak teraz liczymy, że to jest około 38 osób dokładnie w obliczeniu, to jest garstka jak na Gorzów, tak? Ale ta garstka naprawdę popsuje wizerunek i ten wizerunek trzeba poprawić, żeby oni w tej przestrzeni miejskiej nie byli. Trzeba ich tak do siebie jakoś przekonać, żeby oni tak raz, że nie w tych miejscach nie przebywali, nie kąpali się w fontannach, nie kąpali się, nie myli się w tej pompie, która jest na skwerze tutaj przy katedrze. No bo to jakby nie patrzeć, no przecież do tej fontanny podchodzi nasze dziecko, potem chronimy się i mieszkańcy jak najbardziej mają tutaj rację, że oni się na to nie godzą. Tylko żeby, ja chcę uświadomić mieszkańców, jaka to jest ciężka praca, żeby taką daną osobę skutecznie pomóc takiej osobie. Nie umieścić w schronisku, gdzie za chwilę wyjdzie, nie wywieźć gdzieś na chwilę, gdzie przyjedzie i znowu ten problem mamy. Ten problem trzeba rozwiązać systemowo, czyli mówię, street workerzy, Centrum Usług Społecznych, jest tam sekcja do spraw bezdomności i oni też działają, oni opiekują się od strony finansowej, od strony właśnie medycznej, wyrobienie dowodu, wyrobienie papierów, które często giną albo gubią. I to jest ciężka, mozolna praca. I tak naprawdę każdego człowieka, którego wyprowadzimy na prostą, który pójdzie do mieszkania treningowego, potem pójdzie, będzie mieszkanie do remontu lub zostanie socjalne i on zmienia swoje życie, znaczy znowu wchodzi do społeczeństwa, czyli mamy go z powrotem. To jest wielki sukces wszystkich instytucji naszego i całego naszego miasta. Ja nie mówię, że tu jestem alfą i omegą. Tutaj to ten styl, którym ja pracuję, ten styl, którym ja uczę innych, żeby pracowali, to jest to, co działa po prostu. Czyli być blisko tego człowieka i się nie wycofać wtedy, kiedy on ma największy kryzys. Bo łatwo wtedy go zostawić, łatwo wtedy go powiedzieć, dobra, ty nie chcesz pomocy, jak to mówią niektórzy, on na własne życzenie. Nikt nie ma życzenia być bezdomnym, nikt nie ma życzenia spać na klatce, nikt nie ma życzenia. To jest choroba, to jest przyzwyczaj, to już jest, to są takie jakby kotwica bezdomności. On już tak zmienił styl życia, że on już nie pamięta normalności. On nie pamięta świąt, on nie pamięta to, że jest odpowiedzialny za kogokolwiek.
1: Z powrotem
3: trzeba po prostu poruszyć jego sumienie, poruszyć to, przypomnieć mu, że może być tak. I mamy w systemie mieszkań treningowych przez te lata, od 2017 roku przeszło około 100 osób. I do starego stylu życia wróciła garstka, czyli te osoby albo mieszkają już na swoim, albo wyjechały z Gorzowa, tak jak taki bardzo fajny, on miał nazwisko Gołąbek, to już mogę powiedzieć, go nie ma tutaj, i faktycznie taki miał serducho jak Gołąbek. On po prostu odszedł, jego była żona, którą się kiedyś rozstał, ona zobaczyła, że teraz zdrowieje, mieszkali tam gdzieś na Pomorzu, wezwała go do tego, żeby się nią opiekował, bo zachorowała. Czyli wrócił do rodziny, był na tyle już, zdobył zaufanie jej, że wrócił. To takie mówię, żebyśmy wiedzieli, że to działa. Tutaj niedawno Piotrek dostał mieszkanie, kibic tutaj jednego z naszych klubów, nie będę mówił głośno, bo być może ktoś go zna, ale świetny człowiek, który po prostu poszedł, mieszka na swoim. Jacek, ja mogę wymieniać, Marek, mogę wymieniać te osoby, czy dziewczyny, które była z nami taka dziewczyna, która potrzebowała mieszkania treningowego. Była 2 lata lub 3, odzyskała dzieci. Przede wszystkim te dzieci odzyskała, wyszła za mąż, ułożyła sobie życie, mieszka na swoim, czasami się odzywa, co u niej, i to jest bardzo przyjemne. To jest takie clue tej pracy, że to, co wkładamy, czasami dostajemy po ryju, często dostajemy po ryju. Często jest tak, że ja widzę śmierć tej danej osoby, którą się opiekowaliśmy, no nie zdążyliśmy z pomocą, chodzi o czas. Dla tych osób chodzi o czas. Oni umierają, bo po prostu ta choroba ich zabije. Jeżeli nie dotrzemy, jeżeli nie będzie takiej przestrzeni, albo oni nie stworzą takiej przestrzeni, to po prostu czasu zabraknie i ta osoba odchodzi. To jest bolesne. Czasami, jak jestem z kimś bardziej związany, to boli i gdzieś tam. Staram się do domu nie przenosić pracy, ale w głowie ta osoba jest. Ja pamiętam wszystkich, którzy gdzieś byli, gdzieś widziałem, jak odchodzą, jak się ze mną żegnają. Był taki Darek, który po prostu przed śmiercią powiedział mi tylko jedno słowo: przegrałem. Nic więcej nie trzeba. Przegrałem.
1: Co człowiek tak naprawdę, to jest charakterystyka tej pracy, prawda, że co człowiek to jest kompletnie inna historia i czasami nie kończy się ona happy endem, jakbyśmy chcieli. Ja chcę trochę zawiązać do tego, i trochę nawiązać do tego ulicznego cwaniactwa, o którym wspominałeś. Bardzo mnie to zaciekawiło, bo pytanie, które zadam, może się wydać na początku absurdalne, ale czy osoba, która chce zostać albo już została streetworkerem, tak jak się mówi o służbach mundurowych, że musi czasami przygasić swoją empatię, żeby być w stanie pomóc, czy właśnie w drugą stronę musi się wykazać maksymalną empatią? Bo mam wrażenie, że ten pierwszy przypadek też się musi w niektórych okolicznościach zdarzyć.
3: To chyba wszystko w jednym. Trzeba wiedzieć, jak pracować. Gdy szkole, czy mamy szkolenia dla streetworkerów, to też pokazuje, że stanowczość jest czymś dobrym. To nie jest to, że ja przeciwstawiam się komukolwiek, tylko to nie działa. Ja w tą stronę, ja w tym kierunku nie pójdę, stop. Nie pójdziemy dalej. Ja mówię bezpośrednio tej osobie, że dalej nie pójdziemy. To nie tędy droga, nie? Że mogę ci pomóc tu. Na tym polega moja pomoc. Trzeba też powiedzieć, jak pracujemy i co możemy, a czego nie. Bo jeżeli nam osoba wymyśli coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, to my w tym momencie stajemy się niewiarygodni. Tą wiarygodność trzeba cały czas pokazywać, że słuchaj, ale umawialiśmy się tak, tyle i tyle mogę ci pomóc, taką i taką drogą, dotąd i dotąd z tobą idę. Dalej nie, są służby, czyli ja przekazuję, jeżeli chodzi o psychologa, przekazuję do psychologa, jeżeli chodzi o zasiłki stałe czy zasiłki celowe, to od razu przekazuję do sekcji do spraw bezdomności, nie bawię się w to. Jeżeli trzeba załatwić papiery czy coś, jest asystent osoby w kryzysie bezdomności. A często jest tak, że asystentem jest streetworker, bo pracuje tu i tu. Więc empatię jak najbardziej. Ja nie, miałem bardzo fajne osoby, które chciały pracować tak, jak my pracujemy. Były naprawdę z wielkim zapałem. I nie mówię, że to był zapał słomiany. Nie. Przerosło. Nie, na przykład nie wejdzie, bo zapach. Nie wejdzie, bo na przykład parę razy sobie buty uwalił tym, co uwalił. Wezwiska. Przekleństwa. Takie agresja. Jak założymy, że cały czas będzie, tak jak opowiadałem, że ktoś wychodzi z bezdomności, jest pięknie, ma mieszkanie. Jeżeli będziemy tylko na to liczyć, że będą sukcesy, no to nie ta praca, nie? To raczej bym się nastawiał na to, że o wdzięczności trzeba zapomnieć. Trzeba patrzeć na człowieka, ile możemy mu pomóc. Nie czekać na to, co my dostaniemy. Co my dostaniemy? Trzeba dawać i mieć tą granicę, żeby też nie naruszyć swojego dobrostanu. Czyli żeby ta praca nie wypaliła. Dlatego ktoś idzie za mocno. Ktoś myśli, że ma pomysł.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura bada, czy i w jaki sposób zatrzymany w weekend Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Były współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka usłyszał już zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
2: Zabezpieczono naprawdę poważny, ważny i istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
1: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
0: A Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Blisko 450 podpisów zabrakło Marianowi Banasiowi, by wystartować w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła także rejestracji Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Powodem była zbyt mała liczba ważnych podpisów. Na ten moment to 6 kandydatów powalczy o urząd prezydenta stolicy Małopolski. A o szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
3: Są to dokładnie Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Jeżeli chodzi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, to ponad 3000 złożonych przez niego podpisów było nieprawidłowych. Marta Ratuszyńska natomiast zadeklarowała, że zebrała 78 podpisów, a Stanisław Kułach około 400. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy złożone przez Bartosza Bocheńczaka, Dariego Sekpopiołek i Sławomira Pietrzyka, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane.
3: Przypomnijmy, że Miejska Komisja Wyborcza ma czas do 14 września na ogłoszenie pełnej listy kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa.
0: Nowe informacje Komisja Wyborcza ma przekazać we wtorek po godzinie 18. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a debatę, którą z kandydatami na ten urząd przeprowadził nasz dziennikarz Marek Balawajder, zobaczycie na YouTube'owym profilu Superekspresu. Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażanie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces 3 policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie. Dziewczyna zmarła jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych były komendant z Andrychowa Sławomir P., mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
0: Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mecenas Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego andrychowskiego komendanta, wnioskuje o umorzenie postępowania.
6: W mojej ocenie, jak nie można tutaj w tej sprawie na podstawie wykazanego fakta sprawy stanu faktycznego mówić w ogóle o popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast rolą sądu jest oczywiście ocena tego wniosku.
0: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Mimo pomocy medycznej zmarła. Taniej już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Popularna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel nawet do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na cenę paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
7: Analitycy przyznają wprost. Nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
8: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
9: Drogo, ale nie mam wyjścia.
10: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
7: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
11: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
7: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
0: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy, do około 3 zł za litr. Po 2 latach od pożaru Marywilska 44 w Warszawie ma pozwolenie na budowę nowego kompleksu handlowego. Nowa hala będzie mieć taką samą powierzchnię jak poprzednia i rozbudowaną strefę gastronomiczną. Handlowcy nie kryją zadowolenia.
9: No jest radość, bo czekamy na to, żeby było nowe miejsce pracy, także zobaczymy, jak to będzie.
12: Nie możemy się doczekać, aż powstanie hala, bo też no dużo klientów przez to straciliśmy i myślę, że dużo klientów czeka właśnie na tę nową halę.
0: Do rozpoczęcia wartej około 150 milionów złotych inwestycji brakuje jeszcze nowej umowy dzierżawy miejskiego gruntu. A przypomnijmy, w wyniku pożaru centrum handlowego w maju 2024 roku spłonęło ponad 1400 punktów usługowych i handlowych. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Znalazła się tam możliwość dla gmin tworzenia stref wolnych od tego typu usług. Na to liczą m.in. lokatorzy bloków w Zakopanem, gdzie w ciągu ostatnich lat zaczęły powstawać apartamenty na wynajem, a to znacząco utrudnia życie stałym mieszkańcom. Jednak wytyczenie obszarów wolnych od najmu turystycznego będzie możliwe jedynie na terenach, które obecnie są niezabudowane, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
13: Na pewno w istniejącej zabudowie będzie to bardzo trudne i tutaj myślę, że mało kto by się odważył to robić. Uważam, że tylko w miejscach, które by dziś były wprowadzone do planu, czyli w miejscach, które dzisiaj są tak naprawdę niezabudowane, można byłoby zastanowić się, gdzie taką strefę moglibyśmy wyznaczyć.
14: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Nie doprowadźmy do tego, że dzisiaj mówimy, że ulicę Słoneczną wykluczamy całą, bo faktycznie będzie z tego duży problem, ale zapowiedzmy, że może za 3 lata w tych częściach miasta będzie mocno ograniczony.
15: Trzeba też o nas zadbać. Nie tylko turyści, nie tylko korzyści dla wynajmujących. Jesteśmy drugą kategorią? Gorszą niż turyści? No tak nie może być, na pewno.
0: Dodaje jeden z mieszkańców. Problemy z najmem krótkoterminowym zgłaszają lokatorzy z osiedli w centrum Zakopanego. Są to głównie bloki z lat 60. i 70. Roboty humanoidalne manifestowały przed Ministerstwem Cyfryzacji. Androidy sprzeciwiają się zastępowaniu ludzi w pracy. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji, przekonują organizatorzy akcji i same roboty.
16: Jestem AgiBot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
17: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chronicie miejsca pracy. Chronicie miejsca pracy.
0: Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, żeby rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku. Tymczasem człowiek o podjęciu niektórych prac w ogóle nie myśli. Mimo że bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%, to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
18: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
0: Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tym zawodami brakuje. Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia, ale nie wszyscy tak robią. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
19: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
20: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
19: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
21: Skracanie sobie drogi przez tory, przez to sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
19: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
0: Problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest trwający salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
22: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
23: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
22: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
23: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
24: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
22: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
25: Zarobkami i to tyle.
1: Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
2: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
3: Przede wszystkim zarobki, no też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
0: Salon maturzystów w Łodzi potrwa do wtorku. A teraz o egzaminie, na którym ściąganie jest obowiązkowe. Trzeba korzystać z pomocy dydaktycznych takich jak smartfon czy sztuczna inteligencja. Wyniki tego egzaminu pokażą, na ile zdający radzi sobie z cyberbezpieczeństwem. O IT Fitness Test mówi nam Michał Kanownik z Cyfrowej Polski.
4: W ostatnim roku mieliśmy spektakularny wzrost średnich wyników w skali Polski. Bardzo wysokie wyniki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Natomiast niezmiennie polscy uczniowie słabo wypadają w dwóch kategoriach.
0: To cyfrowe narzędzia i, tu zaskoczenie, media społecznościowe.
4: Jeśli chodzi o scrollowanie, to jesteśmy super, ale kiedy trzeba znaleźć użytkownika, zweryfikować, mają już problem.
0: A testy rozwiązać może każdy. Do końca października można to zrobić na stronie internetowej IT Fitness Test. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
5: Głodni bardzo?
25: Tak.
5: Co wybraliście?
25: Co dalej?
26: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj kotleciki się rzeczy z ratatouille, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą jeść, ale można powiedzieć, że o, powoli się przyzwyczajają.
25: Spróbuję.
5: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
25: No.
5: To chyba dobrze.
25: No chyba.
5: Co sądzisz o tych zmianach?
25: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
5: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
25: No trochę tak.
0: Szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził nasz reporter Rafał Różycki. Głównym celem zmian jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży. I jeszcze zaproszenie na 8 rundę w Vox FM. We wtorkowy poranek gościem Wiktora Świetlika będzie publicysta Bronisław Wilczstein. Panowie poruszą najgorętsze tematy ostatnich dni, a to m.in. wygrana AfD w niemieckim Landzie, afera Zonda Krypto i afera w Trybunale Konstytucyjnym. 8 runda startuje minutę po 8. Natomiast pół godziny wcześniej poranny ring, w którym Wiktor Świetlik będzie rozmawiać z byłym członkiem Krajowej Rady Polityki Pieniężnej, profesor Elżbietą Hojną-Duch. Wywiad do zobaczenia na kanale Super Ring na YouTubie.
27: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
28: W magazynie zabraknie informacji sportowych, ale zajrzymy także do biblioteki. Tam naprawdę sporo się dzieje. Biblioteka świętuje swoje 80-lecie. Będzie o biegu dzika, ale także o Miejskim Centrum Kultury. I to tym starym przy ulicy Drzymały i tym nowym w centrum miasta. Dlaczego? Szykuje się tam naprawdę ciekawa ekspozycja. Warto posłuchać. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów. Pamiątki po legendarnym chemiku będzie można oglądać w nowym Miejskim Centrum Kultury przy wełnianym rynku w centrum Gorzowa. W kawiarni będzie można oglądać m.in. legendarny napis MCK, który wisiał na budynku przy ulicy Drzymały. W kawiarni będzie można podziwiać także inne pamiątki.
29: Temu napisowi dajemy drugie życie, a właściwie to nawet pierwsze życie, dlatego że on był na takim spadzistym dachu tego budynku starego przy ulicy Drzymały i tam on był kiepsko eksponowany, dlatego że ulica Drzymały jest dość wąska i tam kąt, z którego można było ten napis zobaczyć, no, trzeba było się mocno oddalić. My planujemy przede wszystkim dokładnie sprawdzić, w jakim stanie technicznym jest ten napis, to po pierwsze, bo bardzo delikatnie i fachowo został zdemontowany z tego dachu, odrestaurować go, być może nadać mu takie życie, że uda się sprawić, że ten neon będzie świecił, bo wcześniej nie miał takiej funkcji w ogóle. No i chcemy, żeby on był na pewno widoczny dla mieszkańców, przypominał historię, ale też tworzył nową historię w naszej przyszłej kawiarni, nad którą pracujemy w budynku nowego MCK-u przy ulicy Hawelańskiej, ale tutaj mówię od strony Bimby, bo tam będzie kawiarnia. To nie jest w jakiś... Musimy przede wszystkim ten stan techniczny, bo to jest napis, który tam był i on wiadomo, że trochę jest, tak jak sądząc po zdjęciach, ja jeszcze go nie widziałem na żywo, ale sądząc po zdjęciach, no jest trochę zdegradowany z racji takiej, że no był wiadomo, że i deszcze, i słońce i tak dalej, to przez lata tak było tam na dachu. Najpierw musimy sprawdzić, jaki ma stan. Jeżeli ktoś będzie miał życzenie go zobaczyć wcześniej, to myślę, że jak najbardziej będzie taka możliwość, tylko nie potrafię wskazać terminu, kiedy my go odrestaurujemy. Chcemy to zrobić szybko i na pewno będzie możliwość obejrzenia go w dziale promocji Miejskiego Centrum Kultury, tam gdzie można kupować, nabywać gadżety miejskie od niedawna, bo przychodzą do nas mieszkańcy, także goście z zewnątrz, spoza Gorzowa, także osoby, które kiedyś mieszkały w Gorzowie, dzisiaj mieszkają poza Gorzowem, przyjeżdżają z sentymentem i mogą u nas kupić na przykład koszulki z kultową stylonowską kasetą i przy okazji będą mogli zobaczyć jak najbardziej ten napis u nas. Myślimy nad innymi elementami, to na pewno. Przeglądamy wszystkie te rzeczy, które udało się w MCK-u zachować. Jest tam też na przykład taki napis, który był na takim małym daszku wejściu do Magnata, tylko że on jest w takim trochę gorszym stanie technicznym i musimy też zobaczyć, co się da z tego zrobić. Na pewno chcemy odratować plakaty. Na przykład jest plakat sprzed 20 kilku lat z koncertu Kawałka Kulki. Udało się odnaleźć całą taką paczkę plakatów, które przyjechały z Poznania 20 kilka lat temu i nie zostały odpakowane. To są też fajne rzeczy, które możemy oprawić w antyramach i umieścić w kawiarni. Chcemy jak najwięcej tych akcentów, czyli mówię o plakatach, mówię o napisach, o neonach, które będziemy chcieli umieścić w nowym MCK-u, to znaczy w kawiarni, która będzie nawiązywała możliwie najbardziej do tej historii tego, co się działo przy Drzymałe.
28: Mówił Jacek Hydreczka z MCK-u. Wśród innych skarbów m.in. nierozpakowane plakaty z początku wieku. Przypomnijmy, po wielu latach Miejskie Centrum Kultury z Drzymały zostało przeniesione do centrum miasta. Legendarny budynek ma zostać sprzedany.
0: Gorzowska Biblioteka pokaże wyjątkowe pamiątki po swoim patronie. Z okazji jubileuszu 80-lecia wystawa Herbert Fale. Otwarcie wystawy we wtorek o godzinie 16.30 w gmachu głównym Szulcy Sikorskiego. To kilkanaście plansz z wierszami, notatkami i szkicami poety. Dodatkowo biblioteka pokaże rękopisy i listy Herberta z czasów jego współpracy z Gorzowskim Teatrem. Mówi Magdalena Matuszewska z Gorzowskiej Książnicy.
6: To wystawa, którą realizujemy wspólnie z Fundacją imienia Zbigniewa Herberta w Warszawie. Zawrzeliśmy taką właśnie współpracę z nimi i ta wystawa została tutaj u nas umieszczona. Jest to kilkanaście plansz, notatek, wierszy i szkiców Zbigniewa Herberta. Serdecznie Państwa na tą wystawę zapraszam w tym zgiełku całym, w którym jesteśmy codziennie, ponieważ ta wystawa właśnie, tak jak mówi sam tytuł, jest taką falą. Falą, która przybliża, oddala. Zbigniew Herbert to poeta bardzo refleksyjny, także tym bardziej zapraszam, żeby sobie na spokojnie, zupełnie w ciszy tą wystawę zobaczyć i poczytać sobie te właśnie refleksyjne wiersze, ale też zobaczyć ciekawe notatki, które zostały wybrane przez właśnie Fundację Herberta do tej wystawy. Dla nas to wszystko oczywiście 8 września o godzinie 16.30, ale mamy również bardzo dużą niespodziankę dla Państwa, ponieważ jak Państwo wiedzą, w marcu pan Janusz Dreczka przekazał nam rękopisy, wierszy, przekazał pocztówki oraz szkice Zbigniewa Herberta, które otrzymał w darze od Państwa Ireny i Tadeusza Byrskich, kierowników dyrektorów Teatru Juliusza Osterwy. I właśnie w tym dniu również chcemy Państwu pokazać część tych zbiorów, które będą dostępne, właśnie żeby je sobie oglądnąć, poczytać. Rzadko to robimy, właściwie robimy to pierwszy raz, także na wystawie będzie można zobaczyć rękopis wiersza Matka, będzie można zobaczyć szkice, ale także będzie można zobaczyć list Zbigniewa Herberta właśnie do Państwa Byrskich, które świadczą o wielkiej przyjaźni między nimi. Hasłem takim naszym przewodnim tego jubileuszu stały się także słowa przeczytane w jednym z listów do Tadeusza i Ireny Byrskich, ponieważ Zbigniew Herbert do Tadeusza i Ireny Byrskich pisze: bardzo mi dobrze, że jestem w Gorzowie. Także czytając te słowa, nam również jest bardzo dobrze, że jesteśmy w Gorzowie i że świętujemy 80-lecie biblioteki, literatury, słowa. i serdecznie Państwa zapraszam, żebyście świętowali razem z nami.
7: Rękopisy Zbigniewa Herberta do Gorzowa przekazał Janusz Dreczka. Szerszej publiczności zostaną pokazane pierwszy raz.
28: Jaskinia filozofów na jubileusz Gorzowskiej Biblioteki teksty Zbigniewa Herberta wykonają aktorzy Teatru na Piętrze ze Strzelec. To jedna z atrakcji 80-lecia Gorzowskiej Książnicy. We wtorek o godzinie 17 odbędzie się czytanie dramatu patrona biblioteki. Mówi Jan Mierzyński, założyciel Teatru na Piętrze.
8: 8 września o godzinie 17 Teatr na Piętrze będzie przedstawi Jaskinię filozofów Zbigniewa Herberta. Tak jak możemy przeczytać w ulotce, jest to performatywne czytanie, które postanowiłem troszeczkę bardziej zabarwić. Ponieważ jak wiadomo, czytanie performatywne polega na tym, że aktorzy siedzą przy stolikach i czytają dany tekst. Jest to pewnego rodzaju forma słuchowiska. Ja jednak postanowiłem pójść troszeczkę dalej. Spektakl odbędzie się w małej sali. Widzowie, którzy pojawią się na tym spektaklu, wejdą już w świat przedstawiony i znajdą się w miejscu, w którym główny bohater, czyli Sokrates, myśli na temat życia, myśli na temat bogów i tego, co dla niego jest istotne w jego świecie. Świat jest podzielony na trzy miejsca. Mianowicie Loch, gdzie znajduje się nasz Sokrates. Drugie miejsce to jest miejsce chóru, prześmiewczego chóru, świetnie napisanego zresztą przez Zbigniewa Herberta, oraz świata nierealnego. Tym światem nierealnym, Bogiem, Dionizosem, bogami, niebem, czy jak chcielibyśmy to określić, będzie wspaniała skrzypaczka, która będzie odpowiadać skrzypcami, dźwiękiem na zadawane pytania przez Sokratesa. Spektakl będzie trwał godzinę i 15 minut bez przerwy. Myślę, że historia, a tu chciałem się podzielić z Państwem, że początki nie były łatwe, ale czym dłużej wczytywałem się w ten tekst, czym zaczęliśmy dłużej pracować nad tą historią, tym okazało się, że to jest niesamowity dramat. I uważam, że powinien być jeszcze raz wystawiony w naszym Gorzowskim Teatrze. Może to będzie początek tej przygody, ponieważ, tak jak zapewne Państwo wiedzą, w czasach zamierzchłych ten tekst był już wystawiany, a Zbigniew Herbert zresztą był naszym kierownikiem literackim. Serdecznie Państwa zapraszam już 8 września na godzinę 17 do jaskini. To jaskini filozofów.
28: Spektakl Wauli gmachu głównego Gorzowskiej Biblioteki. Wstęp wolny!
7: Podsłuchają, o czym rozmawiają ryby. W Gorzowie odbędzie się festiwal słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Impreza startuje od wtorku. Wydarzenie potrwa kilka dni, do 14 września. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. W planach warsztaty, podczas których tworzone będą słuchowiska, spacery audialne. Młodzi ludzie w słuchawkach i z mikrofonami wsłuchiwać się będą w odgłosy Gorzowa. Mówi Cezary Żołyński, dyrektor artystyczny festiwalu.
9: Będą to tak, i warsztaty z młodzieżą, które będziemy tworzyli słuchowiska, które będą, zaczynamy się tam 8, 9, 10, 11, 12, takie przedfestiwalowe. Nasz festiwal otrzyma imię Kasi Stoparczyk, znanej dziennikarki radiowej, z nami też współpracowała z Teatrem Wyobraźni i ta gala właśnie będzie jej poświęcona. Tam będzie specjalne słuchowisko, również jej poświęcone, Kasi Stoparczyk. Będziemy mieli też kilka innych ciekawych atrakcji, wszystko co w Filharmonii. Maciej Wojtyszko prawdopodobnie też się pojawi ze swoim słuchowiskiem na żywo. I do tego jeszcze będą tak zwane w ramach kultury po sąsiedzku, przedfestiwalowo, tak zwane spacery audialne. To odbywa się to tak, że chodzimy sobie po mieście, wysłuchujemy różnych słuchawkach takich na uszach, tylko słyszymy te dźwięki, które idą z mikrofonu. Chodzimy sobie po mieście, słuchamy sobie odgłosów miasta w każdym miejscu, na przykład w porcie, na Manhattanie, w teatrze. Na koniec będzie jeszcze też jakieś takie widowisko, które możemy obejrzeć i posłuchać, nie? Czyli generalnie jakieś słuchowisko, jakiś koncert, to tak to będzie wyglądało. Zresztą wszystkie te słuchowiska są zrobione w ten sposób, że możemy je je oglądać i słuchać. Czyli tak jak w radiu, słuchamy sobie, mamy słuchawki na uszach, nikt nas więcej nie interesuje, możemy zamknąć oczy i wysłuchiwać słuchowiska ze wszystkimi efektami, dźwiękami i tak dalej, a możemy też sobie patrzeć, jak ci aktorzy tam czytają i bawią się, jak wyglądają w czasie właśnie nagrywania takiego słuchowiska. O, fajna rzecz jeszcze będzie. Pod filarami to będzie taki dodatek w sobotę. Dodatkowa rzecz. Słuchowisko o 19:00 Czapa, czyli śmierć na raty. To świetne. To jest tak, że kiedyś ten tekst był jakby zrobiony jako słuchowisko. Natomiast później on też wykorzystywany był w teatrach jako takie małe formy teatralne. Ciekawa historia dla dorosłych. I to będzie, tak jak jest festiwal cały dla dzieci i młodzieży, to ten będzie element dla dorosłych taki, żeby też posłuchali sobie ciekawego słuchowiska. No i później spacer. Medialny po słuchowisku. Będziemy po mieście mogli chodzić i słuchać miasta nocą. Tyle rzeczy się będzie działo. Ciekawi ludzie przyjadą. Między innymi Andrzej Brzoska. O, właśnie, przypomniałem sobie. No sorki, bo to doktor jest strasznie mądry człowiek. Zresztą Andrzej Brzoska to jest człowiek, który od wielu lat pracował przy słuchowiskach. Jest naprawdę takim guru słuchowisk Polskiego Radia i on potrafi te rzeczy robić. Będzie u nas. Będzie też Joanna Szumańska. To człowiek, który o radiu wie właściwie wszystko. Będzie Joanna Pachrzwikowska, to głos Mamy Blue, albo też teraz Pucio, który jest taki dla dzieci, taki film wchodzi, no to właśnie to jest jej głos. Będzie jej córka, która też właściwie jest tą Blue w tych animacjach, a w Puciu również tam występuje. Będzie Paweł Krucz, o, to ten, co tam z tym Rexem chyba biega, to jest słynny aktor. No nie jest taki człowiek. Szymon Kuśmider, będę ja, będą nasi aktorzy, Marzena Wieczorek, Przemek Kapsa. No, trochę się będzie działo.
10: Skąd w ogóle pomysł na takie przedsięwzięcie, na taki festiwal słuchowisk w Gorzowie?
9: Wiesz, to jest tak, że to Wojciech Ramos, on jest szefem Fundacji Teatru Wyobraźni. Zresztą on prowadzi takie muzeum radiowe i ma swoje muzeum w Sandomierzu, Radia, Polskiego Radia. I wpadł na ten pomysł na takie słuchowiska ze słuchawkami, że to można w różnych miejscach robić. Przyjechał kiedyś do Gorzowa, robił tu pewną rzecz. Później okazało się, poznaliśmy się razem w Międzyzdrojach, właśnie między innymi też z Kaszem Sypaczkiem. I tam zakiełkował pomysł stworzenia większej formy takiego festiwalu.
7: Zajęcia odbywać się będą m.in. w bibliotece, muzeum, miejskim ośrodku sztuki i jazzklubie pod flarami. Festiwal Wyobraź Sobie jest bezpłatny, trzeba się zgłosić. Szczegóły znajdziecie na Facebooku.
11: Ręcznych problem z halą. Szczypiorniści Aurum Gorzów pierwszych 6 spotkań Ligi Centralnej rozegrają na wyjazdach. Problem dotyczy zarówno obiektu treningowego, jak i do gry ligowej. W minionym sezonie szczypiorniści w tygodniu podtrzymywali formę na parkiecie treningowym areny.
12: Na ten moment dalsze treningi w arenie nie wchodzą w grę. Klub otrzymał pismo od władz Słowianki, w którym znajdziemy fragment. Oględziny zlecone przez wykonawcę parkietu wykazały postępującą degradację powierzchni boisk, spowodowaną bezpośrednio klejem i żywicą używanymi podczas treningów zawodników piłki ręcznej. Podopieczni Michała Nieradko przenieśli się więc do hali Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Czereśniowej. Ta jednak ze względu na brak modernizacji nie nadaje się do meczów ligowych. Z kolei tradycyjny obiekt domowy, czyli hala przy SP numer 20, jest w trakcie remontu.
11: Szczypiorniści Aurum Gorzów w byłej sekcji piłki ręcznej Stali pierwszy mecz zagrają już 11 września na wyjeździe za SMS-em Kielce. Początek o godzinie 19:00.
28: Kilkanaście przeszkód, górki, ekstremalny bieg ponownie w Gorzowie. W sobotę będzie można pobiegać tropem dzika po Parku Słowiańskim. Imprezę organizuje Stowarzyszenie Dzikie Dziki, które od lat specjalizuje się w biegach z przeszkodami. Warto spróbować, jest też kategoria dla amatorów, to niesamowita przygoda. Przekonują Krzysztof, Mateusz i Marcin.
13: Pokonywanie własnych barier, no są też naprawdę inne przeszkody, które stwarzają większe problemy i wtedy nie myślałem, że jestem w stanie je pokonać, a teraz tak naprawdę robi to się na strzała.
14: Całe życie człowiek gdzieś tam się ruszał, coś robi. Przeprowadziłem się wtedy do Gorzowa. Spotkałem kolegę, który mówi, słuchaj, kurczę, tu takie biegi, to wtedy był drugi bieg organizowany, bieg tropem dzika. Tu taki bieg przeszkodowy, akurat wtedy to wszyscy starali się biegać w tego typu rzeczach, bo to fajnie, dobrze się pokazać. Wychodzili z błota, pokazywali swoje mięśnie, dumni, prawda, przebiegli 10 km. Mówię, kurde, co to za ludzie, 10 km, parę metrów przebiegli, a się cieszą, jakby przebiegli maraton. I pobiegłem. No i wtedy zrozumiałem, że to nie jest 10 kilometrów tylko tak sobie, prawda? Jest to naprawdę konkretna przygoda i przełamywanie tych barier, które człowiek w sobie ma, które gdzieś stanowią ten próg, wyjście z tego komfortu psychicznego. Jak biegniemy gdzieś po ulicy, na tartanie, gdziekolwiek, takie bieganie w kółko załóżmy, no człowiek jest w stanie rozłożyć sobie siły. To nie jest to jednak. Tutaj pracujemy całkowicie na wyższym pułapie tlenowym. Jest to cięższe. I szczerze mówiąc, zacząłem się zapisywać na tego typu biegi różne. Poczułem, że no kurczę, jednak brakuje mi jakiejś tam formy, brakuje mi tej tężyzny. No, wtedy tak myślałem, że tężyzny. A odezwałem się do dzików. Stwierdziłem, słuchajcie, czy jedziecie gdzieś tam na jakiś bieg? I się okazało, że jadą. No i potem, nie wiem, czy to wtedy Marcin napisał, czy ktoś mówi, słuchaj, ten i ten jedzie. Sprawdziłem w internecie, mówię, no tak, mówię, no top 3, prawda, w Gorzowie, w tabeli. Mówię, gdzie ja tam z nimi? No ale pojechałem, okazało się, że całkiem fajnie było. I tak zacząłem z nimi tutaj współpracę, zacząłem z nimi biegać, trenować i to zaczęło wychodzić. Faktycznie, nawet ta lina, o której tutaj Marcin wspominał, pierwotnie robiła problemy i to dosyć konkretne. A się okazuje, że na to wszystko są sposoby, to jest technika. Wcale nie trzeba być super silnym.
15: Próbowałem różnych rzeczy, różne trenowałem, a w biegach z przeszkodami jestem przez małżonkę. Bo to de facto ona pierwsza zobaczyła treningi, zobaczyła, że są zawody, że był ten pierwszy bieg propędzika. No i poszła na ten pierwszy trening, a potem ściągnęła mnie. Mówi, chodź, fajnie jest, tam każdy sobie znajdzie troszkę miejsca. I moje jakby pierwsze starty wynikały z tego, że ona chciała gdzieś jechać. No to ja jechałem do towarzystwa, a z czasem mi się to bardzo spodobało. Zresztą myślę, że Agnieszka, bo to nie mowa jest takim chyba naszym najlepszym przykładem, bo często opowiada o tym, że ona na początku przychodziła, była na samym końcu, nie ma

0: inaczej. Plus ciężko jest rywalizować na asfalcie z kimś, kto waży 56 kg. Ale jak obaj weźmiemy worek, który waży 30, to już nam się ta przewaga całkowicie zmienia.
1: Jak w sobotę start w grupach z Placu Cyrkowego. Warto zajrzeć do internetu. Szczegóły w mediach społecznościowych. Dzikich dzików.
2: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Dzisiaj w studiu goszczę panią Magdalenę Ciszek-Kozłowską, dyrektor zarządzającą Stali Gorzów. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witaj Sebastianie, hej.
3: Cześć. Myślałem, że w trochę lepszych nastrojach się spotkamy, ale żeby nie zaczynać od razu z grubej rury, to zacznijmy pozytywnie. Stal Gorzów wygrała ostatni mecz z Falbazem Zielona Góra, ale, jak wiadomo, ale likwiduje wszystko, co było wcześniej. Ale niestety nic to nie dało. Przykład pyrrusowego zwycięstwa, no bo dwumecz jednak wygrał Falubas. Jaka była atmosfera w klubie? Jaka jest atmosfera w klubie?
4: Faktycznie nawiążę jeszcze do tego, że pamiętasz, próbowałeś się ze mną umówić chociażby przed tym piątkiem, 4 września. Padła propozycja z mojej strony, że widzimy się może lepiej w poniedziałek, bo będą lepsze nastroje. No, nie udało się, także widzimy się dzisiaj. Owszem, nie odwołałam tego wywiadu i widzimy się i słyszymy się dzisiaj. Natomiast nastroje. Powiem, że ja mogę mówić jakby za siebie, u mnie było ciężko. Ten piątek i po tym meczu od razu na gorąco, no muszę powiedzieć i przyznać się, że pojawiły się łzy. Sobota, niedziela też ciężki, trudny weekend. Sobota to również spotkanie z zarządem w formie takiego sztabu kryzysowego. Ale powiem, co najważniejsze a propos tych nastrojów, to tak, pamiętajmy, że na ten moment nikogo nie oceniamy. Wygrywa i przegrywa cała drużyna. A na rozliczenia, bo widzę, że bardzo wylał nam się po prostu hejt, bardzo, bardzo mocno. Mam wrażenie, że nawet jest on mocno przesadzony. Pamiętajmy, że na rozliczenia to jeszcze przyjdzie czas po sezonie. Teraz wszyscy mamy jeden cel i ten cel to jest utrzymać Ekstraligę dla Gorzowa.
3: No tak, bo może dopowiedzmy słuchaczom, którzy specjalnie nie śledzą rozgrywek żużlowych, że to był o tyle istotny mecz, że on kończył sezon dla zwycięskiej drużyny, w tym przypadku dla Falubazu. Natomiast drużyna przegrana, czyli Stal Gorzów, będzie musiała powalczyć jeszcze jeden mecz z ekstraligowym zespołem, czyli Włókniarzem. No i potem baraże z drugą Ekstraligą. Te nazwy są trochę mylące, ale chodzi o drugą ligę tak naprawdę żużlową.
4: Dokładnie.
3: I tam będzie albo Bydgoszcz, albo Poznań, bo te drużyny będą walczyły o bezpośredni awans. I niektórzy mogą zapytać, no i co z tego? No przecież dłuższy sezon dla kibiców idealnie, ale dla klubu gorzowskiego, który jest w takiej, a nie innej sytuacji, już nie.
4: Myślę, że chyba dla każdego klubu i dla tego, który ma wyśmienitą sytuację finansową, ale również dla tych klubów, tak to określę i nie bójmy się tego słowa, dla klubów w kryzysie, to są faktycznie trudne chwile. Miejmy nadzieję, że 4 dodatkowe mecze. Dlaczego mówię miejmy nadzieję? Bo przecież może się skończyć, że... Powiem tak, na pewno szanujemy każdego rywala i nie można powiedzieć, że to będą łatwe spotkania, więc również obawiam się i nie chciałabym, abyśmy po 2 meczach już zakończyli przygodę, no bo to oznacza wtedy spadek ligę niżej. Natomiast my tutaj liczymy, że pojedziemy 4 mecze, właśnie 2 spotkania z Częstochową, no i 2 kolejne już właśnie tutaj z wygranym, albo Poznań, albo Bydgoszcz. Na pewno trudne momenty, bo tak, 4 mecze to owszem, dla kibiców z jednej strony więcej atrakcji na torze, bo ten sezon sobie wydłużamy, natomiast jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no to mamy tutaj płatności dla zawodników za każdy występ, za każdy punkt zdobyty na torze, ale również koszty organizacji. Więc to są faktycznie dodatkowo wszystko większe, dodatkowe wydatki.
3: To porozmawiajmy o tych finansach, no bo mówisz Stal, słyszysz brakujące miliony. Byłaś na ostatniej sesji, przeprezentowałaś, jak to wygląda. No i tak te liczby, które tam sobie zapamiętałem, to tak, koszty w tym roku prawie 24 miliony, przychody

0: 19,5 miliona, czyli brakuje nam trochę pieniędzy, kilka milionów. I to było chyba jeszcze z założeniem, że klub kończy sezon właśnie po tym dwumeczu z Holbazem. Tak?
1: To znaczy tam prezentacja zawierała kwotę 22-24. Jeżeli chodzi o
0: aha, ten, czyli te 24
1: tak, czyli 24 to jest już ta wersja z doliczoną tą opcją jazdy w tych dodatkowych czterech meczach, czyli to jest na pewno to. Co więcej, też wspomniałam również na sesji Rady Miasta o tym, że już pewne kwoty zostały w międzyczasie przekazane przez największych akcjonariuszy, czyli już jak gdyby forma takich dopłat się pojawiła, więc to nie jest tak dokładnie, że mamy tam ponad 5 milionów, tak? Te wyliczenia skończyły nam się chyba na 3900. Oczywiście sesja Rady Miasta pokazała również, że to wsparcie z miasta najprawdopodobniej będzie, jeżeli oczywiście, znaczy zostaliśmy dopuszczeni do konkursu, tak? Konkurs został ogłoszony, więc na pewno do 10 września mamy możliwość składać wnioski. Taki wniosek z naszej strony oczywiście zostanie złożony. Więc liczymy, że te kwoty jeszcze się pojawią dodatkowe. Oczywiście mamy rozliczenia jeszcze z Ekstraligą. Dodatkowe mecze to również dodatkowe pieniądze za transmisję. Stąd no jakieś tam wpływy oczywiście będą. Natomiast no okay, tylko powiedzieć, że tak podsumowując, słuchajcie, tematy finansowe, że wszystkie zobowiązania uregulujemy do końca października, bo tak zamykamy sezon i tak zamykamy rok obrachunkowy z 30 października i o licencję na przyszły sezon jesteśmy spokojni.
0: To uściślimy. Ile teraz brakuje, żeby spiąć ten budżet na tę chwilę? Jak to wygląda?
1: Dane, które bezpośrednio mam, to są tak naprawdę zamykające końcówka lipca, tak? Czyli to jest tam 31 lipiec. Ten stan znam i tam wtedy się faktycznie zatrzymaliśmy na tej kwocie 3900. Doszły nam dodatkowe mecze, ale doszły nam też dodatkowe wpływy, więc mniej więcej cały czas jesteśmy w podobnej kwocie.
0: Czyli około tych 3900 brakuje, tak, około tych 4 milionów.
1: Tak,
0: biorąc pod uwagę, że ten konkurs, no pewnie jednak będzie ten konkurs miasta. Dla Stali pozytywny, to, czyli zostaje 2,5, tak?
1: Za każdy mecz transmisji telewizyjnej to jest 225 tysięcy, jak dobrze kojarzę. A tych meczów mamy nadzieję, że objechaliśmy już 7 plus 1, czyli objechaliśmy 8. Liczymy na to, że objedziemy 2 jeszcze u siebie, czyli Częstochowa i właśnie ktoś z tej ligi niższej, walczący ewentualnie, że tak powiem, gdzieś tam o awans. Więc to będzie 10 meczów, czyli liczymy 2 miliony 250 wpływu z transmisji chociażby, na które czekamy i one też są rozliczane zawsze w październiku.
0: No okej, to sytuacja wygląda raczej pod kontrolą. To skąd te takie wręcz dramatyczne sygnały z klubu?
1: Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że faktycznie, że te budżety, które trzeba zbudować, aby objechać dany sezon, są coraz wyższe. No to też właśnie pokazała prezentacja na sesji Rady Miasta. Dotacje, które i pomoc, którą rok w rok dostajemy jak gdyby od miasta i dostawaliśmy do tej pory, no nie może być to pomoc na tym już takim stale utrzymującym się mniej więcej poziomie w granicach tam 2,300, 2,500 miliona, że to muszą być jednak po prostu wyższe kwoty.
0: No ale Stal nigdy nie dostawała 2,3, 2,5, raczej to się kręciło wokół 4, jeżeli policzymy jeszcze pieniądze na Grand Prix i tak dalej.
1: Właśnie o to chodzi, że pamiętajmy, że były lata, kiedy były 4,5 miliona chociażby, ale tak, to zawsze było w ten sposób, że 2,5 miliona to była po prostu zapłata za licencję za organizację rundy Grand Prix w Gorzowie.
0: No to z wpływów z Grand Prix klub sobie budował jakąś tam poduszkę finansową, tak?
1: No pamiętajmy też, że były takie 2 lata, co też wybrzmiało właśnie na sesji Rady Miasta, były takie 2 lata, gdzie ciągnęliśmy tą licencję jak gdyby samodzielnie, płacąc po prostu za nią, mimo że wcześniej mieliśmy te gwarancje. No wiemy, wtedy wybuchła wojna, no o tym wszystkim opowiadałam, więc tutaj ta sytuacja, to też nam trochę namnożyło po prostu te długi.
0: To teraz tak ogólnie sytuacja klubu, ta finansowa, to jest koło tych, to wychodzi na zero klub na koniec
1: wyjdzie
0: sezonu?
1: Na zero, o może tak, wyjdzie na zero. Tak jak powiedziałam, wszystkie zobowiązania, które klub będzie posiadał na koniec października, wszystkie one zostaną uregulowane tak, żeby, pamiętajmy, że jesteśmy, działamy, pracujemy, jedziemy ten sezon z licencją nadzorowaną. I my tak naprawdę miesiąc w miesiąc jesteśmy rozliczani przez kontrolerów Ekstraligi i nie wygląda to, jak widzicie, na tyle źle, że jesteśmy, że tak powiem, na cenzurowanym. Cały czas jedziemy, nie jesteśmy przyblokowani w żaden sposób i my musimy rozliczyć się do końca października i takie rozliczenie nastąpi. I tak jak mówię, o licencję, podkreślę to jeszcze raz, o licencję na przyszły sezon, my jesteśmy spokojni.
0: A jeżeli chodzi o te zmiany w regulaminie, które właśnie władze Ekstraligi wprowadzają, że maksymalnie 70% budżetu to mogą być pensje zawodników i że to muszą być na początku sezonu, czy też właśnie na koniec, przed sezonem, tak? Ta kasa musi być.
1: Ekstraliga
0: będzie to sprawdzała.
1: Nie, tak naprawdę to pamiętajmy, że to jest na ten moment pomysł, który, że tak powiem, jeszcze nie został przegłosowany, więc nie jest...
0: No, ale prezes Ekstraligi o tym mówi publicznie w wywiadach.
1: No, w wywiadach mówi publicznie, o wielu rzeczach mówi publicznie, natomiast muszą się zebrać prezesi klubów i tak naprawdę to wtedy zapadnie decyzja, będzie głosowanie. To, że są jakieś pomysły, od lat słyszało się o tym, chociażby juniorze zagranicznym, tak?
0: Później
1: pamiętajmy.
0: Jest.
1: No i jest, ale pamiętajmy, mówiło się dawno, a mamy od tego sezonu, więc to, że teraz zaczęliśmy rozmawiać o 70% budżetu na koszty zawodników, pokazaliśmy też, że my nie mamy 70%. To
0: no
1: też
0: tak,
1: pokazała
0: to prawda,
1: sesja Rady Miasta, więc my tutaj jak gdyby się tego... Tak, dokładnie, więc tutaj też nie mamy się jak gdyby czego obawiać. Co dla nas jest na pewno gorsze, jeżeli rozmawiamy sobie o zmianach regulaminowych, to co jest dla nas gorsze, to, że obecne zmiany, które już wiemy, bo dostaliśmy taką decyzję mailowo z Ekstraligi, które mają wejść od przyszłego sezonu, zmiany dotyczące polskich zawodników i ich ilości w składzie, bardzo mocno uderzają właśnie w nasz klub, bo przecież mamy wychowanków, ja tak określę, chłopaków o nazwiskach Polesztat, Bednar, Nagel. Wychowanków, których tutaj faktycznie kilka lat temu ściągnęliśmy do klubu, którzy tutaj przy nas się rozwijają, w których zainwestowaliśmy, daliśmy im się właśnie rozwijać, co widzimy obecnie na torze, a tak naprawdę zmiany powodują, że my z tych chłopaków nie będziemy mogli teraz korzystać. I niestety najchętniej widzielibyśmy w przyszłym sezonie całą tą trójkę, czyli wspomniane nazwiska, które wymieniłem.
0: A kogo zobaczymy?
1: To zobaczymy. Zobaczymy. Nie rozmawiamy jeszcze na ten temat, bo pamiętajcie, my właśnie, ciągle podkreślać, z licencją nadzorowaną my nie mamy możliwości podpisywać prekontraktów ze swoimi zawodnikami. Nasze okienka otwierają się dopiero po zakończeniu sezonu, czyli po końcu października, czyli gdzieś tam mamy listopad, grudzień, czyli to nie jest jeszcze ten moment, żeby o tym rozmawiać.
0: No ale wszyscy o tym piszą, mówią, że Matias już jest w Toruniu, a Adam w Lublinie.
1: No niech piszą, niech mówią, też nie mają podpisanych dokumentów, więc tak się mówi. Tak
0: no
1: się
0: i można powiedzieć, że po tym dwumeczu kibice jeszcze Matiasa by pożegnali, ale z Bubą chcieliby jednak pozostać na dłużej. Jakie są szanse, że Adam pozostanie jednak zawodnikiem Stali Gorzów?
1: No myślę, że takie pytania nie powinny padać. Nie powinniśmy na ten temat rozmawiać. A co do kibiców, wiecie, jednego dnia słyszałam, że kogo my takiego zakontraktowaliśmy, bo się pojawiło angielskie nazwisko Charlesa. A po ostatnim meczu okazało się, że taki Charles jest w stanie pierwszy raz jeżdżąc na Jancarzu zdobyć 9 plus 2, tak? Więc zobaczcie, jak jakby nastroje kibiców się zmieniają od tego, co w zależności od tego, co prezentują nam zawodnicy. Jeżeli siedlibyśmy do rozmów w tym martwym okresie lipca i mielibyśmy sobie ocenić tę pierwszą połowę sezonu i mielibyśmy do rozstrzygnięcia te trzy nazwiska, to myślę, mowa o Polesztat, Bednar i Nagel, myślę, że również kibice inaczej by oceniali, bo na pewno wtedy postawiliby na Polesztada, a nagle okazuje się, że w momencie, kiedy mamy właśnie tą drugą połowę i końcówkę sezonu, no nagle to wygląda zupełnie inaczej. Więc no, myślę, że nie ma co jak gdyby skreślać, oceniać. Ja przytoczę takie słowa, które kiedyś powiedział pan Tomasz Golob, wybierając pole startowe. Pamiętaj, zawsze to, które wybrałeś, jest najlepsze. Nawet jak to ty nie wybierałeś, tylko tobie zostało jako ostatnie do wyboru. Ty musisz w to uwierzyć, że to, co wybrałeś, jest najlepsze. I ja podchodzę podobnie do wyborów, tak? To, co wybraliśmy, jest najlepsze.
0: No dobrze, to inaczej zapytam o tych młodych chłopaków. Są z nimi prowadzone rozmowy? Oni są chętni do pozostania w stali na przyszły sezon, czy raczej uważają?
1: Ale mówi pan o tych zagranicznych chłopakach, tak? Czyli o tych trzech wymienionych nazwiskach. Tak jak najbardziej każdy z chłopaków chciał zostać w Stali Gorzów.
0: Chciał, czyli czas przeszły, tak?
1: No wiemy, skoro sam pan podkreślił, że inne kluby
0: rozmawiają
1: z tymi.
0: Widzę, że przeszliśmy na pan teraz.
1: A no dobrze, no tak, to chyba tak bardziej z przyzwyczajenia, może bardziej oficjalnie, ale tak Sebastian, spokojnie, tak jesteśmy na ty. Jeżeli rozmawiamy po prostu o tym i padają twoje argumenty, że już przecież Polesztat przypisywany jest do jednego klubu, który przecież całą tą wojnę od nich się zaczęło, tak? I całą tą wojnę gdzieś tam rozpętał. Nazwisko Adama też przypisywane jest w klubie.
0: No, o tym piszą media, dlatego pytam u źródła, jak wygląda sytuacja.
1: Słuchajcie, pamiętajmy, że my nie możemy wypowiadać się na ten temat, jak to wygląda. Z dwójką chcielibyśmy, aby chcielibyśmy, aby nie utrudniano nam i aby to, co było założone, że rozbudowujemy ligę i te rozgrywki U24, aby to funkcjonowało dalej, bo w tym kierunku poszliśmy, natomiast zadziało się inaczej, że teraz faworyzowani są zawodnicy polscy i głównie polscy. Wiemy, że pozycja rezerwowa to będzie zawodnik U21, już nawet nie U19, bo już w mailu od pana prezesa Wojciecha Stępnickiego dostaliśmy informację, że będzie to zawodnik U21 i że to ma być Polak i że Polak ten nie będzie wliczany do czwórki Polaków, która ma się znaleźć w podstawowym składzie, czyli od pozycji 1 do 7. Więc to nie daje nam możliwości rozmów z trzema zawodnikami, tymi wymienionymi. Niestety trzeba było postawić na jednego. I niektóre rozmowy jak gdyby zakończyć, a niektóre kontynuować.
0: Czyli na 8 zawodników, no bo razem z rezerwą tyle ma drużyna.
1: Tak.
0: Piątka z biało-czerwona.
1: Tak, dokładnie.
0: Czyli trzech.
1: Ale słyszę cały czas właśnie od pana prezesa, że rezerwowy się nie liczy, czyli, bo myślałam może, że to będzie po prostu czwórka, czyli trzy w podstawowym składzie od 1 do 7 na tych pozycjach, natomiast ten rezerwowy również liczyłby się do składu. Nie ma takiej możliwości. Usłyszałam, rezerwa to rezerwa, on jest całkiem dodatkowo.
0: Ale to już jest regulamin jakiś na papierze, czy
1: regulaminu tak, nie dostaliśmy, natomiast dostaliśmy oficjalnie, wszystkie kluby dostały oficjalnego maila, gdzieś około tam chyba, jak dobrze pamiętam, 4-7 lipca jakoś tak, także to był taki pierwszy tydzień lipca, właśnie z informacją, że wszystkie kluby mają się szykować na tą zmianę, bo ona zostanie wprowadzona do regulaminu i będzie obowiązywała od sezonu 27.
0: Dobrze,
1: podpisał się prezes.
0: Ale czy wy jako kluby nie musicie się na to zgodzić? Tak, bo pytałem cię o te nowy sposób finansowania drużyn, no to mówisz, że to jeszcze nie wiadomo, bo wy musicie jako kluby przy tym usiąść. To jak to, a tutaj jest, że Ekstraliga może sobie tak po prostu
1: też
0: narzucić?
1: Też będzie głosowanie. Też będzie głosowanie, ale no wiemy, że
0: są pewnie
1: Stal będzie, tak właśnie o to chodzi, że Stal będzie przeciwko i będzie głosowała na nie, natomiast podejrzewam, że cała reszta może z jakimiś drobnymi wyjątkami zagłosuje podobnie jak my, natomiast cała reszta jest mocno usatysfakcjonowana tą zmianą, bo jak ja to mówię, po prostu wyciąga rękę i mówię, kupuję i tyle.
0: Okej, dobra. Czy Stal Gorzów ma już jakoś, bo mówisz o tym, że musi być więcej Polaków, czy Stal Gorzów jest już zabezpieczona pod tym względem? Nie będę pytał o nazwiska, bo pewnie nie możesz powiedzieć, ale czy jesteście spokojni jako klub, że będziecie mieli drużynę, która gwarantuje no przynajmniej utrzymanie w przyszłym sezonie?
1: No, ten sezon pokazał, że Stal Gorzów to młoda drużyna i w drużynie tej fajnie zafunkcjonowali. No, wymusiła to chociażby kontuzja, ale fajnie zafunkcjonowała ta nasza młodzież. zafunkcjonowali właśnie ci 16-18-latkowie, tak? Ci najmłodsi. Mówię tutaj chociażby o takich nazwiskach jak Hatłas, jak Kordun, tak? Sobkowiak akurat gdzieś tam jeszcze młodszy, więc w tych pozostałych zawodach
0: chociaż juniorskich. Chociaż kibice już mówią Sobkowiaka do składu.
1: A jeszcze chwila, tak? Jeszcze chwila. Słuchajcie, także tak, mamy fajną, młodą drużynę, więc na twoje pytanie, czy mamy zabezpieczoną część polską, biało-czerwoną? Jak najbardziej. Mamy młodzież? Mamy. Pokazują, że potrafią? Pokazują. Więc jak najbardziej...
0: A czy senior z biało-czerwony dołączy do klubu?
1: Cały czas nad tym myślimy. Rozrysowujemy sobie, którą pozycję kto miałby objąć, także, ale głównie też będziemy stawiać właśnie na tych naszych wychowanków, bo myślę, że oni naprawdę, myślę, że to kibice też widzą, oni cieszą się tą jazdą. I myślę, że tą jazdą również cieszą nas, kibiców, i chcemy stawiać właśnie na nich.
0: Mhm. Anders Thomsen zostaje?
1: Nie, rozmawiamy, słuchajcie, o nazwiskach.
0: Okay, dobra, to inaczej.
1: Rozmowy, ja jeszcze tylko powiem, że rozmowy też cały czas jeszcze trwają, także to, ale myślę, że ogólnie no, skład mamy dopięty na nowy sezon. I może tam, tak jak mówię, jeszcze jakaś kosmetyka. Skład mamy dopięty na nowy sezon. Są oczywiście roszady, kto pod którą pozycją i tak dalej. Natomiast będzie to drużyna nie słabsza niż tą, którą mieliśmy teraz w tym sezonie. Takie są plany, tak? A zwróćcie też jeszcze, podkreślę, słuchajcie, tak jeszcze nawiążę sobie, Sebastian, do tych młodych chłopaków. Zwróćmy uwagę na to, że Ekstraliga prowadzi chociażby różne konkursy. Jest tam też jeden z konkursów na odkrycie roku, odkrycie sezonu. I na 5 pozycji, 3 to są nasi właśnie chłopcy. Jest Adam Bednar, jest właśnie Oskar Hatłas i jest Igor Kordun. Więc no myślę, że tak, na te nazwiska gdzieś tam będziemy stawiać, bo nas to bardzo, bardzo cieszy, że ci chłopcy, no właśnie, w roli wychowanków już, tak? Czy to zagraniczny, czy polski, ale jednak wychowanek, czyli taki nasz.
0: Okej. Okay. To jeszcze jeżeli chodzi o skład, co z Jackiem Holderem? No bo ta jego kontuzja niestety się przeciąga. Mm-hmm. Czy macie ewentualnie plan B, gdyby jednak zdrowie Jackowi nie pozwalało się ścigać?
1: Są plany B, jak najbardziej, natomiast my cały czas jesteśmy na bieżąco z Jackiem, jeżeli chodzi o jego rehabilitację.
0: To jak to wygląda?
1: O jego różne wizyty u specjalistów, wyniki tych badań, testów, które są przeprowadzane, bo różnym testom ta ręka jest poddawana i wszystko jest na bardzo dobrej drodze. Potrzebny jest czas, a tego czasu, jak wiemy, trochę mamy. Nie wystąpi na pewno w najbliższych meczach, natomiast o nowy
0: czyli
1: sezon
0: ten
1: jesteśmy,
0: już
1: jesteśmy
0: wiemy,
1: spokojni.
0: Jest, także. Tak. Czyli w przyszłym sezonie Jack powinien w żółto-niebieskich barwach wystąpić. No bo to, co tu dużo mówić, trochę pechowy ten sezon dla Stali Gorzów. Żadna drużyna nie straciła swojego lidera na tak długo.
1: No gdzieś tam też chyba jeszcze, z tego co kojarzę, to Wrocław, tak? No bo ten Biuli
0: ale
1: też wypadł.
0: Ale oni mieli mocniejszą ekipę na samym starcie.
1: Tak to się dzieje, jeżeli mamy zbudowaną drużynę, tak nie chcę powiedzieć, że tak na styk, tak? Ale faktycznie, jeżeli
0: ale
1: wypada...
0: Ale tak było.
1: Tak, ale tak było, więc jeżeli wypada lider, no to jest ciężko, ale zwróćmy uwagę, że nawet bez Jacka ja uważam, że świetnie sobie radziliśmy, choć ciągle brakowało nam tego przysłowiowego jednego punktu. No tak było, także tego pecha, mówię, od tej kontuzji, która wydarzyła się faktycznie na rundzie Grand Prix, po to, co się, że tak powiem, później działo, jeżeli chodzi o te właśnie takie niuanse dotyczące tego jednego punktu, no szkoda, bardzo, bardzo duża szkoda, także tak trochę pechowo. Miejmy nadzieję, że te 4 mecze, które przed nami, mam nadzieję, że 4 przed nami, że objedziemy, tak, że tak jak mówię, że zachowamy tą pozycję drużyny, która startuje jednak dalej w Ekstralidze.
0: Dobrze, to kończąc powoli naszą rozmowę. Mhm. Jaki właściwie klub ma plan naprawczy, żeby wyjść z tej sytuacji, że co roku musi przychodzić przedstawiciel klubu na sesję i apelować do radnych, pomóżcie nam. No bo tak był i Dariusz Brubel, który przychodził i mówił, kupcie te akcje, niech miasto wejdzie do klubu, kupi za 2,5 miliona. My sobie poradzimy, mamy plan naprawczy. Nie do końca chyba się udało. Rok temu Patryk Broszko podobnie mówił, że no, wychodzimy, daję ten, ale potrzebujemy wsparcia. Ostatnio ty o tym mówiłaś. I co zrobić, żeby w przyszłym roku już przedstawiciel klubu nie musiał przychodzić?
1: Ale ja myślę, że akurat chyba moja wypowiedź była zgoła inna od tych, które przedstawiali panowie, tutaj Patryk i Darek.
0: Nie do końca.
1: Powiem tak, na pewno cel był taki sam, czyli taki, że potrzebujemy pieniędzy. I zarówno panowie przyszli o to prosić, ja również. Natomiast uważam, że podstawą było to, aby może nie przedstawiać planów naprawczych, które, ja się pod nimi nie podpisywałam.
0: Bardzo ci dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem Magdalenę Cieszek-Kozłowską, dyrektor zarządzającą Stali Gorzów.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura bada, czy i w jaki sposób zatrzymany w weekend Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Były współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka usłyszał już zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
2: Zabezpieczono naprawdę poważny, ważny i istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
1: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
0: A Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Blisko 450 podpisów zabrakło Marianowi Banasiowi, by wystartować w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła także rejestracji Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Powodem była zbyt mała liczba ważnych podpisów. Na ten moment to 6 kandydatów powalczy o urząd prezydenta stolicy Małopolski. O szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
3: Są to dokładnie Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Jeżeli chodzi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, to ponad 3000 złożonych przez niego podpisów było nieprawidłowych. Marta Ratuszyńska natomiast zadeklarowała, że zebrała 78 podpisów, a Stanisław Kułach około 400. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy złożone przez Bartosza Bocheńczaka, Dariego Sekpopiołek i Sławomira Pietrzyka, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane.
3: Przypomnijmy, że Miejska Komisja Wyborcza ma czas do 14 września na ogłoszenie pełnej listy kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa.
0: Nowe informacje Komisja Wyborcza ma przekazać we wtorek po godzinie 18. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a debatę, którą z kandydatami na ten urząd przeprowadził nasz dziennikarz Marek Balawajder, zobaczycie na YouTube'owym profilu SuperEkspresu. Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażanie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces 3 policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie. Dziewczyna zmarła jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych były komendant z Andrychowa Sławomir P., mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
0: Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mecenas Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego andrychowskiego komendanta, wnioskuje o umorzenie postępowania.
6: W mojej ocenie, jak nie można tutaj w tej sprawie na podstawie wykazanego fakta sprawy stanu faktycznego mówić w ogóle o popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast rolą sądu jest oczywiście ocena tego wniosku.
0: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Mimo pomocy medycznej zmarła. Taniej już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Popularna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel nawet do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na cenę paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
7: Analitycy przyznają wprost. Nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
8: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
9: Drogo, ale nie mam wyjścia.
10: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
7: Mówili mi kierowcy, ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
11: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
7: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
0: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy, do około 3 zł za litr. Po dwóch latach od pożaru Marywilska 44 w Warszawie ma pozwolenie na budowę nowego kompleksu handlowego. Nowa hala będzie mieć taką samą powierzchnię jak poprzednia i rozbudowaną strefę gastronomiczną. Handlowcy nie kryją zadowolenia.
9: No jest radość, bo czekamy na to, żeby było nowe miejsce pracy, także zobaczymy, jak to będzie.
12: Nie możemy się doczekać, aż powstanie hala, bo też no dużo klientów wszyscy straciliśmy i myślę, że dużo klientów czeka właśnie na tę nową halę.
0: Do rozpoczęcia wartej około 150 milionów złotych inwestycji brakuje jeszcze nowej umowy dzierżawy miejskiego gruntu. A przypomnijmy, w wyniku pożaru centrum handlowego w maju 2024 roku spłonęło ponad 1400 punktów usługowych i handlowych. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Znalazła się tam możliwość dla gmin tworzenia stref wolnych od tego typu usług. Na to liczą m.in. lokatorzy bloków w Zakopanem, gdzie w ciągu ostatnich lat zaczęły powstawać apartamenty na wynajem, a to znacząco utrudnia życie stałym mieszkańcom. Jednak wytyczenie obszarów wolnych od najmu turystycznego będzie możliwe jedynie na terenach, które obecnie są niezabudowane, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
13: Na pewno w istniejącej zabudowie będzie to bardzo trudne i tutaj myślę, że mało kto by się odważył to robić. Uważam, że tylko w miejscach, które by dziś były wprowadzone do planu, czyli w miejscach, które dzisiaj są tak naprawdę niezabudowane, można byłoby zastanowić się, gdzie taką strefę moglibyśmy wyznaczyć.
14: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Nie doprowadźmy do tego, że dzisiaj mówimy, że ulicę Słoneczną wykluczamy całą, bo faktycznie będzie z tego duży problem, ale zapowiedzmy, że może za 3 lata w tych częściach miasta będzie mocno ograniczony.
15: Trzeba też o nas zadbać. Nie tylko turyści, nie tylko korzyści dla wynajmujących. Jesteśmy drugą kategorią? Gorszą niż turyści? No tak nie może być, na pewno.
0: Dodaje jeden z mieszkańców. Problemy z najmem krótkoterminowym zgłaszają lokatorzy z osiedli w centrum Zakopanego. Są to głównie bloki z lat 60. i 70. Roboty humanoidalne manifestowały przed Ministerstwem Cyfryzacji. Androidy sprzeciwiają się zastępowaniu ludzi w pracy. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji, przekonują organizatorzy akcji i same roboty.
16: Jestem Agibot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
17: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chroncie miejsca pracy. Chroncie miejsca pracy.
0: Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, żeby rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku. Tymczasem człowiek o podjęciu niektórych prac w ogóle nie myśli. Mimo że bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%, to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
18: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
0: Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tym zawodami brakuje. Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia, ale nie wszyscy tak robią. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
19: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
20: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
19: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
21: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
19: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
0: Problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest trwający salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
22: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
23: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
22: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
23: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
24: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
22: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
25: Zarobkami i to tyle.
1: Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
2: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
3: Przede wszystkim zarobki, no też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
0: Salon maturzystów w Łodzi potrwa do wtorku. A teraz o egzaminie, na którym ściąganie jest obowiązkowe. Trzeba korzystać z pomocy dydaktycznych, takich jak smartfon czy sztuczna inteligencja. Wyniki tego egzaminu pokażą, na ile zdający radzi sobie z cyberbezpieczeństwem. O IT Fitness Test mówi nam Michał Kanownik z Cyfrowej Polski.
4: W ostatnim roku mieliśmy spektakularny wzrost średniego wyniku w skali Polski. Bardzo wysokie wyniki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Natomiast niezmiennie polscy uczniowie słabo wypadają w dwóch kategoriach.
0: To cyfrowe narzędzia i, tu zaskoczenie, media społecznościowe.
4: Jeśli chodzi o scrollowanie, to jesteśmy super, ale kiedy trzeba znaleźć użytkownika, zweryfikować, mają już problem.
0: A testy rozwiązać może każdy. Do końca października można to zrobić na stronie internetowej IT Fitness Test. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
5: Głodni bardzo?
25: Tak.
5: Co wybraliście?
25: Co dalej?
26: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj kotlecie kisielczyce z ratatuj, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą jeść, ale można powiedzieć, że o, powoli się przyzwyczajają.
25: Spróbuję.
5: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
25: No.
5: To chyba dobrze.
25: No chyba.
5: Co sądzisz o tych zmianach?
25: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
5: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
25: No trochę tak.
0: Szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził nasz reporter Rafał Różycki. Głównym celem zmian jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży. I jeszcze zaproszenie na 8 rundę w Vox FM. We wtorkowy poranek gościem Wiktora Świetlika będzie publicysta Bronisław Wilczstein. Panowie poruszą najgorętsze tematy ostatnich dni, a to m.in. wygrana AfD w niemieckim Landzie, afera Zonda Krypto i afera w Trybunale Konstytucyjnym. 8 runda startuje minutę po 8. Natomiast pół godziny wcześniej poranny ring, w którym Wiktor Świetlik będzie rozmawiać z byłym członkiem Krajowej Rady Polityki Pieniężnej, profesor Elżbietą Hojną-Duch. Wywiad do zobaczenia na kanale Super Ring na YouTubie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Ósma runda.
1: Wiele się dzieje nie tylko na tej scenie rosyjsko-ukraińskiej, ale także w Europie, tutaj za zachodnią granicą. Odra, panie premierze, wiemy, że AfD zdobyło władzę i to z dużym okładem w Saksonii-Anhalt. Co to oznacza dla Europy?
2: No jeszcze nie wiemy, czy zdobyło władzę. Wygrało wybory. Zdaje się, że brakuje im głosów do absolutnej większości. Ale rzeczywiście to bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
1: No czy to, AfD to jest zagraża partia prorosyjska. Mhm. Ale czy bezpośrednio zagraża Polsce? Bo wiemy, że jest kwestia tych spornych zachodnich granic kraju.
2: No właśnie, mamy liderkę, która mówi o byłym NRD jako o centralnych Niemcach. Ja polemizowałem z jednym z polityków AfD, bo on się użalał nad Niemcami wypędzonymi z Polski. No tego, to jest ten problem dla nacjonalistów, że gdy inni stają się nacjonalistami, to zamiast pokoju mamy konflikty.
1: Do Rosji przybyli wczoraj negocjatorzy Donalda Trumpa, Steven Witkoff i Jared Kushner. Rozmawiali 3 godziny z Władimirem Putinem. Skąd pan czerpie informacje odnośnie tych przecieków, o czym tam mówiono i czy doszło do jakiegoś przełomu?
2: Ja nie czerpię. Na razie mamy to, co w mediach. Oczywiście naszymi kanałami będziemy się dowiadywać. Dobrze, że wreszcie negocjatorzy dotarli do Kijowa, bo bodajże 8 razy byli w Moskwie, dopiero teraz do Kijowa. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby ta wojna się zakończyła, ale bez kapitulacji Ukrainy.
1: Po ostatnich doniesieniach, to między innymi kanclerz Niemiec, który ogłosił, że za incydentem w Lipsku na początku sierpnia na lotnisku stała Rosja. No, między innymi Sergiej Ławrow powiedział, że to jest otwarta konfrontacja i oskarżył Niemcy o tak zwane false flag operation, czyli operację pod fałszywą flagą.
2: No to klasyka radzieckiej i rosyjskiej dyplomacji, kłamać, kłamać, jeszcze raz kłamać. Nas chyba w Polsce to nie zdziwiło, bo takich podpaleń, czy prób wysadzenia pociągu, czy wlotów rakiet, dronów mamy w Polsce już od dawna sporo. To znaczy, że Putin w desperacji atakuje całą Europę. No i nie możemy udawać, że tego nie widzimy i musimy się na to przygotowywać.
1: Panie premierze, bez wątpienia Ukraina przygotowuje się na intensyfikację działań. O tym też mówił polski premier, minister obrony narodowej. Coraz więcej tych niepokojących wydarzeń i w Polsce, i w Europie. Czy nas czeka jakaś konfrontacja z Rosją? Czy ta wojna się rozszerzy?
2: Rosja jest na wojnie z Zachodem już od 10 lat. Tylko część Zachodu nie przyjmowała tego do wiadomości. My jesteśmy bardziej świadomi od innych, dlatego wydajemy więcej na obronność, na obronę ludności, na nowoczesny sprzęt. No ale także każdy z nas powinien nie dawać się nabierać na dezinformację rosyjską, także w wykonaniu polskich polityków i patrzeć, kto sympatyzuje z Rosją czy z rosyjskimi marionetkami w Europie Zachodniej.
1: No to w takim razie pytanie, czy jeśli będzie się coś działo, jak zapowiadają najwyższe osoby w państwie, to czy powinna powrócić obowiązkowa służba wojskowa, pana zdaniem?
2: Nie ma takich planów, natomiast szkolenie rezerw jest bardzo potrzebne i przygotowywanie się także na ochotnika do takich podstawowych rzeczy jak udzielanie pomocy, czy szukanie schronów, czy odpowiednie przygotowanie się, to wszystko jest wskazane.
1: Panie premierze, to może sobie rozbijemy te tematy, o których omówiliśmy, na czynniki pierwsze. Słyszymy o tym, że nie przejęli władzy, ale zwyciężyli w jednym z landów AfD, Alternatywa dla Niemiec. To jest bardzo ciekawy twór, bo z jednej strony oni mają hasła prawicowe, między innymi reset relacji z Rosją, powrót do handlu tanimi...
2: Ja nie wiem, czy reset relacji z Rosją to jest konieczny element definicji konserwatywnej. Czy prawicowości.
1: Dobrze, ciekawe, to o tym też powiemy, ale też właśnie między innymi poddają wątpliwość te pewne ustalenia tego ładu międzynarodowego, który dziś funkcjonuje. A z drugiej strony pani Alice Weidel jest nieheteronormatywna, ma partnerkę, żonę i adoptowane dzieci. No, No nie jest to taka typowa prawica.
2: Ale nie, chwila, moment. U nas też, co większy prawicowiec, to więcej ma, większą liczbę żon ma.
1: No tak, ale raczej te żony są przeciwnej płci, a nie tej samej.
2: No, ale w porównaniu z głoszonymi hasłami przyzna pani, że jest to cokolwiek niespójne.
1: Widziałam, że pan zareagował na taki wpis, komentarz pana Ziemkiewicza, Rafała Ziemkiewicza, że AfD to taki niemiecki PiS. Widzi pan tutaj jakieś podobieństwa?
2: No oczywiście, nacjonalizm, antyeuropejskość. Alice Weidel mówi dokładnie to, co dosłownie parę dni temu mówił pan marszałek Bosak o Unii Europejskiej, że po co ta Unia, przecież możemy mieć jednolity rynek bez Unii. Tylko informuję, że jeśli się jest w europejskim obszarze gospodarczym, to trzeba się stosować do wszystkich europejskich dyrektyw, nie mając prawa głosowania nad nimi. I jest Mercosur na przykład, a nie ma dopłat dla rolnictwa. Więc pytanie, czy nasi nacjonaliści chcą, aby taka sytuacja dotyczyła polskich rolników, polskich przedsiębiorców?
1: Z tego, co pamiętam, to jednak Prawo i Sprawiedliwość, pomimo swoich deklaracji tych antyniemieckich, antyeuropejskich, to jednak głosowało wespół zespół, no czy to przy KPO, czy przy innych inicjatywach Komisji Europejskiej, więc no tutaj wydaje mi się, że trochę różnic jest, no PiS nie chce wyprowadzić Polski z Schengen, czy nie chce wyprowadzić...
2: Jak to nie? Przecież pan premier Ozesrodze dokładnie o tym mówił, żeby zawiesić wolność podróżowania w strefie Schengen.
1: Chodzi o kwestię migracji. Czy pana zdaniem to, że dzisiaj w Saksonii-Anhalt wygrywa AfD, to nie jest znak tego, że przez ostatnie 20 lat praktycznie no, rządził, był taki monopol na władzę CDU, ewentualnie lewicową i po prostu tej prawicy braku, bo we wszystkich wyborach w całej Europie, no gdzieś tam ta prawica się pojawiała.
2: Nie uważam się za specjalistę od polityki niemieckiej. Tam bardziej, zdaje się, chodzi o jakąś dziwną nostalgię za NRD. Wie pani, ja byłem dosłownie w zeszłym tygodniu w Weimarze, 35-lecie Trójkąta Weimarskiego. Miasto Weimar było tym miejscem, w którym po raz pierwszy NSDAP zdobyło władzę. Bodajże już w 1932 roku. I bardzo kanclerz Hitler później bardzo lubił tam jeździć właśnie z tego powodu. No jest obawa, że jak się raz tych gości dopuści do władzy, to nie wiadomo, jakie będą tego konsekwencje. Tam na przykład władze landowe przygotowują ludność do ochrony przed zagrożeniami, a więc mają informacje takie wrażliwe. Zresztą posłowie AfD już, zdaje się, bardzo szczegółowe interpelacje składali w Bundestagu, prosząc o informacje, które mogą być potrzebne na przykład wrogowi zewnętrznemu. Ale także, proszę sobie wyobrazić, władze landowe muszą się zgodzić na przemarsz zagranicznych wojsk. A więc gdyby amerykańskie, czy francuskie, czy inne wojska chciały dotrzeć do Polski, no to mamy kłopot, bo ta Saksonia jest między Berlinem a starą granicą RFN. No tak to jest, gdy się sympatyzuje z nacjonalistami.
1: To wróćmy do kwestii tych wojskowych, skoro pan już się poruszył. Na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku pojawił się dron. Dron miał sobie detonator i ładunek wybuchowy. Dzisiaj po śledztwie wiadomo, i to ogłosił kanclerz Niemiec w zeszłym tygodniu, że był to rosyjski dron i była to rosyjska prowokacja. Na te oskarżenia odpowiedział Sergiej Ławrow. Powiedział, że znaleźli jakiegoś drona, powiedzieli, że to rosyjski, nikt nie zwracał sobie głowy dochodzeniem. To ogólnie rzecz biorąc początek prawdziwej wojny. I tutaj dodał: pamiętam, że przed wybuchem II wojny światowej, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, raczej Niemcy również zamykały swoje placówki dyplomatyczne. Panie premierze, to, że w Polsce spadają drony...
2: Powstaje zasadnicze pytanie dla naszych nacjonalistów. Komu wierzą? Kanclerzowi Niemiec demokratycznych czy Sergiejowi Ławrowowi?
1: No myślę, że ta antyrosyjskość jednak w Polsce jest dość taka...
2: To nie jest antyrosyjskość, to jest zdrowy sceptycyzm przed autorytarnym reżimem, który kłamie jak z nut przy każdej okazji. Przypominam, to Putin mówił, to nie moi żołnierze na Krymie. Przypominam, to Putin kategorycznie zaprzeczał, jakoby miał plany inwazji na Ukrainę.
1: Panie premierze, no pan zna Siergieja Ławrowa, prawda? Jest takie sławetne zdjęcie na balkonie, gdy panowie sobie...
2: Jarosław Kaczyński też go zna, też z nim rozmawiał.
1: Mhm. Jaki to jest też człowiek? Jacy to są ludzie?
2: I to jest, wie pani, to jest ten absurd prawicowej propagandy, że jak ktoś odbywa spotkanie z przedstawicielem kraju, już wtedy niekoniecznie przyjaznego, to jest jakaś kompromitacja. No, mamy zdjęcia Andrzeja Dudy z Putinem i co? To jest kompromitujące?
1: Ciekawa informacja pojawiła się ostatnio w mediach, to znaczy, że pan minister Waszczykowski, czyli szef polskiej dyplomacji za czasów Prawa i Sprawiedliwości, bardzo chciał się podobno pogodzić z Rosjanami w 2016 roku, nawet był w Moskwie i udzielił wywiadu Kommersantowi. Czy pana zdaniem my chcieliśmy dokonać jakiegoś resetu z Rosją, ale to się nie udało? Bo pan swojego czasu mówił o tym, że był świadkiem, jak Rosjanie proponowali Polakom rozbiór Ukrainy. Potem się pan wycofał z tych słów.
2: Nie, pomyliłem się wtedy co do miejsca. To było nie w Moskwie, tylko w Sopocie. Putin robił aluzję do tego, że Lwów to polskie miasto. I przypominam, że dostałem wtedy oficjalne pismo od wiceprzewodniczącego Dumy Państwowej, żeby się podzielić wpływami w Ukrainie. I to pismo prezentowałem Radzie Ministrów, więc to są fakty. A to, że cały Zachód, w tym Polska, próbował znormalizować stosunki z Rosją, pchnąć Rosję na bardziej europejskie tory, no to uważam, była słuszna polityka, no bo zawsze trzeba próbować, jednocześnie zbrojąc się, jednocześnie wiedząc, że szanse są niewielkie. Więc ja nie obwiniam Waszczykowskiego, że on też próbował. Obwiniam tą durną propagandę, że każdy kontakt z krajem nieprzyjaznym to jest kompromitacja. Wie pani, mamy stosunki dyplomatyczne ze stalinowskim reżimem Korei Północnej. I co, źle?
1: Dyplomacja, to tak jak mówił Otto von Bismarck, negocjuj i walcz jednocześnie. No właśnie, my walczymy. Pytanie, czy jest jakakolwiek możliwość, żeby z Rosją się porozumieć? Czy mamy, pan ma taką wolę, żeby skontaktować się ze stroną rosyjską?
2: Przeciwnikowi czy partnerowi zawsze trzeba dawać to, co Amerykanie nazywają off-ramp, czyli zjazd ze złej drogi. I no, w naszym interesie, powtarzałem to w kolejnych expose, byłoby mieć normalnych, demokratycznych sąsiadów po obu stronach naszej granicy, tak? To no lepiej tak by było. Tylko, że Rosja zdecydowała, że już nie chce integrować się z nawet zewnętrznym kręgiem Unii Europejskiej, tylko chce iść drogą odbudowy imperium. No a wtedy, gdy Rosja najeżdża na swoich sąsiadów, no to my zmieniamy politykę. Jak Rosja zmieni politykę na mniej agresywną, to my też zmienimy.
1: Panie premierze, czy pojawiają się dane, w tym wywiadowcze, że Rosja szykuje jakąś... No właśnie, interwencje, jakieś akcje poniżej progu wojny w krajach bałtyckich.
2: No to zna pani te doniesienia z mediów. Oczywiście ja nie potwierdzę ani nie zaprzeczę, że mamy i jakie mamy dane wywiadowcze. Ale Rosja nie jest zdolna do generalnej ofensywy na Zachód, no bo wszystkie siły ma związane w Ukrainie i od 13 lat nie jest w stanie podbić całego Donbasu. Natomiast może robić jeszcze agresywniej to, co robi, to znaczy prowadzić wojnę terrorystyczną i próbować jakieś prowokacje. Putinowi może się wydawać, że jak zaatakuje jedno ze słabszych państw Zachodu, to się okaże, że artykuł 5 nie działa, no i wtedy niby w jego rachubach NATO się rozpadnie. Tylko przypominam, od czasu jego agresji na Ukrainę NATO się powiększyło o dwa nowe, silne kraje, Finlandię i Szwecję, dzięki czemu Bałtyk, bardzo ważne miejsce, przez które przepływa 60% rosyjskiego eksportu ropy, stał się w zasadzie morzem wewnętrznym NATO. Więc tak, Putin ma złe intencje, ale to nie znaczy, że mu się uda.
1: Panie premierze, po konflikcie, który nadal trwa w Zatoce Perskiej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem, zauważyliśmy jedną prawidłowość, to znaczy, że jeśli wyeskaluje się ten konflikt, to się tak nazywa horyzontalnie, czyli na inne kraje sojusznicze, no to wtedy można coś ugrać. Iran bez wątpienia ugrał coś, atakując bazy wojskowe i instalacje energetyczne, między innymi w Katarze, w Omanie czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej oczywiście. No czy w takim razie Władimir Putin nie pójdzie tym przykładem i nie spróbuje jednak zaatakować krajów NATO?
2: Nie można tego wykluczyć i dlatego wydajemy 200 miliardów złotych na obronność i dlatego najpierw w Hadze, a potem w Ankarze jako sojusz wyznaczyliśmy pułap 3,5% PKB na obronność. To, co jest ciekawe, to to, że te dwie wojny mają swoje punkty wspólne, na dobre i na złe. Iran eksportuje do Rosji drony i technologię dronową, a Rosja, tak donosi FT, źródło wiarygodne, daje Iranowi technologię do rakiet hipersonicznych, przed którymi bardzo trudno byłoby się obronić amerykańskim niszczycielom i lotniskowcom. Mam nadzieję, że amerykańska administracja wyciągnie wnioski z tego, że Rosja pomaga Iranowi w zabijaniu amerykańskich żołnierzy.
1: Mhm. No dobrze, to przejdźmy do samych negocjacji, no właśnie, pokojowych, rozjemczych. Czy mam wrażenie, że dzisiaj po półtora roku tych negocjacji amerykańsko-rosyjskich, w którym panowie Jared Kushner, czyli zięć Donalda Trumpa i były agent nieruchomości Steven Witkoff próbują nawigować porozumienie ze stroną rosyjską. Ponownie przyjechali. To już ósma wizyta w Moskwie. Pan Steven Witkoff, jak zawsze, w ciepłych słowach o Rosji, o Putinie. On jest autorem tych słów, że Putin to bardzo ciepły człowiek. No dobrze. Powrócili panowie po miesiącach.
2: Rozumiem, że tutaj tylko powtarzał słowa o Łukaszence, prawda?
1: Powrócili panowie po miesiącach absencji. Czyżby chodziło o wybory połówkowe? Czy jednak jest jakaś szansa na rozejm na Ukrainie?
2: No ja życzę tym dżentelmenom sukcesu oczywiście, ale oni poprzednio się zajmowali Bliskim Wschodem, a na Bliskim Wschodzie zamiast pokoju mamy wojnę. Więc mam nadzieję, że tutaj rezultaty będą lepsze.
1: Bardzo enigmatycznie, to inaczej zapytam. Z tego, co się przebija do opinii publicznej, czyli że Władimir Putin nie zrezygnował ze swoich żądań, bo twierdzi, że nadal powód tej inwazji nie został wyeliminowany, czyli rząd faszystów w Kijowie. To czy coś nam to mówi?
2: No to nam mówi, że jest wierutnym kłamcą, bo prezydent Zelenski jest pochodzenia żydowskiego i wybrany demokratycznie. To nie jest moja definicja faszyzmu. Natomiast to Władimir Putin jest krwawym dyktatorem.
1: Władimir Putin według niektórych ma być niepoinformowany o sytuacji na froncie. Nie wie, że podobno 30 tysięcy żołnierzy rosyjskich ginie każdego miesiąca. Dlatego z wizytą do Moskwy pojechał sam szef CIA, czyli pan John Ratcliffe. Czy pana zdaniem ta wizyta nam coś mówi?
2: Wtedy, gdy służby specjalne utrzymują kontakty i próbują stabilizować relacje między krajami w konflikcie, to jest dobrze, a nie źle. My też tam, gdzie nie ma dyplomacji, czasami używamy kanałów służb specjalnych. I tak, to jest los dyktatorów po 20 latach, że przeważnie w ich otoczeniu już nie ma nikogo, kto ma odwagę powiedzieć, jak jest, tylko bywają otoczeni największymi lizusami. Więc rzeczywiście on może, no tak jak w bunkrze kiedyś kanclerz Rzeszy, przesuwać dywizje, które istnieją tylko na papierze. Tylko że zdaje się, no Putinowi przekazano, co Ratcliffe im powiedział i zdaje się, że mu się to nie spodobało i prasa donosi, że skasował spotkanie z Ratcliffe'em.
1: Mhm. Czyli my tak naprawdę nie wiemy, czy tam doszło do w ogóle jakichś konkretnych rozmów. Wiemy, że na pewno szef CIA rozmawiał ze swoim odpowiednikiem. Jak wiemy, po wizycie w Moskwie panowie negocjatorzy przybyli także do Kijowa przez lotnisko w Rzeszowie. No i tutaj pytanie, bo też bardzo ciepło się wypowiadali na temat Wołodymyra Zełenskiego. Czyli widzimy, czy widzimy jakąś zmianę w podejściu do strony ukraińskiej, bo ostatni rok to było nie macie kart, jesteście dyktatorem, tak mówił przecież Donald Trump do Zełenskiego. Czy dzisiaj coś pana zdaniem się zmieniło na tym połączeniu Waszyngton-Kijów?
2: Po owocach ich poznacie. Mówi się o pakiecie zimowym. No, jeśli by Putin nie odstąpił od swoich maksymalistycznych żądań, no to Ukraina niestety musi walczyć dalej. I pytanie brzmi, czy Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie rakiet do systemu Patriot, które byłyby w stanie zestrzeliwać rosyjskie rakiety balistyczne? Czy nadal będą dostarczać informacji do celowania w rosyjskie rafinerie? Putin może sobie nie zdawać sprawy, że jeśli by Ukraińcom udało się zniszczyć 50% zdolności rafinacyjnych Rosji, to wojna się może nie tyle zakończy, co nastąpi jej kompletna paraliż zdolności ofensywnych rosyjskich. Ukraińcy są w tej chwili na 30%. No i to jest karta bardzo poważna w rękach prezydenta Zełenskiego.
1: No dobrze, ale jest jeszcze niestety taki najgorszy scenariusz. Ten scenariusz już widzieliśmy w 2022 roku podczas kontrofensywy wojsk ukraińskich, między innymi jesienią i latem, czyli zagrożenie użyciem broni jądrowej przez Rosję. Czy taki scenariusz pojawia się?
2: Oczywiście trzeba to brać pod uwagę, ale też nie dać się zastraszyć samemu sobie. Bo gdyby Rosja mogła użyciem broni atomowej rozstrzygnąć tą wojnę, to pewnie już by to zrobiła. Ale jest pod przemożnym wpływem, groźbą ze strony Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii, aby tego nie robić, a i jej wojska nie są zdolne do operowania w skażonym terenie. Broń atomowa jest użyteczna do atakowania dużych wartościowych celów, na przykład miast, ale nie bardzo się nadaje do walki w polu.
1: Czy pana zdaniem to była dobra deklaracja polskiego wiceministra, który powiedział, że Polska jednak zrezygnuje z tego nuclear sharingu i z takich ambicji, żeby rozszerzyć parasol ochronny atomowy?
2: Zdaje się, że źle pani zrozumiała wypowiedź Pawła Zalewskiego. Mówił dokładnie odwrotnie. To znaczy, że Polska, jeśli pamiętam dobrze, że Polska nie aspiruje do posiadania głowic, ale właśnie aspiruje do posiadania samolotów zdolnych do ich użycia. Wie pani, ja uważam, że te sprawy, one są w sojuszu w Polsce objęte najwyższymi możliwymi klauzulami poufności i powinny być dyskutowane w odpowiednich gremiach, a ten wyścig na to, kto jest większym patriotą, bo bardziej chce broni atomowej dla Polski, on jest niecelowy i kontrproduktywny.
1: Zbliża się zima. Czy Polska będzie pomagała Ukrainie i będzie przekazywała jej rakiety do systemów Patriot, rakiety PAK-3?
2: No, zrobiliśmy to w przeszłości, bo Rosjanie robią to, co III Rzesza robiła Londynowi. To znaczy atakują centra ludności przy pomocy tych bardzo nieprecyzyjnych rakiet balistycznych, czyli takich współczesnych V2. O podobnej, niewiele lepszej celności. Więc robiliśmy to w przeszłości na apel władz amerykańskich, władz całego sojuszu. No i jesteśmy członkiem sojuszu i wbrew temu, co mówi pan Błaszczak, no jakaś solidarność sojusznicza nas obowiązuje.
1: Ale Ukraina nie jest w NATO.
2: Nie jest, ale jest funkcjonalnym sojusznikiem, to znaczy walczy z krajem, który się samo zdefiniował jako wróg NATO.
1: Czyli nie wyklucza pan, że będziemy przekazywać uzbrojenie Ukrainie?
2: To nie są moje decyzje, ale mamy taką prośbę ze strony władz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc jak ktoś jest przeciwny, no to niech to odpowie, niech to powie Amerykanom.
1: To jeszcze raz, a jaka była ta prośba Sojuszu Północnoatlantyckiego?
2: W szczegóły nie będziemy wchodzić.
1: Okej. Kwestia Starlinków, bo to był taki temat, który pojawiał się na forum. Pana sprzeczki z Elonem Muskiem w mediach społecznościowych. Jak wygląda kwestia wsparcia i zakupu opłat Starlinków w Ukrainie?
2: No to jest jedna z rzeczy, z których jestem dumny i będę opisywał w pamiętnikach, bo rzeczywiście ten zresztą od tego czasu odwołany minister obrony Ukrainy Fedorow, gdy się z nim spotkałem w Kijowie parę miesięcy temu, to dosłownie w pierwszych słowach podziękował mi za skuteczną interwencję wobec Muska. Ona polegała na tym, że zauważyłem, że Rosjanie nagle uzyskali zdolność do uderzania w poruszające się pociągi i autobusy. I to uznałem, oznacza, że zaczęli używać Starlinków na swoich rakietach, na swoich dronach. I napisałem wtedy do Muska, słuchaj, umożliwianie Rosjanom popełniania zbrodni wojennych będzie złe dla twojego brandu. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu paru dni on zrobił wreszcie to, o co Ukraińcy prosili, to znaczy załadował do systemu listę tych terminali Starlinka, które są pod kontrolą ukraińską, za które my jako Polska płacimy, 25 tysięcy terminali, a odciął wszystkie inne, które Rosjanie przeszmuglowali gdzieś tam z Kazachstanu czy z Gruzji. I to na parę miesięcy polepszyło sytuację ukraińską na froncie. Więc mam subiektywną satysfakcję.
1: Czy to, że odwołano pana Fedorowa, wspomnianego ministra obrony narodowej, to strata dla Ukrainy?
2: Tak mi się wydaje, bo to był były minister cyfryzacji, bardzo taki uzdolniony w stosowaniu nowoczesnych technologii na polu bitwy i on ulepszył system walki dronowej. To znaczy tym najlepszym operatorom dronów przydzielił więcej dronów, bo proszę pamiętać, tam chodzi nie o operowanie pojedynczymi dronami, tylko całymi chmurami, rojami dronów w tej killzonie. I to od tego czasu wzrosła liczba ofiar po stronie rosyjskiej. Już od pół roku mniej więcej Rosjanie tracą więcej żołnierzy niż rekrutują. I stąd rozważania w Moskwie o mobilizacji, co jest ryzykowne politycznie dla Putina.
1: Domyślam się, że wspiera pan Ukrainę walczącą, dlatego że, no, jak to się mówi, wróg mojego wroga... Przepraszam.
2: A niektórzy polscy politycy nie wspierają i szczują na Ukrainę, i szczują na Ukraińców.
1: Wróg mojego przyjaciela jest moim wrogiem.
2: Co jest patriotyzmem, a co jest małpowaniem rosyjskich przekazów i rosyjskich narracji?
1: No tak, ale jednak na tej linii polsko-ukraińskiej było sporo niewygodnych kwestii, w ostatnich miesiącach zwłaszcza. Ja mam takie pytanie, czy na pana dachu, w domu nadal jest...
2: Przypominam, że za poprzedniego rządu zastopowano ekshumację na Wołyniu, a za naszego ruszyły znowu. Dyplomacją okazuje się, można coś osiągnąć i myśmy to osiągnęli. A gdy się zaczyna nacjonalistyczne spory o przeszłość, to ma wpływ negatywny na teraźniejszość.
1: Dobrze, czy na pana dachu nadal wisi ukraińska flaga obok polskiej?
2: Ukraińska flaga wisiała na moim domu przez 10 dni. Tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na znak solidarności, i ponieważ miałem w moim domu tuzin ukraińskich uchodźców, to chciałem, żeby poczuli naszą solidarność, tak.
1: Czy dzisiaj
2: mogę pani pokazać w tej chwili na moim domu, gdzie jestem, tak jak zawsze, wisi polska flaga.
1: Czy my...
2: Chociaż wie pani, jak... jak mam gości ważnych, na przykład był minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, wisiała brytyjska, jak bywają goście z innych krajów, no to z kurtuazji do polskiej flagi się dołącza flagę gościa, któremu się chce okazać szacunek. Protokół dyplomatyczny, ale rozumiem, że to wywołuje jakieś niezdrowe emocje.
1: To jest tylko pytanie. Niektórzy mogą to odebrać.
2: Andrzej Leper też tylko zadawał pytania.
1: Niezrozumiały. Ja jednak jestem dziennikarzem, więc tutaj nie politykiem. Panie premierze, w takim razie kończąc trochę naszą rozmowę, zastanawia mnie to, jaką rolę Polska i kogo wspierać, z kim powinna nawiązywać sojusze, żeby w tych turbulentnych czasach no jak najlepiej się ustawić, mówiąc kolokwialnie.
2: No, jesteśmy w sojuszu z Zachodem, w tym z Niemcami, a do niektórych na prawicy to nie dociera. I proszę zauważyć, chociażby w ostatnich dniach, wojna rosyjsko-ukraińska, a kogo atakuje

0: jeszcze gorsza.
1: Ale obiecywano coś innego. Przynajmniej polskich migrantów na wyspach jest znacznie mniej.
0: Nacjonalistów.
1: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był wicepremier, minister spraw zagranicznych i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, pan Radosław Sikorski.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam. Ja się żegnam, Karolina Pończkowska. Do widzenia.